0: Wielkopolska, Małopolska.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzień.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Thank you, DJ.
1: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki.

0: Małopolska News.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Czas pożegnać lato, a przywitać jesień. Nowa pora roku przyszła do nas 23 września. W tym roku ta kalendarzowa i astronomiczna wystartowała w tym samym czasie. Przyrodnicy przyznają, że pierwsze oznaki jesieni, m.in. w regionie sądeckim, w przyrodzie, ale też w świecie zwierząt i ptaków, już widać.
2: Widać jesień, ona jest strasznie szybko przyspieszona tą suszą, katastrofalną suszą. Ja ciągle o tym mówię, ale no w Krynicy akurat w Nieźle byłem, to ten potok Krniczanka, Czarny Potok, to tam, żeby z tego kiedyś potoku, który był rwący, to teraz, żeby nabrać trochę wody, to tam trzeba by stać z miską z kilka minut, żeby się tej wody do niej nalało. Więc po prostu mamy tragiczną sytuację i mógłby się o ten deszcz, bo naprawdę nic tam innego nie zostało. W lasach zapanowała cisza. Wszystko, co miało odlecieć, to właśnie odlatuje. No, już nie pożegnaliśmy jaskółki, pożegnaliśmy jeżyki z sądeckiego nieba. Bociany, tak. W tej chwili powoli odlatują czarne bociany. Odlatują też przy drogach, można zobaczyć na przykład orliki. Kilka sztuk tam gdzieś przy drogach siedzi na padlinie, ale one lecą na południe. W takich śmianach szpaków już nie ma. Natomiast też taka ciekawostka, proszę zwrócić uwagę na czarne tak zwane ptaki, czyli gawrony, nie kruki, gawrony, wrony i kawki. To już są, powiedzmy sobie, litewsko-białoruskie. Nasze są już w okolicach, powiedzmy sobie, południe, to już będzie okolica Chorwacji. A u nas jest taka płynna zmiana, ponieważ my ich nie rozpoznajemy, tak, to nam się wydaje, że są ciągle te same, nie? To są już przybysze ze wschodu. Z tym, że to się dynamicznie zmienia, bo klimat się rzeczywiście ociepla. Więc na przykład pozostają u nas duże stada tych pięknych, dużych ptaków, takich, które się nazywają żurawie. One będą w październiku takimi kluczami przelatywać przez Dolinę Popradu, ale część już w Polsce zostaje. Zostają kosy, zostają trochę drozdu, tych takich wszystkożernych, dlatego że no, opłaca się zostać na miejscu, jak jest, to jest takie ryzyko. Jak zima będzie łagodna i przeżyję, to będę pierwszy w gnieździe. Ale jak zima będzie ostra, no to w tym momencie sobie przegrywasz życie. Takie jest. Wszystkie sikorki zostają, sowy, tak? Z ptaków drapieżnych zostaną orły przednie. No i taką proszę rozglądać się po niebie, bo ostatnio coraz częściej obserwujemy u nas, to związane z ociepleniem klimatu, sępa płowego. To jest taki prawie 2,5 ponad metrów rozpiętości ptak. On należy do jastrzębiowatych, ale on nie zabija. To jest gość z południa, z terenu Rumunii, Bułgarii i powiedzmy sobie Węgier południowych. U nas to tak zalatuje, no bo okazuje się, kiedyś ponoć gniazdował w Tatrach i w Pininach, ale no on będzie miał kłopot, bo musi znaleźć dużą padlinę. Tą padlinę tą podgryzają te nasze myszołowy, które też zostają.
3: Takim symbolem jesieni są chyba kolorowe liście. Na razie jeszcze ich nie ma za dużo, ale będą. Czy sprzątać, palić, wyrzucać, czy na coś nam się przydadzą?
2: W życiu bym nie palił, odradzam. To jest w ogóle zakazane, to jest bez sensu. Zakompostować. Znaczy się, możecie Państwo włożyć te brązowe worki, włożyć przed dom i modlić się, żeby nikt ich nie rozerwał, bo tam będzie strasznie, to się zaparzy, zagotuje i będzie śmierdzieć, ale to można to zakompostować. Jak ktoś ma ogródek, no to kompostownik plus pryzma kompostowa plus szczepionka kompostowa. Nie mogę powiedzieć Państwu jaka, ale są takie na rynku, które, no to bym reklamował. Ale sam mam taką szczepionkę rewelacyjną, która no wszystkie odpady kuchenne w życiu nie wystawiłem brązowego worka. Rozkłada dosłownie w mgnieniu oka. No za to jest kompost, który można rozsypać po trawniku, no. Obieg zamknięty.
3: Zostawiamy trochę liści dla jeży na zimę?
2: Ale rzeczywiście, gdzieś w jakimś zapuszczonym kącie ogrodu, to ja bym usypał taką przy jakimś krzaku, podstawie jakiegoś krzewu, usypałbym taką hałdę, bo tam mogą być albo jeże, albo będą tam spały inne owady. Mogą się zakopać na przykład motyle w takich suchych liściach, cytrynka, mogą się tam zakopać niektóre rusałki, tak? No, jeże też, ale no, wiele zwierząt chętnie owadów tam zazimuje. Jedyny wyjątek bym zrobił dla liści kasztanowca. One są zaatakowane przez szrotówka, w tym są larwy. Trzeba to wygrabić i nie wolno palić, trzeba to zutylizować, na przykład przykopując ziemię, żeby ten motylek nie wyszedł ze środka, bo nam tego kasztana zje na przyszły rok.
3: Powiedział Pan o jeżach. Jeże chyba to takie zwierzaki bardzo przyjazne na działce.
2: No ja mam takiego jeża, do mnie przychodzi jeden i on po prostu chodzi po fuka, stuka pod drzwiami i on czeka. Wszyscy mówią, nie wolno. Na legu nie dać odrobinę mleka. No ja potem dodaję karmę dla kota, bo kiedyś zajrzał do karmy do kota, to ją wyczyścił z miseczki do spodu. No ja sobie chodzi, fuka. Strasznie przyjemne. On nawet się nie zwija w tej chwili w taką, tam, bo już jest tak przyzwyczajony, że coś dostanie.
3: Ale przy okazji załatwi nam szkodniki na działce.
2: No, oczywiście, że tak. No to nie ma problemu ze szkodliwymi owadami, a szczególnie są takie larwy takich bardzo nieprzyjemnych nocnych ciem rolnic, które wychodzą z ziemi na żel w nocy. To jest jeż, jest dla nich najlepszym, na nie jest najlepszym panaceum, bo on zastępuje ptaki owadożerne, które żyją w dzień.
3: No i pytanie na koniec jeszcze odnośnie jesieni, tej takiej gorszej strony, czyli smog. On pewnie do nas wróci.
2: No, jak każdego roku zrobi się zimno, zaczniemy palić. Niestety nie udało się nam zlikwidować wszystkich pieców węglowych. Ludzie boją się, ja to doskonale rozumiem, wymieniać stary piec węglowy, no bo każdy myśli, a czym ja będę, sytuacja polityczno-wojskowa jest taka, jaka jest, ja będę palił, więc najbardziej niebezpieczne spalenie śmieci. A i tutaj od razu Państwu chciałem powiedzieć, że Straż Miejska nasza zainwestowała, dostała dotację z jednego z programów na takiego drona. Ja byłem sceptycznie tego nastawiony, on ma taką głowicę i on służy do lokalizowania miejsc nad miastem, gdzie się coś złego pali. Jeśli ktoś, no to widzimy, że się dymi, nadlatuje dron, patrzy co w tym z komina wylatującym, wpada kontra. Tak, on nam potrafi zdiagnozować, gdzie się dymi, natychmiast. I potem wiemy, że już nie szukamy na ciemno. Oczywiście ja nigdy nie namawiałam, żeby donosić, ale przepraszam, jak ktoś w sąsiedztwie brzydko pachnie, zgłoście, bo to was truje. No, nie miejcie litości Państwo. No, wdychacie smród i szczególnie jak wy nie dokładacie śmieci, macie gaz, za który płacicie, a ktoś po sąsiedzku w nocy pali te śmieci, zgłoście.
1: Mówił Grzegorz Tabasz, sądecki przyrodnik i dyrektor Wydziału Środowiska w Nowosądeckim Ratuszu, a rozmawiał z nim Darek Ryś. Zaczyna się przegląd filmów w ramach Filmoteki Małopolskiej. Zobaczymy w nim produkcje krótko- i pełnometrażowe, które opowiadają o naszym regionie lub których akcja toczy się tutaj.
0: Filmoteka Małopolska przede wszystkim może kojarzyć się słuchaczom z programem, którego celem jest tworzenie filmów bądź stwarzanie tej możliwości. My jako Małopolskie Centrum Kultury Soku jesteśmy operatorem tego programu, a program jest finansowany ze środków województwa małopolskiego. Natomiast no, takim nieodłącznym elementem tego przedsięwzięcia i takim elementem, który nie pozwala nam o Filmotece zapomnieć w zasadzie cały rok, jest przegląd Filmoteki, bo jeżeli jesteśmy koproducentami tych kilkunastu filmów corocznie, no to chcemy się z Państwem podzielić tymi produkcjami, zaprezentować je Państwu w specjalnie przygotowanym cyklu, przeglądzie. Filmy pokazujemy w ramach zestawów, więc to też nie jest tak, że te filmy dokumentalne, krótkometrażowe są przypadkowo wyświetlane, ale zawsze znajdujemy jakiś wspólny mianownik dla nich, żeby je połączyć w takie zestawy i w zestawach Państwu zaprezentować.
1: I 25 września rusza kolejna edycja tego przeglądu filmowego. Co zobaczymy?
0: Tak, 25 września o 18:30, to jest taka stała godzina, rozpoczynamy. To jest pierwszy zestaw. Zestaw nazwaliśmy, bo zawsze jest taka pokusa, żeby te zestawy jakoś nazwać. Kino superbohaterskie Made in Małopolska. No oczywiście tytuł zestawu nawiązuje do popularnego nurtu kina superbohaterskiego, no ale jest czymś zupełnie innym, chociaż jeśli chodzi o pewne wartości, przesłanie, no to być może zbliżone, a tym przesłaniem jest pokonywanie własnych słabości, ograniczeń, często naprawdę takich obciążających, które finalnie okazują się być taką trampoliną do sukcesu. Dwa filmy pokazujemy w ramach tego zestawu, Supermoce oraz Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać. Supermoce to film w reżyserii Pauliny Ibek i opowiada o grupie młodzieży, dzieci w zasadzie, ale już takiej też powiedzmy młodych nastolatkach, z pewnymi ograniczeniami, czy to ruchowymi, fizycznymi, mentalnymi, którzy jednak wspólnie w ramach warsztatów, co ciekawe, realizowanych w Gorlickim Centrum Kultury, to jest też miejsce akcji, tam realizowano te nagrania, przygotowują, realizują pewne warsztaty i realizują pewien spektakl, wydarzenie. Więc można powiedzieć, że trochę taka fabuła, chociaż to jest dokument, no ale to fabuła takiego filmu, który mógłby być po prostu filmem fabularnym. Natomiast jest to pięknie sfilmowane przez Paulinę Ibek. No i to, co charakteryzuje tę twórczynię, z którą, która już w ramach filmu taki kilka filmów zrobiła, to niezwykła więź, jaką ona buduje ze swoimi bohaterami. I jak zwykle jej się to udaje, jest to bardzo autentyczne, ale też estetycznie, warsztatowo jest bardzo filmowe, bardzo takie sprawnie zrealizowane. Natomiast Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać, w reżyserii Michała Króla, to opowieść o człowieku, mieszkańcu Krakowa, który cały świat doświadcza, może nawet bardziej niż te osoby, które no właśnie widzą, ponieważ Rysiek widzi te dźwięki świata, ale nie oczami, ale wszystkimi innymi zmysłami. On się zajmuje i muzyką, i jest kibicem, i my trochę tak podążamy za tym bohaterem w różnych sytuacjach. On może wzbudzać naszą sympatię, czasem złość, czasem się możemy z nim nie zgadzać, ale to też jest przykład takiego bohatera, który ze swojej słabości tak naprawdę czyni siłę. Stąd takie to odniesienie do superbohaterskości, która zresztą zawarta jest w tytule tego pierwszego filmu Supermoce, ponieważ właśnie pokonywanie swoich słabości i tworzenie z nich czegoś takiego większego, lepszego, no świadczy o superbohaterstwie. No i to jest ten pierwszy zestaw z cyklu, z przeglądu, który Państwu prezentuję.
1: Filmoteka Małopolska to też jest taki przegląd, w którym my zobaczymy filmy nakręcone w naszym regionie, bądź opowiadające o naszym regionie, tak?
0: Tak, ponieważ no, jak sama nazwa wskazuje, musi to dotyczyć Małopolski, to musi dotyczyć bohaterów. No to jest pewien taki wymóg wręcz formalny, ale cała idea tego przedsięwzięcia już, który wieloletniego, bo to już jest dobrze ponad 10 lat, to legło jakby u podstaw stworzenia tego programu, że te elementy tam. Natomiast zakładam, że zmierzamy do pytania o to, czy odnajdziemy coś tutaj blisko starego
1: naszego
0: Sądca.
1: Naszego Sądeckiego, tak, Nowosądeckiego.
0: To nas zawsze interesuje. Zawsze taki film się trafia. No i takim filmem, który prezentujemy w ramach cyklu Genialne Fantasmagorie Zapomniane, gdzie słowo zapomniane jest dosyć istotne. No i w ramach tego zestawu pokazujemy Państwu film Genius Loci nad Popradem w reżyserii Krzysztofa Broszka. Może było o tym ostatnio trochę głośno, dlatego że ten film opowiada historię trochę zapomnianego przedsięwzięcia artystycznego, tak zwanego kramu, czyli takiego przedsięwzięcia ruchu artystycznego. I to wydarzenie było przez wiele lat, do 1989 roku, realizowane w Myślcu koło Starego Sącza, więc w zasadzie między Nowym a Starym Sączem. I tam trochę przypomniano sobie o tym przedsięwzięciu, a w zasadzie nawet odkryto, kiedy szukano nowego miejsca dla innego festiwalu znanego w regionie, czyli Panonika. Ponieważ organizatorzy Panoniki i też twórcy filmu, czyli Centrum Kultury imienia Adysari w Starym Sączu, gdzie dyrektorem jest Wojciech Knapik, szukali nowego miejsca na festiwal Panonika i w tych poszukiwaniach trafili do Myślca, gdzie cała ta infrastruktura, chociaż zarośnięta, jeśli chodzi o i trochę taka zapomniana, to jednak się znajdowała i z jednej strony wydawało się, że to jest trudne miejsce do okiełznania i zorganizowania tam festiwalu, z drugiej okazało się, że już te szlaki gdzieś tam były przytarte. No i to rozpoczęło trochę takie śledztwo właśnie tych organizatorów, odkrywania tego kramu i wtedy okazało się, że bardzo dużo ludzi przecież uczestniczyło w tym.
1: Jeszcze pamięta.
0: Tak, pamięta, co taka, no, odbyła się taka uroczysta premiera w Starym Sączu i bardzo dużo tych osób przyszło. Natomiast to nie są tylko sądeczanie, ponieważ okazało się, że mnóstwo osób, które na kramie się pojawiały w młodości, jako studenci, no w tej chwili jest często kierownikami dużych placówek kulturalnych, więc ten kram odegrał dużą rolę w kształtowaniu ich. No to było wydarzenie, na którym pojawiały się naprawdę gwiazdy dużego kalibru. Ja jestem filmoznawcą, dla mnie sensacją było to, że tam pojawiali się twórcy z amatorskiego klubu filmowego Klaps w Chybiu, słynny klub, który gdzieś tam zainspirował Krzysztofa Kieślowskiego i do stworzenia filmu Amator. Natomiast no, pojawiali się na tym wydarzeniu również takie gwiazdy jak Jerzy Tyla czy Jan Nowicki, który zresztą został utrwalony na kramie i są dzięki właśnie Klapsowi. Także no, jest to, myślę, duże odkrycie i dobrze, że takie filmy w ramach Filmoteki też powstają, bo one wypełniają pewne ważne zadanie, czyli przypominania, nie tylko utrwalania, czy też uczczenia jakichś rocznic,

0: artystyczne i nie boję się tutaj stwierdzić, że takie filmy artystyczne się również w ramach Filmoteki pojawiają.
1: Mówił Filip Nowak z Małopolskiego Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu. Przegląd potrwa do 1 października. Za tydzień w Świniarsku koło Nowego Sącza odbędą się zawody biegowe z psami Skylos Twisted Trails. O co w nich chodzi? O tym opowiedzieli mi organizatorzy tej imprezy.
2: Joanna Nosal-Hojnowska.
3: Michał Hojnowski.
4: Lucja Zając-Duda.
2: Właściwie wyścigi psich zaprzęgów, ale są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Myślę, że to jest ważna informacja. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. One odbywają się 3-4 października w weekend. W Świniarsku, koło Nowego Sącza, w miejscu, które pozwala na obserwowanie zarówno startów, jak i mety, ale też kawałków trasy stojąc tam na wałach, także będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
1: Jaka trasa czeka na zawodników?
3: Trasa będzie techniczna, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby w zaprzęgach nie liczyła się tylko prędkość, ale też porozumienie człowieka ze swoimi psem lub psami. Więc trasa będzie techniczna i będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Będzie kręta, będzie dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie troszkę zjazdów, podjazdów, będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe i wiedzieć, w którą stronę maszer, czyli przewodnik psa, chce jechać.
1: Z ilu psów składa się taki zaprzęg?
3: Więc biegacze mają jednego psa, na rowerze również startujemy z jednym psem, natomiast na hulajnodze specjalnej zaprzęgowej można startować z jedną lub dwoma psami, przy wózkach trójkołowych możemy startować od 3 do 6 psów i większe zaprzęgi startują na wózkach czterokołowych.
4: Ja myślę, że ważne tutaj też jest dodać to, że te zawody psi zaprzęgów nie są tylko dla profesjonalistów, czy też zawodników, którzy na co dzień to trenują, ponieważ też organizujemy kategorie dla amatorów. Czyli nawet ludzie, którzy nigdy nie spróbowali, nawet nie wiedzą, czym są psie zaprzęgi, mają tutaj szansę właśnie wziąć udział. Mamy w ciągu 2 dni, w jednym dniu mamy bike joring, czyli rower z psem, i w drugi dzień mamy canicross, czyli bieg z psem. Więc w tych kategoriach amatorskich nie obowiązuje tutaj regulamin, taki jak profesjonalnych zawodników, ale można właśnie tego spróbować i to jest świetna opcja i bardzo namawiam wszystkich właśnie do uczestnictwa w tych kategoriach.
1: Słuchajcie, ale powiedzcie w ogóle, z jakim psem można wziąć udział w tych zawodach? Czy to musi być jakaś konkretna rasa, konkretna wielkość psa, czy to może być, kolokwialnie mówiąc, każdy pies?
3: Jeśli chodzi o kategorie zawodnicze, czyli te, które trwają przez 2 dni zawodów, to pies musi mieć przynajmniej 12 kg, zgodnie z regulaminem. Natomiast w startach dla amatorów my te limity znosimy i tam można wystartować nawet z Yorkiem, do czego serdecznie zapraszamy.
4: Ja jeszcze znów dodam, ponieważ zapominamy o kolejnej kategorii, która jest bieg dla dzieci i to jest też bardzo świetna opcja. Tutaj mamy naprawdę krótki dystans, bo około 250 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest świetna zabawa dla dzieciaków, ponieważ nawet jeżeli dzieci są małe, to jest, jeśli dobrze pamiętam, do 10 roku życia, w tej kategorii można brać udział, to nawet jeżeli dzieciaki są małe, to zawsze rodzic może kontrolować psa, ale to jest naprawdę świetna zabawa i pozwala właśnie na pokazanie dzieciakom, że sport z psem, czy w ogóle spędzanie aktywnie czasu jest naprawdę warte tego.
2: Warto dodać, że dzieci są też dzielone na kategorie młodszych i starszych dzieci, także nie ma tutaj tego strachu, że bardzo małe dzieci będą musiały rywalizować z tymi już bardziej rozwiniętymi. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o kategorii dla psich seniorów, Happy Dog. To jest rewelacyjna kategoria, pozwalająca zaczerpnąć dobrej zabawy również ze starszym psem, który wcale nie chce być jeszcze odstawiony na kanapę, tylko chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu ze swoim opiekunem, a nie może już startować w biegach na równi z młodymi, silnymi psami. Oczywiście tu warto nadmienić, że wszystkie psy, które będą startowały, powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, żebyśmy tutaj też nie skrzywdzili zwierzaka, biorąc go na bieg, kiedy on nie daje rady już zdrowotnie.
1: Okej, mówiliście o tym, że jest kategoria dla amatorów, czyli tak naprawdę każdy z nas, kto ma tego większego psa, może wziąć udział. Słuchajcie, powiedzcie, jak tak naprawdę my, właśnie

0: nauczyciele psów, którzy chcemy wziąć udział w tych zawodach, powinniśmy zacząć siebie przygotowywać i też naszego psa do tego startu?
1: Na przykład możecie zerknąć sobie na Skylos Team, który organizuje zawody, który organizuje tego typu treningi, i jeżeli nie wiecie kompletnie, jak to zrobić, to możecie albo poczytać nasze wskazówki, których trochę jest w internecie, albo możecie dołączyć do nas do takiego treningu. Szykujemy się zarówno teraz do biegu górskiego, gdzie przygotowujemy ludzi z psami na różnym poziomie, od początkujących do takich, którzy już biegają. Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa i jeszcze, żeby to razem współgrało. I biegi trenujące do zawodów też będą się odbywały.
2: Więc jeśli chodzi o przygotowanie siebie i psa, to musimy zacząć od tego, żeby mieć dopasowany sprzęt, bo psy powinny mieć specjalne szelki pociągowe, tak zwane sledy, które nie krępują ruchów łopatek psa, osiadają na żebrach, tak żeby mu się komfortowo pracowało, gdy nas ciągnie. Człowieka z psem powinna łączyć linka z amortyzatorem i człowiek powinien mieć najlepiej pas biodrowy, który sprawia, że pies ciągnie nas za biodra, za pośladki i w ten sposób pomaga nam pokonywać trasę. Szykując się do zawodów, patrzymy sobie, jaki dystans nas czeka na zawodach. Tak jak u nas są to zawody sprinterskie na około 4,5 km i midowe na kilometrów 16. Więc trenujemy sobie na zakładany czas pracy. Jeżeli chcemy pokonać tą trasę w, powiedzmy, 15 minut na zawodach, to powinniśmy trenować do mniej więcej 90% tego czasu, czyli trenujemy na 12-13 minut czasu pracy psa. Nie patrzymy tak bardzo na te dystanse. Staramy się stopniowo zaczynać od, powiedzmy, 3-4 minut biegu i wydłużamy to z tygodnia na tydzień. Trenujemy na trasach, które są bardzo mokre, a tego w świniarsku nie brakuje.
0: Dlaczego świniarsko wybraliście na te zawody?
2: Bardzo spodobało nam się, jak Lucja nam pokazała te wspaniałe trasy, że są fajne dla psich łap, bo mimo że tam jest trochę kamieni, to one są gładkie i dużo jest miękkiej trasy, plus te trasy są ciekawe, są widowiskowe, bo można obserwować zawodników patrząc z góry z wałów przeciwpowodziowych. I wymagają od człowieka i psa tego zgrania, tego wspólnego myślenia, pokonywania trasy. To się nie liczy tylko to, żeby jak na Formule 1 jechać jak najszybciej przez tor, nauczyć się go na pamięć, tylko faktycznie musimy nad każdym zakrętem myśleć i szukać tej nici porozumienia.
0: Tam jest tak, tam będzie tak, że zawodnicy będą biec po wyznaczonej trasie razem z psami. Jaki dystans wchodzi w grę?
3: Dystansy mamy różne, w zależności od kategorii. Nie wiem, czy będę je wszystkie pamiętać. Na pewno sprinterski jest około 4,5 km. Tak jak mówiłam, bieg dla dzieci jest 250 metrów. Mamy również kategorię dla juniorów, która ma 2,5 km, coś około tego. Następnie mamy trasę mid, która obejmuje około 16 km. Happy Dog, czyli dla seniorów, i tutaj mamy
2: 2,5 km.
3: Też około 2,5 km.
2: I mamy jeszcze kategorię, która jest bardzo widowiskowa, czyli sztafety drużynowe, które odbywają się w niedzielę. One są na trasie około 2-2,5 km. I tam zawodnicy startują w trzech różnych konkurencjach. Jeden po drugim, no, jak w sztafetach. Pierwsi startują biegacze wszyscy razem. Dobiegają do mety. Ich handler, czyli taki pomocnik, przejmuje psa. A ten, który startował, biegnie na linię startu, przekazać pałeczkę następnej osobie, która startuje na hulajnodze, i następnie kolejny przekazuje to rowerzyści, i rowerzyści kończą ten bieg.
0: Do zawodów jeszcze zostało trochę czasu, ale powiedzcie, jak można się zapisywać?
3: Zapisy odbywają się przez główną stronę www.mushing.pl. Planujemy również stworzyć taką instrukcję, jak się zapisywać, bo jeśli dobrze pamiętam, trzeba wypełnić tam określone kroki, ale jak najbardziej zachęcamy już do zapisów. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście. Więc. Natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać, bo wspominaliśmy o tym biegu amatora. Nie wiem, czy to zostało powtórzone, ale w biegu amatora nie mamy tutaj wymagań co do wielkości psa. czyli może być to nawet chihuahua, może być to kundelek, może być to duży pies, niezależnie, więc to proszę o tym pamiętać, bo tutaj nie mamy ograniczeń właśnie.
0: Jeszcze odnośnie przygotowania psa, tutaj chcieliśmy coś powiedzieć na koniec.
1: Na jedną ważną rzecz warto zwrócić uwagę, na sprawdzenie tego, jak nasz pies reaguje na inne psiaki i czy rozumie, czym jest wyprzedzanie. Jeśli nie, warto się skupić na tym temacie w treningach, popracować, poćwiczyć z jakimś innym człowiekiem biegnącym z psem, czy nawet spacerującym, i uczyć naszego psa, że w momencie, kiedy widzimy innego psiaka, to nie zwalniamy i nie oglądamy sobie tego pieska i nie próbujemy do niego szczekać, wyrywać się, tylko właśnie wtedy przyspieszamy, dopingujemy psa, żeby on wyprzedził, uczymy jakieś komendy na wyprzedzanie i bardzo chwalimy, kiedy już miniemy tego drugiego towarzysza, żeby właśnie psiaki bezproblemowo mijały się na startach. Oczywiście jakieś trudności mogą się pojawić i nie martwcie się, nie będziecie surowo karani za to, że pies wasz zaszczekał na innego, natomiast zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie umieć zapanować nad psem i wyprzedzać.
0: W tym magazynie zaglądamy jeszcze do Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Tutaj możecie znaleźć mnóstwo ciekawych zajęć, m.in. pracownię malarstwa, rysunku, wzornictwa i tkactwa. Prowadzi ją Anna Skierska-Jurczak.
4: Myślę, że podejście do nauki i chęć przekazu wiedzy plastycznej jest taka sama. Natomiast specyfika kół może nieco się różnić z uwagi na to, że moim wykształceniem podstawowym jest tkanina artystyczna i bardzo dużo wprowadzam do swoich zajęć zadań związanych z malowaniem i zdobieniem tkanin. Oprócz tego, czyli są to techniki batiku, malowania na jedwabiu, produkowania, ozdabiania ubrań, przeróżnych dekoracji scenograficznych, czyli wszystko to, co jest jakby wytwarzane na płótnie. Oprócz tego są to także zajęcia z tkactwa. Natomiast również pracujemy w technice ikony, w technice akryli, w technice farb akwarelowych, które uwielbiam, moja ulubiona dziedzina sztuki. Myślę, że tkanina artystyczna, ale taka tkanina, którą ciężko byłoby mi teraz wytłumaczyć, bo jest to tkanina unikatowa. Tkaninę unikatową się tka, natomiast do użycia jakby całego procesu tkackiego używa się niekonwencjonalnych materiałów i mogę tutaj napomknąć, jeżeli sobie chcesz wyobrazić i znasz słowo abakan, czyli pracę pani Magdaleny Abakanowicz, która tkała swoje gobeliny z sznurka sizalowego. Czyli to są wszelkie takie przestrzenne formy tkackie, które są wytwarzane z innego materiału niż wełna.
0: To ciekawe, co pani mówi, a wiem, że też pani współpracuje z młodymi, pracuje z młodymi sądeczanami od wielu, wielu lat. Proszę powiedzieć, co sprawia pani największą frajdę w tej pracy?
4: Uśmiech dzieci, zadowolenie, to, że ich spotykam po latach i krzyczą, o, pani Ania idzie. Także myślę, że ta kontynuacja plastyki w ich życiu i to, że uczę ludzi, którzy później są plastykami, to jest dla mnie największa radość i taka realizacja zawodowa. To są zajęcia pozalekcyjne, zajęcia, w których kładziemy nacisk oczywiście na jakość, czyli uczymy profesjonalnie od podstaw, ale także uczymy w takich luźnych, pozbawionych jakichś rygorów formach. Czyli rozmawiamy, śmiejemy się, opowiadamy o tym, co się dzieje wokół nas, o problemach, o radościach, o tym, co nas dotyka, a również o tym, czego te dzieci naprawdę chcą, czyli czego ta młodzież chce, jaką ma potrzebę na dany dzień. I nawet jeżeli sobie pani Ania zakłada, że to będzie malarstwo, a uczeń mówi, nie, nie, ja dzisiaj chcę tkać bransoletkę, bo tak potrzebuję, koleżanka ma urodziny i będzie to fajny prezent, to po prostu tkamy bransoletkę. Nauka musi też wynikać nie tylko z tego, że przyswajacie wiedzę, ale że chcecie ją przyswoić. Jeżeli miałabym zacząć drugi raz swoje życie od wybrania zawodu, to jeszcze szybciej wybrałabym ten zawód, który teraz wykonuję już 20 lat. Natomiast 10 lat pracowałam gdzie indziej i szczerze mówiąc, ta praca jest faktycznie spełnieniem tego, czego potrzebuję w środku jako człowiek. Sztuka jest bardzo wielka, bardzo szeroka i sztuka wymaga podążania za nią. Sztuka to jest to, co jest w muzeum. tam, gdzie trzeba pójść, gdzie trzeba kontemplować, trzeba przeżyć tą sztukę. I sztuka jest tam, gdzie nagle coś się dzieje, czyli performance i wszelakie akcje, które dzieją się w sztuce współczesnej. I sztuki nie da się zrozumieć, jeżeli sztuką się nie zaczyna żyć. Czyli jadąc do Warszawy, na pierwszym miejscu pędzę do Muzeum Narodowego zobaczyć bitwę pod Grunwaldem albo pomarańczarkę, a później jadę do innego miasta i wiem, że tam jest Muzeum Czartoryskich, tak, gdzie mogę spotkać Mona Lizę lub inne dzieło sztuki. Jak jadę na wakacje i odwiedzam Italię, to patrzę, co tam się znajduje, co mogę dotknąć, zobaczyć, przeżyć. Sztuka musi towarzyszyć człowiekowi i musi być na nią otwarty cały czas.
0: A w jakim wieku są uczniowie, którzy przychodzą do Pani na zajęcia?
4: Uczestnicy są w wieku od 10 lat do ho, ho, ho, czyli ci, którzy nawet kończą liceum i studiują, przychodzą i pomagamy im podczas sesji. I dajemy tą możliwość, żeby dalej ich wspierać artystycznie. Tak naprawdę bardzo wiele dzieci, zaczynając naukę w wieku 8-10 lat, pozostaje z nami aż do końca liceum.
0: Mówiła Anna Skierska-Jurczak, która w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu prowadzi zajęcia plastyczne. Od wielu lat zbierają różne kolekcje, a swoje zbiory prezentują tylko nielicznym. Mowa o właścicielach muzeów domowych. Szacuje się, że na Sądecczyźnie, w regionie limanowskim i na Podhalu takich miejsc może być nawet kilkadziesiąt. Gdzie się mieszczą i jak można do nich trafić, o tym mówi Maria Marcinowska, która od wielu lat dokumentuje działalność muzeów domowych.
5: Muzea domowe są zupełnie niezależnymi placówkami, niezależnymi instytucjami, które działają w sferze kultury, ale działają zupełnie inaczej niż instytucje kultury, które są organizowane przez różnego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego, powiedzmy. Działają na zasadzie takiej, że ktoś, przeważnie prywatna osoba albo powiedzmy stowarzyszenie, chce udostępnić w jakiś sposób zbiory, którymi dysponuje. Zbiory na tyle cenne, że są one zauważane przez właśnie muzea, przez instytucje kultury, które powiedzmy wypożyczają te zbiory na swoje wystawy czasowe. Można też tych zbiorów używać, prowadząc różnego rodzaju badania. Tutaj jako przykład mogłabym podać Muzeum Towarzystwa Miłośników Piwnicznej, właśnie w Piwnicznej Zdroju, które gromadzi ogromną kolekcję obiektów dotyczących górali nadpopradzkich i właściwie jest największym zbiorem przedmiotów, które dotyczą tej kultury. Więc jest to jakiegoś rodzaju ranga dla tego muzeum poprzez właśnie jego zbiory. Może nawet nie przez ukonstytuowanie samej instytucji, bo takiego czegoś tam nie ma. To jest muzeum prowadzone przez prywatnych pasjonatów. Natomiast jego zbiory są właśnie bardzo ważne dla badaczy, dla muzeów, które są zainteresowane kulturą górali nadpopradzkich. Ale to jeden z przykładów. Takich muzeów prywatnych jest bardzo wiele i działają w bardzo różnych zakresach. To nie tylko kolekcje etnograficzne, bo takich jest sporo, ale to są na przykład prywatne młyny, które zostały uruchomione. To są kolekcje parafialne, które są bardzo cenne, udostępniane jako muzea, na przykład Muzeum Sztuki Ludowej w Paszynie, niedaleko tutaj Nowego Sącza. Są to wyjątkowe kolekcje, które gromadzą ludzie, nie mogąc ich pomieścić we własnych domach, z których wydzielają część pomieszczeń na zorganizowanie jakiejś galerii, czy właśnie rodzaju muzeum, które udostępniają. Na przykład takim muzeum jest Galeria Antoniego Rząsy w Zakopanem, która jest wydzielona z prywatnego domu jego syna i udostępniana powszechnie odwiedzającym. Jest Muzeum Twórczości Jana Kasprowicza, również prowadzone przez stowarzyszenie. No, mogłabym wymieniać mnóstwo takich muzeów. Mamy całą wielką bazę muzeów, którą tworzymy wspólnie z Departamentem Kultury i Dziedzictwa i Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Generalnie cieszymy się, że województwo małopolskie zauważyło, że jest to ważna sfera działalności prywatnych kolekcjonerów, zbieraczy, i że chcę w jakiś sposób tym zbieraczom pomagać, bo prawdę mówiąc, jeżeli ktoś jest osobą prywatną, nie może liczyć na pozyskiwanie środków finansowych, na rozwój takich muzeów, musi szukać innych możliwości, zakładając fundacje, stowarzyszenia, które już jako organizacje pozarządowe mogą z pewnych grantów korzystać. Ale chodziłoby o to, żeby po pierwsze otworzyć oczy takim właścicielom prywatnych kolekcji, w jaki sposób mogą pozyskiwać środki, na co mogą liczyć ze strony instytucji samorządowych, instytucji kultury, które działają przecież tutaj w województwie małopolskim bardzo licznie. I w jaki sposób rzeczywiście można te wzajemne kontakty jakoś zacieśnić z obopólną korzyścią. I dla tych właścicieli prywatnych, którzy mogliby skorzystać powiedzmy z pomocy przy klasyfikowaniu czy opisywaniu zbiorów, porządkowaniu tych kolekcji, pomaganiu w realizowaniu wystaw, co zresztą przez lata robiliśmy, pomagając chociażby w Marcinkowicach przy realizacji wystawy poświęconej I wojnie światowej, obecności tam marszałka Piłsudskiego. No, pomagaliśmy chociażby oddziałowi Straży Granicznej w zorganizowaniu takiej wystawy poświęconej pierwszemu pułkowi strzelców podhalańskich. Myślę, że można by wymienić jeszcze bardzo wiele różnych działań, które muzeum podejmowało na prośbę takich prywatnych właścicieli.
6: A ile takich muzeów jest w Małopolsce?
5: Jest ich kilkadziesiąt. My cały czas budujemy bazę tych muzeów. Ja nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili dokładnie, ile tych muzeów jest, bo właśnie jestem w trakcie uzupełniania takiej bazy, którą stworzyliśmy wspólnie właśnie z Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: A na Sądecczyźnie możemy powiedzieć?
5: My tutaj na naszej stronie muzealnej internetowej prezentujemy kilka muzeów, które wyraziły chęć promowania się w ten sposób. Jest ich kilka dosłownie. Są to izby regionalne, które właśnie zajmują się kulturą górali białych. To jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, taka izba regionalna właśnie tam, czy też o podobnym zakresie tematycznym izba szkolna, bardzo rozbudowana w Maszkowicach. Wspominałam młyny. Mamy też na naszej stronie młyn w Roztoce Brzezinach, który prowadzi kolega pomagający nam chociażby, kiedy powstawał w Skansenie sektor przemysłu ludowego. Tam między innymi mamy młyn. Uczestniczył właśnie właściciel tego młyna w Roztoce Brzezinach w takim projekcie urządzania tego fragmentu sektora przemysłu ludowego. No cóż jeszcze, mamy na stronie naszej kolekcjonera z Piątkowej, który zbiera metalowe różnego rodzaju talerze, patery, kielichy ozdabiane scenami produkcji, właściwie uprawy produkcji i spożywania wina. Tutaj na tym terenie mamy takiego zbieracza i właśnie ogromna kolekcja, którą też chcielibyśmy w przyszłości pokazać na wystawie czasowej. No jest naprawdę mnóstwo różnych interesujących kolekcji. Nie sposób je wymienić w takiej rozmowie.
6: Niedawno dołączyła też Nowosądecka Izba Węzła Kolejowego w Nowym Sączu.
5: Tak, mamy też taki akces właśnie do tych muzeów domowych. Oczywiście jest to bardzo interesujące, że tak różnorodne są te muzea i tak mają ludzi, którzy z tak wielką pasją się zajmują tymi właśnie muzeami, prowadzą je czasami poświęcając swój czas po pracy zawodowej, poszukując środków, poszukując darczyńców, no bo na takich zasadach te muzea w tej chwili próbują funkcjonować. Nie jest to oczywiście coś wyjątkowego, że takie muzea funkcjonują tylko w Małopolsce, bo o ile wiem, jest ich sporo na terenie całego kraju. Powstała nawet taka międzynarodowa sieć muzeów domowych. Mówimy w cudzysłowie muzea domowe, bo czasem można by to źle rozumieć, bo to nie chodzi o wszelkie zbiory, jakie ktokolwiek posiada w domu i przywiązuje do tego wagę i uważa, że ma to jakieś wielkie znaczenie historyczne, bo muszą to być zbiory, które mają takie znaczenie ponadlokalne, zbiory, które będziemy postrzegać trochę w takiej szerszej skali. Oczywiście czasami to jest równoznaczne, że zbiór pamiątek rodzinnych równa się też takiemu zbiorowi, który jest ważny w skali szerszej. I na to trzeba zwrócić uwagę, bo nie wszystkie te zbiory istotne mogą być udostępniane w postaci prywatnych muzeów, które funkcjonują, są udostępniane nawet na telefon. Po prostu niektórzy mają zbiory, których nie mają gdzie udostępnić, ale pożyczają je chętnie na wystawy czasowe. Myśmy organizowali w tym roku konferencję, na której pojawili się przedstawiciele muzeów domowych, pojawili się też kolekcjonerzy, którzy właśnie na przykład dysponują zdjęciami, pocztówkami, które są wykorzystywane do wydawnictw, są wykorzystywane na wystawach, ale nie są codziennie pokazywane, bo po prostu nie ma ich gdzie pokazać, a są bardzo ważne z punktu widzenia chociażby ikonografii Tarnowa i dyrekcji tamtejszego muzeum.
6: Jak pani sądzi, kiedy ta lista tych wszystkich muzeów będzie gotowa?
5: Ja myślę, że wkrótce będzie gotowa taka baza muzeów prywatnych na terenie województwa małopolskiego, przy czym wcale nie mam pewności, że to będą wszystkie muzea, bo jest naprawdę bardzo wielu ludzi. Czasami te muzea się pojawiają na chwilę. Spotkałam się z takim właśnie działaniem, że ktoś bardzo chciał pokazywać swoją kolekcję we własnym prywatnym domu, potem pojawiły się jakieś inne potrzeby. Ta kolekcja została usunięta na strych, pomieszczenia zostały zagospodarowane tak dla prywatnych celów, takich domowych, rodzinnych. No i już nawet prawie zapomniano o kolekcji, która była udostępniana jako prywatne muzeum, a tylko jakiś krótki artykuł, który pojawił się w czasopiśmie regionalnym, mówił o tym, że takie muzeum w ogóle funkcjonowało. My chcemy to dokumentować, chcemy docierać do takich kolekcji, chcemy pomagać kolekcjonerom i przekonywać ich, że ta współpraca ma sens.
6: Ale to nie jest tak, że na przykład chce się przejmować te kolekcje, to też warto powiedzieć.
5: Warto powiedzieć o tym, że czasami kolekcjonerzy prywatni mają dużo większe możliwości, a nawet wiedzę na temat własnej kolekcji, którą dysponują. Jest na przykład takie prywatne muzeum motyli, Artropoda w Bochni, które jest największym muzeum tego rodzaju w Polsce, z największą ilością, nie wiem czy w ogóle ludzie o tym wiedzą, na pewno część osób tak, ale kto nie był w tym muzeum, bardzo polecam, bo to jest naprawdę niezwykłe muzeum, fantastycznie prowadzone i myślę, że my jako muzeum regionalne, które nie zajmuje się, nie ma w ogóle takiej działki przyrodniczej poświęconej jakimś owadom z tych terenów, przy czym oczywiście w Bochni to nie tylko owady, motyle z terenu Małopolski, ale praktycznie z całego świata. Niezwykła kolekcja i najwięcej o tej kolekcji wie jej właściciel. Więc do niego należy się zwracać w różnych sprawach, wypytywać o te motyle. Na pewno bardzo wiele potrafi powiedzieć. Mamy taki plan, żeby stopniowo te muzea, które wyrażą na to zgodę, umieszczać na naszej stronie internetowej. Chcemy też robić taki większy projekt w przyszłości. Być może stworzymy stronę prywatnych muzeów, na której będzie można dotrzeć do wszystkich kolekcji. Wiem, że Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Promocji myśli o tym, żeby stworzyć taką interaktywną mapę województwa małopolskiego, na której będzie można na stronie województwa małopolskiego wejść na każdą taką miejscowość i odnaleźć sobie prywatne muzeum z adresem, z możliwością kontaktu, z krótką informacją o tym, co to w ogóle za muzeum jest. No myślę, że to będzie jakiegoś rodzaju działanie, które jakoś tak upowszechni po pierwsze te kolekcje, a poza tym umożliwi też ludziom docieranie do nich.
7: Mówiła Maria Marcinowska, która dokumentuje działalność muzeów domowych. Nowy Sącz, miasto, które pokochałem. Fani twórczości sądeckiego malarza Wacława Jagielskiego powinni sięgnąć po tę książkę. To specjalny katalog, który artysta wydał kilka lat temu. Znalazły się w nim jego wiersze, obrazy i wspomnienia. Skąd wziął się pomysł na książkę? Posłuchajcie samego artysty Wacława Jagielskiego.
8: Żyjąc w tym mieście spotkałem masę ludzi. Fantastycznych, wspaniałych. Spotkałem tutaj piękną przyrodę. Inną niż tą, którą zostawiłem na Dolnym Śląsku. Spotkałem świetnych ludzi, ciekawą architekturę i historię tego miasta, piękną, którą poznawałem sukcesywnie, chodząc po ulicach tego miasta, spotykając się z ludźmi, moimi nauczycielami, później kolegami też również, koleżankami. Tak wrosłem w to miasto bardziej niż i bardziej teraz w nim tkwię niż te miejsca, które zostawiłem mając lat 16. Serca przede wszystkim. Słuchajcie, największą wartością ludzką jest prawda. Jeżeli ona w człowieku dominuje, to już jest dobrze. Ja staram się żyć tą prawdą i odbierać życie prawdziwie, czyli wszystkimi zmysłami, jakie Bóg mi dał. I wtedy, słuchajcie, naprawdę jest dużo radości, jest dużo, wiele pomysłów, jest wiele koncepcji na nawet trudne sprawy. To wszystko daje się jakoś pięknie poukładać logicznie. Myślę, że prawda jest takim motywem wiodącym i w moim życiu na pewno i w życiu przyjaciół, czyli ludzi, z którymi ja się otaczam. Każdy z nas tworzy jakąś przestrzeń swojego życia i jedni do niej pasują, drudzy nie pasują. Ci wszyscy moi przyjaciele pasują do mojego modelu, ja prawdopodobnie do ich modelu. I tak jakoś wspólnie się tutaj obracamy i te pomysły też do moich wierszy, piosenek tworzą się z kontaktu z ludźmi, kontaktu z Bogiem, z przyrodą, słuchajcie, z modelem, czy to jest żywy, czy martwy, który ja maluję. No, ten świat naprawdę jest piękny i jeżeli tylko potrafimy go tak w ten sposób przeżywać, to chce się coś napisać, chce się coś zaśpiewać. A że jeszcze tak jest świetnie w moim przypadku, że otaczają mnie ludzie bardzo zdolni i bardzo życzliwi, no to jak nie skorzystać z tego? Ja ten Nowy Sącz, to miasto poznawałem wakacyjnie najpierw. Przyjeżdżałem tutaj na wakacje, będąc małym chłopcem, bo jak wspomniałem, mieszkałem na Dolnym Śląsku, a tutaj tak do babci przyjeżdżałem i tak wakacyjnie poznawałem. Na poranki chodziłem, mama mnie zabierała na poranki w niedzielę, do kina, do muzeum. No tak, to co można było tutaj poznać, jakieś drobne, niedalekie wycieczki. Miasto mi się podobało, dowiedziałem się, że tutaj mieszkał fantastyczny artysta Bolesław Barbacki, a ponieważ ze sztuką zawsze gdzieś tam mnie ciągnęło, więc oglądnąłem te obrazy, byłem zachwycony. Powaliło mnie to malarstwo i lubiłem co rok, jak tutaj wracałem, zawsze odwiedzałem galerię Bolesława Barbackiego. No i tak powolutku, tak jak wspomniałem, dochodziły do tego jeszcze osoby, ludzie, koledzy, moi nauczyciele, no i przyjaciele. I tak to wszystko powoduje, że się zaczyna najpierw człowiek przyzwyczajać, bo to niełatwy był pierwszy rok taki wyrwania się stamtąd, pierwsza ta moja najbardziej taka słodka młodość, dzieciństwo, młodość, tutaj nagle wszystko obce, ale taki czas adaptacji mijał, potem się to zaczęło lubić, potem kochać. A teraz już sobie w zasadzie nie wyobrażam, żebym miał opuścić to miasto i wyjechać na stałe gdzieś. Lubię jeździć poza, do Krakowa, gdzieś do teatru, tu czy tam, ale lubię wracać do Sącza. Ta książka, jeśli chodzi od strony malarskiej, no to ona się, można powiedzieć, budowała od 79 roku, bo dwa najstarsze obrazy z tego roku umieściłem w tej książce. Generalnie najwięcej obrazów jest z roku ostatniego, bo przygotowywałem do tej książki również i wystawę, pod też tą samą nazwą. Wystawa była w małej galerii, więc gro bardzo nowych kadrów powstało. Jeśli chodzi o stronę pisarską, no to zrobiłem te wszystkie teksty, napisałem łącznie z wierszami, piosenkami od października, czyli jak zamknąłem sprawę z pierwszej, wcześniejszej książki Na styku szeptów, taki tom, wierszy, album, do którego zrobiłem spektakl razem również i z przyjaciółmi, którzy dzisiaj będą na tej sali i również współtworzą dzisiejszy wieczór. To od tego momentu, od października, zacząłem wchodzić ostro w tą książkę, no i w kwietniu była już na maszynach w drukarni.
6: Były jakieś trudności związane z pisaniem tych wierszy czy wyborem obrazów?
8: W zasadzie nie. Nic na siłę. To wszystko naprawdę logicznie wypływało z moich potrzeb. Ona miała się zakończyć już gdzieś w styczniu, jak ogłosiłem gdzieś na wystawie swojej nawet, że właśnie dzisiaj skończyłem książkę i tak pół ludzi mi nie wierzyło. jak znam ciebie, nic jeszcze nie jest skończone do ostatka. I rzeczywiście tak, ja tak pracuję, że gdzieś tam jeszcze w każdej swoich przemyśleniach robię korektę, jeszcze coś dołożę, jeszcze coś zmienię. No to może ta trudność, ale to nie dla mnie, bo ja tak pracuję. Dla ludzi, którzy ze mną pracują, może była ta trudność. No, tą książkę składał mój syn. On już mnie zna doskonale, Daniel. I jak ja mu powiedziałem, no to synu, tak już w styczniu jest koniec. Jak cię tato znam, to jeszcze nie koniec. I tak rzeczywiście było. No bo im dokładałem jeszcze roboty troszeczkę i musiałem jeszcze tam pewne rzeczy zmieniać. Ale ja naprawdę napisałem to z potrzeby i bez wysiłku jakiegoś takiego specjalnego. Coś muszę na siłę wymyśleć. Nic. Okazuje się, że powinien powstać drugi tom, bo tyle rzeczy nie opisałem, a pięknych, ciekawych, zabawnych, śmiesznych o ludziach, z którymi się przyjaźnię, że prawdopodobnie jak Pan Bóg pozwoli, da sił i zdrowia i trochę pożyć, to coś nowego jeszcze w tym temacie zrobię. Warto jest sobie zrobić czasami, ja robię codziennie, taki rachunek sumienia, czyli co zrobiłem, co wyszło, co nie wyszło, dlaczego tak, dlaczego nie tak. No i taki, z takim myśleniem, jak się człowiek kładzie spać, to w zasadzie nie śpi, tylko siada i zaczyna, no czasami pisać. To tak właśnie z życia to się bierze, z życia, z obserwacji, z potrzeby, z wdzięczności, z fascynacji muzyką, ludźmi, powietrzem, słońcem, wiatrem. Jestem pejzażystą przede wszystkim, z elementami architektury, ale nie obca jest mi postać ludzka. Jeśli tak, to ona jest dominującą, motywem dominującym. Nie maluję pejzaży z dodatkiem człowieka, że tam człowiek sobie gdzieś jako sztafasz istnieje. Nie, dla mnie albo człowiek jest tym numer jeden, tą postacią numer jeden, głównie kobieta, która jest piękna, która jest pełna wrażliwości, można tutaj dokładać wiele przymiotników, i pełna fascynacji dla mnie. No więc maluję kobietę albo pejzaż bez ludzi. Każdy obraz, który ja maluję i który zdecyduje się na to, że on może być pokazany publiczności, jest mi bardzo bliski. To nie ma tak, że są dla mnie obrazy przeciętne i takie, które bardzo kocham. No, to może to wypływa z takiego mojego egoizmu trochę, ale taki egoizm dla artysty jest niezbędny, bo muszę się nacieszyć tym obrazem. Jak on mnie raduje wewnętrznie, to ja go mogę pokazać, ja się nim mogę podzielić z odbiorcą. Jeśli nie czuję tego, on nie jest oglądany. Także no, lubię te swoje obrazy, lubię je malować. To jest takie zajęcie, które pozwala mi czuć wolność, swobodę. No a to chyba najważniejsze cechy.
7: Mówił sądecki artysta malarz Wacław Jagielski. Jak dawniej ubierali się mieszkańcy Nowego Sącza i jaka moda panowała w XIX wieku, tego wszystkiego można dowiedzieć się z katalogu, który można dostać w Nowosądeckim Muzeum. W jego przygotowaniu pomogła Maria Molenda z Fundacji Nomina Rose w Nowym Sączu.
9: Jest to katalog zbiorów muzealnych i dwa teksty, które przygotowałam, dotyczą spraw mody. Pierwszy w ogóle dotyczy tego, jak się kształtowała moda mieszczańska w Sączu w XIX wieku i na początku XX, a drugi jakby rozpatruje sprawę stroju poprzez pryzmat fotografii i pracowni fotograficznych i w ogóle fotografii jako nowej sztuki, która narodziła się w wieku XIX, na początku tego wieku, tej epoki i stała się takim ważnym medium w życiu, w ogóle w sztuce, również w kulturze XIX wieku. Tekst, myślę, że sam temat jest po prostu bardzo interesujące, dlatego że pozwala nam odkryć pewien aspekt takiego codziennego życia sądeczan, które przecież bardzo też kręciło się wokół ubioru. W zależności oczywiście od tego, kto jaką zajmował pozycję społeczną w tym naszym XIX-wiecznym mieście, czy to była osoba zamożna, czy to była osoba uboga, która z trudem wiązała koniec z końcem, to ten stosunek do ubioru był inny i wiązał się też jakby z innymi sposobami postępowania z ubiorem. Znaczy osoby mniej zamożne nie posiadały tylu sztuk garderoby, które pozwalałyby im na dostosowanie się do takiej obyczajowości XIX-wiecznej, która na przykład wymagała założenia odpowiednich ubiorów na przykład na spacer, innych na jakieś wieczorne spotkania, do teatru, czy na jakieś uroczyste wydarzenia. I oczywiście też w jakiś sposób dostrzegamy to w fotografiach, ponieważ fotografie, zresztą te, które są w katalogu, pochodzą i ze zbiorów fundacji, ale też pochodzą ze zbioru Muzeum Okręgowego, który posiada bardzo też interesujący zbiór fotografii z fotografią jedną, której szczególnie muzeum zazdroszczę. To jest piękna fotografia Anielic Cyło, żony inżyniera Cyło. Przepiękna fotografia z jej córeczką, malutką. Te fotografie tutaj się pojawiają w katalogu i pokazują nam jakby zarówno twarze, jak i stroje dawnych sądeczan. I też pozwalają nam właśnie zobaczyć, dostrzec, że gdzieniegdzie mamy do czynienia z bardzo takimi wystylizowanymi kreacjami, bardzo pięknymi, z odpowiednimi dodatkami, takimi jak wspaniale przystrojone kapelusze w przypadku kobiet, a gdzie indziej te ubrania są takie bardziej prostsze. Widać też, że trochę znoszone, że to jest coś, w czym się jednak dużym jakby bardzo funkcjonuje. Właściwie na co dzień niemalże się używa podobnego ubioru. To jest w zasadzie, jeśli chodzi o ubiory, druga połowa XIX wieku, bo od wtedy zaczynamy mieć takie źródła, które nam po prostu więcej mówią na temat ubioru mieszkańców Nowego Sącza. I tutaj docieram prawie do II wojny światowej, opierając się na przykład również o fotografie, które się w tej publikacji ukazały, a które pochodzą ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, oddział w Nowym Sączu. To jest bardzo ciekawa kolekcja fotografii, które należały do, czy łączone są ze sobą Uszera Wakszala, czyli takiego młodego żydowskiego mężczyzny, który być może wyjechał do Palestyny przed wojną, a być może zginął w czasie II wojny światowej. Tego się nie dowiemy pewnie nigdy i nie wiemy tego teraz, ale to jest bardzo ciekawa kolekcja, która zawiera kilkadziesiąt fotografii, gdzie widzimy młodzież żydowską, sądecką w różnych sytuacjach, na różnych spotkaniach, w czasie różnych jakichś wydarzeń życiowych, czy tam na przykład uprawiania sportu, jakichś spotkań, i możemy też zobaczyć, że ten ubiór zasymilowanych Żydów nie różnił się w zasadzie, nie różnił się niczym od tego, jak ubierali się inni mieszkańcy Nowego Sącza. W katalogu są też zdjęcia ze zbiorów biblioteki publicznej w Nowym Sączu. To są absolutnie wspaniałe i unikatowe fotografie związane na przykład z Trębeckim, który był burmistrzem Nowego Sącza, czy z młodym Zubrzyckim, który był też takim i jakby darczyńcą, mecenasem miasta, który swój bogaty zbiór książek przekazał bibliotece. I tutaj są jego fotografie nawet z jego dzieciństwa, czyli to są fotografie dosyć, jeśli chodzi o czasy fotografii w Nowym Sączu i funkcjonowania tutaj wczesnego okresu, bo z lat 70. i są też niezwykle ciekawe, także dlatego, że możemy prześledzić po prostu życie właściwie Zubrzyckiego od czasów, kiedy był małym dzieckiem, do czasów, kiedy już stał się dojrzałym mężczyzną.
7: No jak pani sądzi, które z elementów garderoby właśnie z tamtych czasów mogą nas dziś zaskakiwać?
9: Myślę, że bardziej to ma miejsce w ubiorze może kobiecym, ponieważ ubiór męski w zasadzie uległ takiej standaryzacji w XIX wieku i wtedy w zasadzie rodzą się korzenie też tego ubioru, który znamy nawet współcześnie, chociaż już w tym eleganckim wydaniu, czyli że mamy marynarkę, koszulę, spodnie, czasem kamizelkę, i to był taki podstawowy skład tego ubioru męskiego, który oczywiście w bardzo subtelny sposób też różnił się w zależności od okazji, czyli inne było ubranie spacerowe, inne było ubranie wieczorowe, były surduty, fraki, tużurki, one się między sobą różniły krojem, wyglądem i ilością guzików, i to były takie subtelności, które mężczyźni wówczas potrafili ocenić i również zwrócić uwagę na to, z jakiej tkaniny dany ubiór męski był wykonany, ponieważ to ta tkanina głównie decydowała jakość wykonania, o tym, czy dane ubranie było rzeczywiście tak elegancko odszyte i należało do kogoś z zamożniejszej warstwy, czy z zamożniejszych sfer. Taką ciekawostką w ubiorze męskim były na pewno dopinane kołnierzyki i dopinane mankiety, które można było właśnie przypiąć, odpiąć, wymieniać je w ciągu dnia na przykład, i tu mężczyźni już dbali o to, żeby mieć taką odpowiednią kolekcję do wymieniania. W związku z tym były przydatne spinki do mankietów. Taka ciekawa tutaj te teksty osobiste wspominające takie spinki do mankietów pochodzi ze wspomnień Bolesława Barbackiego, jak to po zdanej pięknie maturze od ojca dostał w prezencie spinki z orłem, i to dla niego było dodatkowym takim przeżyciem, bo ten orzeł był oczywiście znakiem Polski. To były spinki, które miały dla niego patriotyczne, bardzo emocjonalne znaczenie. No ciekawostką mogły być też nakrycia głowy, czyli meloniki. Dzisiaj już tych nakryć głowy się nie stosuje, nie nosi się ich, natomiast w XIX wieku to było niedopuszczalne. pomyślenia, żeby wyjść na zewnątrz, wyjść z domu bez nakrycia głowy, i to dotyczyło zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Kobiety również musiały mieć te nakrycia głowy i one akurat miały bardzo wyrafinowane, przystrojone, pięknymi piórami, czasem wypchanymi ptakami nawet, bo XIX wiek był bezlitosny dla zwierząt niestety i całe gatunki przetrzebiono, żeby te piękne, egzotyczne ptaki na przykład miały miejsce potem na kapeluszach kobiet, czy z nich tworzono na przykład peleryny przepiękne z piór egzotycznych ptaków, które przepięknie się mieniły, dawały wspaniałe efekty kolorystyczne.
7: Katalog można dostać w Nowosądeckim Muzeum, a część strojów, o których mówiła Maria Molenda, można zobaczyć na stałej wystawie w budynku głównym muzeum przy ulicy Jagiellońskiej.
10: SK Małopolska News.
7: Michał Rejduch, zapraszam. Trzy osoby zamieszane w kradzież biżuterii o wartości blisko 600 tysięcy złotych u jubilera w Limanowej z zarzutami. To dwaj mężczyźni, którzy dokonali kradzieży i jeden, który miał pomagać zacierać ślady. Do zatrzymań doszło w minioną niedzielę w jednym z mieszkań w Krakowie.
11: Prokuratura rejonowa w Limanowej prowadzi postępowanie w sprawie kradzieży zuchwałej złotej biżuterii o wartości przekraczającej 550 tysięcy złotych. Na podstawie dotychczasowych ustaleń stwierdzono, że w dniu 18 września w godzinach porannych do jednego z salonów jubilerskich w Limanowej wszedł mężczyzna, który twierdził, że jest zainteresowany zakupem złotej biżuterii. Ekspedientka wyjęła rolę ze złotem, którą zostawiła na ladzie, pokazując mężczyźnie złote łańcuszki, a następnie mężczyzna, wykorzystując chwilową nieuwagę ekspedientki, zabrał te role z biżuterią i zaczął biec w kierunku wyjścia. W tym czasie drugi z mężczyzn, który przebywał na zewnątrz, umożliwił sprawcy szybkie opuszczenie tego lokalu. Następnie wsiedli do zaparkowanego nieopodal samochodu i gwałtownie odjechali. Jak ustalono, na trasie mężczyźni spotkali się jeszcze z innymi osobami, którymi przekazano pozostałości po tej biżuterii, w tym tą rolę, a także zawieszki, które były uprzednio przymocowane do skradzionej biżuterii. Te przedmioty zostały następnie spalone. Dzięki intensywnym czynnościom funkcjonariuszy policji na terenie Krakowa zatrzymano 4 osoby. Finalnie 3 przedstawiono zarzuty. 2 mężczyznom przedstawiono zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu kradzieży zuchwałej biżuterii o wartości przekraczającej 550 tysięcy złotych. 3 z mężczyzn usłyszał zarzuty poplecznictwa polegającego na zacieraniu śladów poprzez spalenie tych pozostałości po wyrobach jubilerskich. Natomiast 26-letnia kobieta, która również została zatrzymana wraz z mężczyznami, została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona. Mężczyźni nie przyznali się do zarzuconych im przestępstw przed prokuratorem i odmówili składania wyjaśnień. Jeden ze sprawców w toku posiedzenia aresztowego przyznał się do zarzuconego mu czynu, złożył krótkie wyjaśnienia. Te wyjaśnienia będą weryfikowane w toku prowadzonego postępowania. Jednemu z mężczyzn przedstawiono zarzuty poplecznictwa, czyli inaczej mówiąc zacierania śladów przestępstwa. Natomiast będą jeszcze ustalane inne osoby, które w tej sprawie również mogły pomagać w zacieraniu tych śladów. W tym zakresie w dalszym ciągu prowadzone są intensywne czynności śledcze. Przestępstwo kradzieży, szczególnie zuchwałej, zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. W tym momencie nie udało się jeszcze odzyskać biżuterii. W chwili zatrzymania przy jednym z mężczyzn ujawniono środki odurzające. W tym zakresie również został przedstawiony zarzut.
7: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. Na razie nie udało się odzyskać skradzionej biżuterii. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Na tę inwestycję powiat nowosądecki czekał ponad 30 lat. Ruszają prace przygotowawcze do budowy nowej kolei gondolowej w Krynicy-Zdroju. Ma ona połączyć istniejącą kolej na Jaworzynę Krynicką z centrum miasta. A właśnie zaczęły się prace związane z przygotowaniem pasa terenu pod przyszłą trasę kolei.
12: Śmiało mogę powiedzieć, że marzenia stają się rzeczywistością, gdyż długo wyczekiwana w naszym regionie inwestycja nabiera właśnie realnego kształtu. Rozpoczynają się prace przygotowawcze związane z budową nowej kolei gondolowej Krynica Express, kolei, która połączy centrum miasta, w tym nasz ośrodek na Górze Parkowej, z ośrodkiem na Jaworzynie Krynickiej. No jest to inwestycja, na którą Krynica i cała Sądecczyzna czekały prawie 30 lat. Niewielu też wierzyło, że kiedykolwiek się wydarzy. No dzisiaj możemy powiedzieć, udało się. Tak, udało się, bo nowa kolej gondolowa stworzy wygodniejszą możliwość przemieszczania się pomiędzy najważniejszymi częściami Krynicy bez konieczności wykorzystania samochodu. Sama kolej Krynica Express to nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości. Te 2 km pokonamy w niecałe 8 minut. Kolej gondolowa będzie miała charakter kolei dowozowej. Jej zadaniem będzie stworzenie wygodnego i bezpiecznego połączenia pomiędzy uzdrowiskiem, górą parkową, no a naszym całorocznym ośrodkiem turystycznym na Jaworznie Krynickiej. Krynica Express stworzy też realną alternatywę dla przejazdu samochodem na tej trasie, co naturalnie przełoży się również na mniejszy ruch samochodów w całej Krynicy. Nowa kolej to rozwiązanie znane z najlepszych alpejskich destynacji turystycznych. Kolej gondolowa Krynica Express to też kolejny etap konsekwentnego rozwoju naszego ośrodka. Przypomnę tutaj, że program inwestycji rozwojowych w różnych obszarach na Jaworznie Krynickiej trwa już od 3 lat, a wisienką na tym inwestycyjnym torcie miała być właśnie kolej gondolowa do centrum, co właśnie się dzieje. Mamy więc powód do dumy, z czego się bardzo cieszymy.
7: Mówił Tomasz Pasieka z zarządu kolei gondolowej Jaworzyna Krynicka. Podróż nową koleją z centrum miasta do kolei na Jaworzynę ma trwać 8 minut. 2 miliony złotych w tym roku przekazał powiat nowosądecki na poprawę bezpieczeństwa. Pieniądze poszły m.in. dla jednostek OSP, WOPR czy GOPR, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
13: Raz do roku przekazujemy środki wspierające nasze służby oczywiście. W tej chwili, w tym roku była to kwota łącznie około 2 milionów złotych. Duże środki poszły na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Tam finansowanie było ponad 800 tysięcy, plus do tego powiat ze środków oliosowych zakupił dla każdej jednostki torby PSPR-1. Każda jednostka otrzymała. Oprócz tego zakupiliśmy też telefony satelitarne, które poszły do gmin w ramach zarządzania kryzysowego. Oprócz tego było wsparcie też dla Państwowej Straży Pożarnej do tej nowej jednostki, którą otworzyliśmy na wiosnę w tym roku. Mówię o Biegunicach. Tam też w sumie w zeszłym roku 200, w tym roku 300, czyli w sumie pół miliona poszło na wyposażenie z powiatu jeszcze ekstra. No to są, że tak powiem, gwaranty naszego bezpieczeństwa, szybkiej pomocy, szybkiej reakcji, więc staramy się to wspierać. Zarówno też wsparcie poszło do Górskiego Ochotniczego Pogotowia, jak i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe mają potężny wniosek też na wymianę całego sprzętu. My też zapewniliśmy odpowiednią ilość środków na wkład własny, więc stąd też te pieniądze się skumulowały. No i oczywiście tutaj też jest kwestia wsparcia z naszej strony też policji, no gdyż też oczekujemy też takich działań, że tak powiem, szybkich interwencji. No mamy czasy, jakie mamy, dlatego też bardzo się cieszę z tej dobrej współpracy z jednostkami mundurowymi. Tutaj na policję oczekujemy jeszcze na informacje, bo ma się rozstrzygnąć przetarg na zakup takiej łódki motorowej, takiego ścigacza na Jeziorze Żochnowskim, żeby dodatkowo jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo. Wychodzimy na razie z założenia, że ta prewencja powinna być bardziej, że tak powiem, intensywna, żeby nie dochodziło do różnego rodzaju wypadków czy wykroczeń związanych chociażby z ostatnim czasem, gdzie zginęła kobieta, też naruszenie, wjechanie w strefę ciszy bez żadnego sprzętu, bez żadnych kapoków. No, mieliśmy tragedię. No właśnie to jest to, że być może tutaj ta prewencja te tematy by w jakiś sposób rozładowała i uspokoiła niektórych bardziej emocjonująco przeżywających nasze sporty zimowe na naszym jeziorze, które jedyne mamy tutaj na terenie powiatu. Więc to się cieszy. Oczywiście zakup też furgonu i na przyszły rok też planujemy w budżecie, ale to zobaczymy, jak będą, bo prace budżetowe zaczynamy już od 5 października, więc myślę, że będziemy to spinać i również chcemy wesprzeć dużymi kwotami nasze jednostki.
7: Ale też wiem, że wspieracie uczniów, tych takich najzdolniejszych uczniów z powiatu nowosądeckiego. Będą przyznawane specjalne stypendia dla tych, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, tak?
13: Tak. Tak, oczywiście powiat zwiększył środki. Od ostatniego roku mamy te środki zwiększone. Jest to 1500 zł na rok, czyli 150 zł miesięcznie dla uczniów, którzy osiągnęli średnią 5.0 i w górę. Oprócz tego też są znaczne środki przeznaczone na jednorazowe stypendia materialne dla uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Więc tutaj z naszej strony jest wsparcie jak najbardziej rosnące, że tak powiem, w ramach oczywiście potrzeb i oczekiwania naszych uczniów w naszych szkołach. No oprócz tego też proponujemy uczniom szereg różnego rodzaju projektów, rozwiązań, różnego rodzaju branżowych tematów, między innymi też w naszych szkołach, takich jak Technikum Weteryjne w Nabojowej, czy Technikum Budowlanym, w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. Tam też oferujemy kwestie przygotowania do prawa jazdy, czyli finansujemy cały kurs z teorią łącznie z jazdą, także zostaje tylko zdać egzamin.
0: Czyli taka pomoc przydatna dla tych uczniów.
13: Wydaje się bardzo przydatna, taka praktyczna, gdzie można to zrobić za tańsze, znacznie pieniądze i mieć już dokumenty, a nie potem szukać rozwiązań, jeżeli chodzi o chociaż taką podstawową rzecz, jaką prawo jazdy są. Oprócz tego mamy szereg kursów branżowych z branży, praktycznie wszystkich branż, od budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, kosmetycznej. No, jest tych ofert bardzo dużo, uczniowie korzystają, z czego się oczywiście bardzo cieszymy. Chcemy tę ofertę jeszcze rozszerzyć, gdyż czekamy jeszcze na pojawienie się nowego programu w Urzędzie Marszałkowskim, bo wstępnie opracowane już tam jakieś są dotyczące dodatkowych kursów. Też robiliśmy taką analizę, jeżeli chodzi o szkołę mundurową naszą, którą mamy jedyną, mówimy o Marcinkowicach, jakie dodatkowe punkty były potrzebne dla młodzieży, która kończy nasze szkoły. Tam mamy profil wojskowy, policyjny, straży pożarnej. Do tych jednostek, jaki kurs dodatkowy by powodował, że można łatwiej się dostać do pracy, więc to też będziemy tą bazę kursów rozszerzać o te właśnie potrzeby.
0: I wiem też, że do końca września można składać wnioski o stypendia starosty w dziedzinie kultury, w dziedzinie sportu. Do kogo te stypendia trafią?
13: To są nagrody w dziedzinie sportu i kultury. Tutaj mówimy o osobach, które zasłużyły się, są wybitne w kwestiach sportu, treningów, prowadzenia zajęć, nauczycieli, trenerów i zarówno jeżeli chodzi o szeroko rozumianą kulturę, czyli takie wybitne jednostki z naszego powiatu. Oczywiście wnioski są składane przez samorządy, przez NGOsy, przez szkoły, więc do końca września zapraszamy do składania wniosków. Są to nagrody finansowe i wyróżnienia ze strony powiatu.
0: A w jakiej wysokości te nagrody?
13: No, nagrody są w wysokości około 3000, jeżeli mówimy o sporcie, więc tutaj nie jest to tak mało, więc zachęcamy, jeżeli są takie osoby i ktoś uważa, że ta osoba zasługuje, zapraszamy do składania wniosków, komisja będzie rozpatrywać te wnioski.
0: To muszą być osoby, które osiągają wysokie wyniki w sporcie, czy są zaangażowane mocno w kulturę, tak?
13: Tak, oczywiście w sporcie, ale też w trenowaniu. Tu mówimy też o trenerach, mówimy też o nauczycielach, osobach, które gdzieś tam wspierają bardzo mocno działalność sportową, angażując się w różnego rodzaju zajęcia prowadzone, jeżeli chodzi o naszą młodzież sportową.
0: Panie starosto, a co dalej z nową podstacją pogotowia ratunkowego w Nowym Sączu? Czy są szanse na to, żeby być może w najbliższych miesiącach pojawiła się, żeby nie było tego problemu z wyjazdem karetek z ulicy Śniadeckich?
13: Tak, temat już jest, że tak powiem, długo maglowany, natomiast już dostaliśmy informację od pana prezydenta. Działka jest w przekazaniu, w tej chwili trwają podziały, jest to ulica Głowackiego przy ulicy Tarnowskiej, tam będzie podstacja, w tej chwili przygotowujemy się do takiego prowizorycznego zbudowania tej stacji, czyli będą to albo kontenery, albo zabudowa modułowa na czas projektu i wybudowania już takiej stacji, podstacji z prawdziwego zdarzenia. Jeden zespół będzie tam przesunięty. Głównie chodzi nam o miasto, gdyż mamy doświadczenia z tego roku, ze stycznia, opady śniegu, totalna blokada. Oprócz tego no, widzimy sami, że miasto w godzinach szczytu jest już też skorkowane mocno, więc ten wyjazd na ulicę Młyńską i wyjazd dostanie się do Ronda no, ograniczał bardzo mocno. Karetki pogotowia, przy tym jeszcze opady śniegu, no, spowodowało to, że jednak trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie. No i tutaj wspólnie z miastem znaleźliśmy. Uważam, że jest to świetne rozwiązanie przede wszystkim dla miasta, gdyż no, będzie to dodatkowe miejsce, z którego będzie mogła karetka szybko wyjechać, by wesprzeć jakiegoś mieszkańca, który będzie potrzebował nagle pomocy.
0: myśli pan, że jeszcze w tym roku?
13: No takie są plany, my już przygotowujemy. Pan dyrektor już dzisiaj nawet raportował, że przygotowane już są zabudowy te modułowe. Pismo do pana wojewody o tym, że będzie podstacja w drugim miejscu już poszło. Czekamy na potwierdzenie, chociaż ja już mam wstępną zgodę ustną, więc myślę, że tutaj no to nie wiąże się żadnymi środkami. My to ze swoich środków wykonamy, cały dokument, dokumentację projektową, jak również wybudujemy to instalację. To potrwa pewno z rok, półtorej, natomiast docelowo w tym roku, w jesieni, planujemy już właśnie taką tymczasową podstację.
0: Czyli będą dwie stacje w Nowym Sączu wtedy?
13: Znaczy główna tam, gdzie jest, będzie, tak, to jest główna baza, tam będzie się to odbywało, natomiast w razie W, tak jak to miało miejsce w tym roku 13 stycznia, będzie jeszcze jedna opcja na terenie miasta, żeby wesprzeć mieszkańców.
0: Panie starosto, powiedzmy jeszcze o promocji Sądecczyzny na lotnisku w Balicach, bo też taki temat się przewija. O co dokładnie chodzi? Chcecie przyciągnąć turystów, którzy przylatują do Krakowa, do naszego regionu?
13: Znaczy, panie redaktorze, to powiem tak. Promocja Sądecczyzny powinna być w takich miejscach, gdzie jest duży ruch turystyczny, a wiemy, jaki jest ogromny przepływ

0: na lotnisku, no to myślę, że najlepszą promocją sądeczyzny były ostatnie pokazy jubileusz, pokazy Air Show, no po prostu to do dzisiaj są jeszcze zapytania, czy będzie powtórka, czy nie. Kolejnym takim dużym tematem, który też odbił się bardzo mocnym echem, było też Małopolska Odlotowa i odloty balonów. Chcemy to też tutaj utrzymać na Sądeczyźnie, bo wiemy, że to się odbywało w różnych miejscach Małopolski. Chcielibyśmy to zatrzymać. No i szereg takich imprez związanych z, począwszy od agropromocji, począwszy przez Mistrzostwa Strongmanów. Mówimy też o Hubertusach, teraz oczywiście będą Święto Rydza, więc te wszystkie imprezy, otwarcie zimowe, otwarcie lata, to wszystko ma wpływ, plus oczywiście imprezy, które się odbywają na terenie naszych gmin, które też świetnie organizują takie imprezy, które promują nie tylko ich gminy, ale też cały powiat, więc ten cykl chcielibyśmy bardziej jeszcze rozszerzyć i szerzej pokazywać, co będzie miało na pewno wpływ na to, że chętniej nas będą odwiedzać. No, Polska jest piękna, nie wszyscy o tym pamiętają, nie tylko za granicą, ale w Polsce też jest pięknie.
1: I tego napływu turystów życzymy, a na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać, jak działa urzędomat, który jakiś czas temu zainstalowano przy budynku starostwa przy ulicy Kościuszki.
0: Zainstalowaliśmy dwa urzędomaty, jeden stary w Sączu.
1: Tak,
0: w tym samym czasie praktycznie byłem uruchomiony, natomiast ten stary w Sączu szybciej zaczął funkcjonować, gdyż myśmy musieli przerobić ogrodzenie na ulicy Kościuszki, więc tamten był z opóźnieniem tam dwutygodniowym, ale tam już mamy ponad 500 spraw załatwionych, to jest kwestia od maja, czerwca tego roku, więc no dość szybko widzę, mieszkańcy się interesują tym i zaczynamy załatwiać tam większość spraw. Czekamy jeszcze na potwierdzenie, czy takie tematy jak odbiór prawo jazdy pierwszego, czy inne dokumenty takie bardziej z danymi osobami będzie można też tych urzędomatach przekazywać, bo to uprościłoby znacznie sprawę naszym mieszkańcom. Mówię tutaj o czasie oczekiwania, no ale też tutaj muszę powiedzieć, że w tej chwili przygotowujemy się do otwarcia jeszcze jednej filii. Będzie to filia otwarta w gminie Podegrodzie. Tam w tej chwili trwają przygotowania i ustalania miejsca. Z uwagi na to, że Stary Sącz mamy bardzo obłożony, tam już robi się bardzo ciasno. Tam jest praktycznie obsługa całej Doliny Popradu plus gmina Łącko, Podegrodzie i nawet mieszkańcy Chełmca się zdarzają, gdyż do Sącza trudniej wjechać niż przejechać do Starego Sącza, więc chcielibyśmy trochę rozładować, więc ten pomysł idzie na gminę Podegrodzie.
1: Ale urzędomat czy filia?
0: Filia.
1: Filia. Kiedy filia będziemy mogli...
0: Urzędomaty oczywiście, tak jak mówiliśmy, czekamy. Na razie dość zaczyna się to rozwijać fajnie. Mówimy tu już w ciągu tam tych paru miesięcy ponad 500 spraw załatwionych, więc w mojej ocenie i zarządu też to nie są jakieś duże środki, żeby potwierdzać te urzędomaty w przyszłości przy wszystkich filiach.
1: Ale widać to, że te kolejki są mniejsze w starostwie?
0: Panie dyrektorze, zapraszam do starostwa zdecydowanie rano. Kiedyś wchodziło się, to ciężko było wejść. Tyle ludzi dzisiaj, to naprawdę rzadko się zdarza, żeby zobaczyć więcej jak 20 osób.
1: A tę filię w Podegrodziu kiedy planujecie uruchomić?
0: No, w październiku.
1: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Przed nami Małopolska Noc Naukowców. Do akcji włączyły się m.in. uczelnie wyższe z Nowego Sącza. O tym, co będzie działo się w Akademii Nauk Stosowanych, mówi rzecznik Tomasz Zacłona.
2: To jest 20. Noc Naukowców, także to jest taka historyczna i ważna Noc Naukowców, dlatego wracamy do tradycji z lat ubiegłych, mianowicie dwie lokalizacje krążące pomiędzy nimi bus, oczywiście bezpłatnie oraz oczywiście też cała impreza jest otwarta dla wszystkich mieszkańców i osób zwiedzających. Jak zwykle przygotowujemy i przygotowaliśmy pokazy w zakresie sześciu wydziałów. Oczywiście ten główny trzon organizacyjny i też tematyczny biorą na siebie Wydział Nauk Inżynieryjnych oraz tutaj Wydział Lekarski Nauk o Zdrowiu oraz Wydział o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie. To są wydziały, na których terenie będzie realizowana Noc Naukowców. Natomiast oczywiście jak co roku też przygotowaliśmy masę ciekawych pokazów i nowości. Z racji tego, że mamy kierunki około medyczne i medyczne, które się bardzo dobrze rozwijają, no tutaj Wydział Lekarski Nauk o Zdrowiu przygotował przede wszystkim prezentację Centrum Symulacji Medycznej, ambulansu, ale też różnego rodzaju warsztaty w zakresie ratowania życia, zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy. Między innymi będą to warsztaty, które pozwolą opatrywać osoby ranne na naszych fantomach, czyli będziecie Państwo mogli poczuć się jak studenci kierunku pielęgniarskiego, lekarskiego lub też kierunku związanego z ratownictwem medycznym. Będzie też oczywiście dużo o zdrowiu, o tym jak o to zdrowie dbać, pielęgnacja własnego ciała, będzie też troszeczkę o kuchni, jak jeść zdrowo, tak żeby ta dieta nam służyła, oraz drugi wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie. To jest wydział, który przygotowuje m.in. gry, zabawy, różnego rodzaju warsztaty związane z

0: zdrowiem i będzie tutaj wskazywał i pokazywał też, jak dbać o to, jak ćwiczyć. Będzie też możliwość skorzystania z relaksacyjnego masażu. Natomiast na Zamenhofa, głównie Wydział Nauk Inżynieryjnych, z racji tego, że my mamy energetykę i ta energetyka jest takim nowym kierunkiem, tutaj przygotowaliśmy różne pokazy i elementy gier dydaktycznych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Między innymi będziemy pozyskiwać energię z wodoru, słońca, wiatru, ale też będziemy mówić generalnie o robotyce. Jak Państwo wiecie, mamy dwa fenomenalne roboty, humanoidalny robot oraz robot pies, więc te roboty będą też do dyspozycji. Będziemy też uczyć programowania robotów takich technologicznych, robotów, które są robotami nie humanoidalnymi, tylko robotami przemysłowymi. Będzie też dużo na temat druku 3D, prototypowania mechanizmów pojazdowych, czyli mechatroniki, elektroniki, więc naprawdę tych atrakcji jest sporo. Dodatkowo oczywiście jeszcze wydziały, które funkcjonują na naszej uczelni, Wydział Nauk Ekonomicznych, tutaj jakaś zielona matematyka, takie łamigłówki ekologiczne, Kreuj Świat 3D, to będzie też za pomocą gogli VR, będą tutaj mogli też nasi zwiedzający skorzystać z gry, którą przygotował nasz kolega. Natomiast Wydział Nauk Humanistycznych to jest natura w przestrzeni miejskiej oraz wabank, różnego rodzaju quizy, też Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, tutaj mamy doświadczenia nauka w kuchni, książka artystyczna i niewidzialni bohaterowie, czyli no też moc atrakcji, którą przygotowaliśmy dla właściwie zwiedzających w różnym wieku.
1: W jakich godzinach będzie można odwiedzić wydziały?
0: Wydziały można odwiedzać od godziny 16 do 20. Dlaczego? Dlatego, że wtedy tak koncentrował się w latach ubiegłych ten główny ruch. Później po 20 było mało zwiedzających, więc też nie chcąc robić nadziei i trzymać całej infrastruktury przez całą noc, ograniczyliśmy. Zresztą tak było w latach ubiegłych, że o 20 impreza się kończyła. Zresztą w większości lokalizacji tak się kończy, więc to jest dogodny czas do tego, żeby wrócić do domu, zabrać dziecko i przyjść na nasz kampus jeden, drugi, zobaczyć tą imprezę i no, przekonać się, że nauka to jest też wyzwanie, to jest też przyjemność, to jest też ciekawość świata, to jest też rozwijanie wiedzy, którą my jako ludzkość zgromadziliśmy i którą się możemy dzielić i że tak powiem, z niej korzystać.
1: Wspominał Pan też o tym bezpłatnym transporcie. Będzie można przejechać z jednego wydziału na drugi.
0: Zdecydowanie tak. Tutaj w latach ubiegłych ograniczyliśmy tą imprezę do jednej lokalizacji, natomiast wiemy, że te dwa wydziały, one są najbardziej bogate w laboratoria, różnego rodzaju maszyny, których też przewóz jest problematyczny. Stąd jakby wracamy do tradycji. Zresztą pierwsze noce naukowców odbywały się na ulicy Zamenhofa 1 na Wydziale Nauk Inżynieryjnych. Wtedy to był Instytut Techniczny. Natomiast później została ta impreza przeniesiona na kampus dydaktyczno-sportowy i po jakimś czasie połączona właśnie takim połączeniem autobusowym. Natomiast w tym roku wracamy do tej tradycji po to, żeby raz, że zróżnicować zwiedzającym ten koloryt, pokazać dwie lokalizacje, pokazać też naszą specyfikę, no i też dać możliwość takiego sprawnego przemieszczania się.
2: Przygotowywaliśmy między innymi ze współpracą na przykład z policją warsztaty kryminalne. Przygotowaliśmy również parę zajęć w naszych salach specjalnościowych, typu na przykład pokazy rozprawy prawnej, jakieś pokazy chemiczne, wiadomo, z ciekłym azotem. Można również zobaczyć nowe technologie, typu gogle VR, AR, i pokaz naszej aplikacji, gdzie można wybrać się w podróż po naszej uczelni, tylko że przez komputer. Oraz również przygotowaliśmy Silent Disco. Również nasi tutaj licealiści, którzy korzystają z naszego budynku, przygotowali pokaz, jak powstają gry komputerowe. I więcej nie będę zdradzał, żeby zachować też troszkę zaciekawienia przed wydarzeniem.
1: A kogo zapraszacie na Noc Naukowców?
2: Ogólnie zapraszamy dzieci, młodzież, ogólnie całe rodziny. Całe wydarzenie jest przygotowane, żeby cała rodzina miała z tego fan, więc zapraszamy, wstęp jest darmowy, więc warto wpaść i zobaczyć, co przygotowaliśmy.
3: O której zaczynacie?
2: O godzinie 19 w głównej auli naszej uczelni, to jest dokładnie teraz sala 001.
3: Do której pracowali?
2: Około do godziny 24 w to celujemy, więc czeka parę godzin fajnej zabawy.
4: Mówił Piotr Plata z Wyższej Szkoły Biznesu. Noc Naukowców już w najbliższy piątek. Patronujemy tej imprezie. Jakie tajemnice kryje Góra Zyndrama koło Łącka w powiecie nowosądeckim, to już od kilku lat sprawdzają archeolodzy. Prace były też wykonywane także w minione wakacje. Co do tej pory udało się odnaleźć, o tym mówi dr Marcin Przybyła z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który razem ze studentami bada Górę Zyndrama.
5: Już od 2021 roku badania, które my prowadzimy, są realizowane bardzo powoli, bardzo ostrożnie. Na Górze Zyndrama mamy do czynienia z pozostałościami kilku okresów aktywności osadniczej. Najstarszy z nich to jest właśnie osiedle z początków tak zwanej epoki brązu z XVIII, XVII, XVI wieku przed naszą erą. I teraz jakby na jego głębokości, w jego warstwach jesteśmy. Następnie po dłuższej przerwie istniały tutaj trzy ufortyfikowane wioski z epoki żelaza. Od VIII wieku przed naszą erą aż do I wieku przed naszą erą, do czasów celtyckich. Przez te nawarstwienia młodsze już się dawno to przekopaliśmy, to były pierwsze sezony, schodziliśmy coraz głębiej, teraz jesteśmy w poziomach właśnie z wczesnej epoki brązu i praktycznie już większość z tych reliktów nam znikła. Dokopujemy się powiem do tego, co jest jednym z takich najciekawszych elementów tego stanowiska, mianowicie do kamiennych fortyfikacji. To jest taka wyjątkowa cecha tego miejsca, że mamy do czynienia z kamienną architekturą obronną, absolutnie unikatową w skali europejskiej. Znaczna część tego muru została odkryta w poprzednich latach, do roku 2020. Ona jest odrestaurowana i te 50 metrów muru jest widoczne w północnej części stanowiska dla każdego odwiedzającego to miejsce. Natomiast teraz 40 metrów dalej na południe udało się nam uchwycić kolejny fragment. I to jest ciekawa informacja, myśmy wiedzieli, że on powinien tu gdzieś być, ale spodziewałem się, że może być bardzo zniszczony erozją, bo tu jest teren niezwykle stromy poniżej. Natomiast okazało się, że jest dobrze zachowany, że możemy liczyć na podobny stan zachowania, jak ten, z którym mieliśmy do czynienia na północy. Kopanie tego muru to już jest plan na przyszły rok. Teraz w jednej części wykopu, tej, którą też panowie filmowali, dochodzimy do takiego miejsca, gdzie wydaje się, że mamy do czynienia z jakimś elementem konstrukcyjnym przy murze, być może z kolejnym wejściem. To na razie jest z pewnym znakiem zapytania, ale wszystko na to wskazuje, że to może być kolejna brama, trzecia brama już, którą odkryliśmy. I w jej obrębie, w takiej nietce, znajdują się coraz nawarstwienia, które eksplorujemy. Wiemy, że ta populacja nie była bardzo liczna, mieszkańców tego miejsca w epoce brązu. To mogło być około 200 osób. Natomiast to, co tutaj miało miejsce, to jest taka sytuacja, w której mamy do czynienia z takimi początkami trochę bardziej miejskiego stylu życia. To znaczy oni cały czas oczywiście uprawiali rolę, hodowali zwierzęta, ale mamy dowody na istnienie specjalizacji wytwórczej. Mamy dowody na to, że to miejsce nie było tak jak wioska, nie składało się z szeregu rozproszonych gospodarstw, tylko miało charakter takiej zwartej, zabudowanej przestrzeni, gdzie dom stał koło domu, czy tam sąsiad koło sąsiada, na jakichś wydzielonych parcelach. I właśnie między tymi budynkami obserwujemy ślady pewnych specjalizacji. Na przykład w jednym z nich znaleźliśmy przedmioty kościane, które służyły do obróbki skóry, gdzie indziej warsztat metalurgiczny, więc widzimy, że ta ludność mogła być w jakiś sposób podzielona na pewne takie kategorie rzemieślnicze, co jest pierwszym krokiem w stronę takiego bardziej miejskiego stylu życia. Podobnie jak ślady praktyk rytualnych, które też tutaj obserwujemy. Tu od lat już jakby obserwujemy, czy zbieramy dowody wskazujące na to, że w tym przypadku możemy mówić o migracji, jakkolwiek archeologi jesteśmy dość ostrożni pod tym względem, to w przypadku tego konkretnie stanowiska wszystko na to wskazuje. Miejsce nie było wcześniej zamieszkane przez parę tysięcy lat w całej Kotlinie Łąckiej. Nie mamy żadnych śladów osadnictwa. Ci ludzie tutaj przybyli z zewnątrz, a cała ich kultura materialna, sposób w jaki wykonywali ceramikę, inne przedmioty, pochodzenie metalu, styl tej architektury również kamiennej, ona jest bardzo prosta, ale posiada pewne cechy stylistyczne. To wszystko wskazuje na południe Europy i jakby pozwala nam przyjąć, że mamy do czynienia w tym przypadku z taką zaplanowaną migracją grupy ludzi z terenów leżących w Kotlinie Karpackiej, być może dalej na południe, w stronę Adriatyku. Ona była związana z tym, że w okresie, kiedy powstało to osiedle, czyli około 1750-1725 roku przed naszą erą, my wiemy z innych danych archeologicznych, że się ukonstytuowało coś w rodzaju takiego szlaku komunikacyjnego łączącego północ i południe Europy. Mamy wtedy do czynienia po raz pierwszy z napływem na przykład bursztynu bałtyckiego do wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Wcześniej bursztyn był w ogóle nieznany, a w tym okresie staje się nagle bardzo popularny, choćby paciorki z bursztynu bałtyckiego występują w słynnych grobach szybowych z mykiem. Więc to jest taki dowód na popularność tego nowego surowca, jego wysoki prestiż na południe Europy. Więc z wymianą czy przewożeniem tego rodzaju towarów, takich jak bursztyn, ale zapewne wielu innych, które pochodziły z północy, mogło wiązać się pragnienie stworzenia czegoś w rodzaju takiej stacji handlowej w ważnym miejscu na szlaku komunikacyjnym w pobliżu przełęczy karpackich, czyli takim kluczowym punkcie z punktu widzenia właśnie kontroli dróg komunikacyjnych. Tak sobie możemy wyobrazić początki tego miejsca. Więc tak, mamy z terenu stanowiska ślady działania ognia pożarów, być może również napaści w postaci grocików, krzemiennych grocików strzał, które się grupują w pobliżu fortyfikacji, ale nie wydaje się, żeby te ślady doprowadziły do jego upadku, nas odrobinę wcześniejsze. To są pewne elementy, no to się wydarzało w trakcie kolejnych generacji, które żyły w tym miejscu, natomiast nie na samym końcu. Sam koniec osiedla wydaje się być bardziej spokojny. Można mieć wrażenie, że zostało opuszczone w pewnym momencie, w taki planowy sposób. Ale to się może wiązać z wydarzeniami gwałtownymi, do których doszło bardziej dalej od naszych ziem na południe od Karpat, w szczególności na terenach zwłaszcza północnych Węgier, częściowo zachodniej Rumunii, południowo-wschodniej Słowacji. Tam żyły społeczności, z którymi ci ludzie mieli bezpośredni kontakt. To byli najbliżsi, powiedzmy, ich pobratymcy zapewne również. Tam zachodziła wymiana pewnego stylu, na przykład ceramicznego, systematycznie. To możemy sobie dobrze śledzić, dobrze obserwować. I na tamtych terenach, właśnie na południe od Karpat, w końcu XVI wieku, czyli wtedy, kiedy kończy się osiedle w Maszkowicach, dochodzi do jakiejś takiej całkowitej katastrofy. Wszystkie osiedla zostały zniszczone w wyniku pożaru. To mogły być jakieś wewnętrzne konflikty, może jakieś zewnętrzne najazdy, tak czy owak. Tam zupełnie znika osadnictwo, przerywa się pewna bardzo długotrwała tradycja, do której ci ludzie nawiązywali. Można sądzić, że z punktu widzenia gdyby ich racji bytu tutaj, czyli pośredniczenia w kontaktach z południem, po prostu urwanie się tego powiązania z terenami zakarpackimi sprawiło, że jakby dalszy ich pobyt w tym miejscu nie miał sensu, bo przestał istnieć szlak komunikacyjny, dla którego podtrzymywania oni jak gdyby tutaj przybyli. To są oczywiście pewne spekulacje, pewien scenariusz, tak naprawdę tego nie wiemy, to nie jest nigdzie napisane, ale tyle możemy wyspekulować ze źródeł archeologicznych, którymi dysponujemy. Jakby to jest scenariusz, który w oparciu o te źródła jest najbardziej wiarygodny w tym momencie.
6: Aleksandra Wójcik, doktorantka w Instytucie Archeologii UJ i Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. No, szczególnie tutaj to zdobywaniem ogromnej ilości doświadczenia w przeróżnych działaniach. W tym sezonie nam się trafiło tak, że mogliśmy kopać i w takich warstwach kulturowych, w których kopie się na drobno, pędzelkiem, tak jak to widać czasami na filmach, ale można sobie też było pokopać normalnie sztychem, łopatą, więc to są już różne techniki. Studenci się tu uczą namierzać zabytki za pomocą tachimetru, uczą się jak dokumentować rysunkowo, fotograficznie wszystkie nawarstwienie i zabytki, które tutaj znajdujemy. No, więc jest to przede wszystkim ogromne doświadczenie, które tutaj można zdobyć, różne nowe umiejętności. Tak, zdecydowanie. Szczególnie tutaj, gdzie czasami pracujemy w troszkę trudniejszych warunkach, z troszkę cięższym sprzętem, takim jak łopaty czy takie duże grace, to jest szczególnie przydatne w późniejszej pracy, szczególnie w sektorze prywatnym archeologii, na przykład na badaniach ratowniczych czy na autostradach, gdzie trzeba tą łopatą czasami pomachać. Tutaj nam zresztą słońce często przygrzewa, także jest to taka szkoła bojowa, bym powiedziała. Tak, zdecydowanie jest to, myślę, że najciekawsza część tej pracy. To dotknięcie czegoś, co ktoś wytworzył 3,5 tysiąca lat temu. Jest to niesamowite doświadczenie, szczególnie myślę dla studentów pierwszego roku, którzy tutaj przyjeżdżają na swoje pierwsze praktyki. A w tym roku niestety, jeżeli chodzi o takie małe, ruchome zabytki, mamy małą posuchę. Głównie są to narzędzia kościane, takie jak igły czy szpile dekoracyjne. Dużo kawałków ceramiki, jakiś paciorek gliniany. No a w zeszłych sezonach mieliśmy różne ciekawsze artefakty, jak grociki krzemienne wzdłuż muru, czy jakieś miniaturowe naczynia. Tak. A w tym roku głównym znaleziskiem jednak jest odkrycie dalszej części muru, no i tej dziwnej struktury tutaj kamiennej, która być może będzie bramą, być może jakąś inną strukturą związaną z fortyfikacjami z wczesnej epoki brązu. W takich podstawowych czynnościach byli samowystarczalni, natomiast widzimy, że oni utrzymywali kontakty z różnymi stanowiskami tutaj naokoło, w bezpośrednim sąsiedztwie i też być może z obszarami troszkę dalszymi, ale to nie było. Widać tutaj, że wymieniali się takimi przedmiotami, jak na przykład właśnie jakieś. Widać wymianę jeszcze raz. Widać wpływy różnych motywów dekoracyjnych na ceramice. Mamy tutaj już z poprzednich sezonów takie znalezisko, jak na przykład kawałki bursztynu, więc widać, że też jakiś kontakt musiał tu nastąpić z północą, z Morzem Bałtyckim. No i widać tu też wpływy z tych zupełnie dalszych terenów, szczególnie w tej najwcześniejszej fazie z południem Europy. więc pod takie jakieś handlowe wymiany, czy może takie wymiany idei, widać, że ona się tu odbywała. Natomiast po takie rzeczy jak podstawowe jedzenie od zwierzęce czy od rośliny, to tutaj sobie mogli je zapewnić. We wczesnej epoce brązu tutaj kamień zdecydowanie nie był normą. To ogrodzisko jest tutaj, powiedziałabym, ewenementem najwcześniejszym okazem takiej architektury kamiennej na ziemiach Polski. Takie grodziska raczej były na południu Europy, po drugiej stronie Karpat, więc tutaj to jest jakieś takie najbardziej wysunięte na północ przykład tej architektury. I potem, po tym jak oni zrobili we wczesnej epoce brązu ten mur i on zmienił potem swoją funkcję na taki mur bardziej oporowy, to przez długi, długi czas już tutaj nie było takich aż imponujących kamiennych fortyfikacji. Mamy tutaj ślady różnych fortyfikacji z późniejszych okresów i one są już raczej na przykład takie kamienno-drewniano-ziemne. Już nie są to takie mury z kamienia w technice suchego muru. Więc jest to zdecydowanie coś wyjątkowego na tym terenie w tym okresie, a niekoniecznie tak wyjątkowego tam po drugiej stronie Karpat.
7: Dzień dobry, nazywam się Artur Grabowski. Bardzo podobają mi się praktyki, zarówno poprzednie praktyki, na których byłem pod Orońskiem, kopiąc prawdziwe kopalnie krzemienia czekoladowego, jak i tutaj te fortyfikacje są absolutnie super. Jest to ewenement na skalę europejską tak naprawdę. Zanim stykamy się z materią, musimy się jeszcze zetrzeć z kupą ziemi, która na niej zalega, więc uczymy się też przede wszystkim dobrze kopać. Zarówno sztychami, jak i gracami, a też wszystkie te czynności, które są wykonywane po to, żeby dobrze zadokumentować te wykopy, też wymagają trochę praktyki. I to jest tutaj super, bo mamy całą szkółkę. A potem oczywiście schodzimy już do tych drobniejszych narzędzi i można faktycznie pokopać trochę zabytków. Przede wszystkim pozwala się zetknąć już na wczesnym etapie studiów z realiami pracy archeologicznej. Podejrzewam, że niektórzy przychodząc na studia, które jednak są podczas roku akademickiego dość teoretyczne, a mogą nie wiedzieć, z czym będziemy się mierzyć potem w terenie. A praca wymaga troszkę wysiłku też tutaj. Oczywiście i spotkanie z historią, i spotkanie z ludźmi, którzy tą historię tutaj tworzą. To można przez miesiąc faktycznie pomieszkać z ludźmi, którzy są równie zajawieni historią. To też jest element wykopalisk, który polecam każdemu.
8: Nazywam się Adam Hellstein, student pierwszego roku archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. No, okazją na zdobycie doświadczenia i poznania też trochę kultur, które były tutaj przed kulturą słowiańską, tego co tu się działo 1000 lat temu, bo prawdę mówiąc to nie są rzeczy, które są opisywane w podręcznikach historii, na przykład w szkołach, i dzięki temu mogę się dowiedzieć wiele rzeczy, których z innych źródeł bym się nie mógł dowiedzieć. Praca to jest ważna część tych wykopalisk, ale jednak jak się już zejdzie do bazy, ogarnie się wszystko, sprzęt, materiał, no to jednak przychodzi ten taki moment, gdzie się ludzie integrują, spędza się czas razem, robi się różne rzeczy razem, więc ten element wakacji też to jest. Zresztą taka praca, która jest męcząca, ale zarazem to zmęczenie jest takie dosyć przyjemne. Praca jest ciężka, tak, szczególnie jeżeli są cieplejsze temperatury, słońce wyjdzie, ale da się to pogodzić też z jakąś taką formą wypoczynku może aktywnego, jakichś takich wakacji, bardziej taki sposób może obozu integracyjnego z innymi ludźmi. No jest takie dziwne poczucie, jak się dotyka kawałek jakiegoś naczynia albo ceramiki ogólnie, czegokolwiek, i wie się, że jakaś osoba parę tysięcy lat temu to najpierw musiała ulepić, wypalić, i teraz nagle my parę tysięcy lat później jakby jesteśmy w stanie dotknąć tych samych rzeczy, co ci ludzie dotykali. I jest to takie przeżycie, myślę, warte przeżycia.
6: To są badania prowadzone przez instytucję publiczną, przez Uniwersytet Jagielloński, także bardzo ważne jest dla nas, żeby pokazywać na bieżąco, co tutaj mamy, a nie żeby publiczność musiała czekać przez 10 lat na kolejny artykuł naukowy. Dlatego staramy się, szczególnie w trakcie sezonu, aktywnie postować na Facebooku, na Instagramie oraz na naszej stronie internetowej z takimi najnowszymi odkryciami. Na Instagramie Forteca Maszkowice, na Facebooku Warownia na Górze Zyndrama w Maszkowicach i strona forcecamaszkowice.pl. Tam wrzucamy zdjęcia najnowszych zabytków, najnowszych odkryć w stylu tego muru, zdjęcia z pracy, jak się ukazują jakieś publikacje czy filmy na nasz temat, to również je tam umieszczamy. Więc zachęcamy, jeżeli ktoś jest zainteresowany dowiedzieć się, co jest najnowszego u nas, albo popatrzeć na poprzednie sezony, to żeby sprawdzić tam.
4: Swoje plany dla Góry Zyndrama ma też gmina Łącko, która chce tam urządzić park edukacyjny, który opowie o historii tego miejsca. Kolejne ciekawe wydarzenia przygotowało dla nas Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza. Coś dla siebie znajdą m.in. fani filmów. O szczegółach mówi Filip Nowak z Sokoła.
9: Filmoteka Małopolska przede wszystkim może kojarzyć się słuchaczom z programem, którego celem jest tworzenie filmów bądź stwarzanie tej możliwości. My jako Małopolskie Centrum Kultury Sokół jesteśmy operatorem tego programu, a program jest finansowany ze środków województwa małopolskiego. Natomiast no, takim nieodłącznym elementem tego przedsięwzięcia i takim elementem, który nie pozwala nam o Filmotece zapomnieć w zasadzie cały rok, jest przegląd Filmoteki. Bo jeżeli jesteśmy koproducentami tych kilkunastu filmów corocznie, no to chcemy się z Państwem podzielić tymi produkcjami, zaprezentować się Państwu w specjalnie przygotowanym cyklu, przeglądzie. Filmy pokazujemy w ramach zestawów, więc to też nie jest tak, że te filmy dokumentalne, krótkometrażowe są przypadkowo wyświetlane, ale zawsze znajdujemy jakiś wspólny mianownik dla nich, żeby je połączyć w takie zestawy i w zestawach Państwu zaprezentować.
4: I 25 września rusza kolejna edycja tego przeglądu filmowego. Co zobaczymy?
9: Tak, 25 września o 18:30, to jest taka stała godzina, rozpoczynamy. To jest pierwszy zestaw. Zestaw nazwaliśmy, bo zawsze jest taka pokusa, żeby te zestawy jakoś nazwać. Kino superbohaterskie Made in Małopolska. No oczywiście tytuł zestawu nawiązuje do popularnego nurtu kina superbohaterskiego, no, ale jest czymś zupełnie innym, chociaż jeśli chodzi o pewne wartości, przesłanie, no to być może zbliżone, a tym przesłaniem jest pokonywanie własnych słabości, ograniczeń, często naprawdę takich obciążających, które finalnie okazują się być taką trampoliną do sukcesu. Dwa filmy pokazujemy w ramach tego zestawu, Supermoce oraz Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać. Supermoce to film w reżyserii Pauliny Ibek i opowiada o grupie młodzieży, dzieci w zasadzie, ale już takiej też powiedzmy młodych nastolatkach, z pewnymi ograniczeniami, czy to ruchowymi, fizycznymi, mentalnymi, którzy jednak wspólnie w ramach warsztatów, co ciekawe, realizowanych w Gorlickim Centrum Kultury, to jest też miejsce akcji, tam realizowano te nagrania, przygotowują, realizują pewne warsztaty i realizują pewien spektakl, wydarzenie, więc można powiedzieć, że trochę taka fabuła, chociaż to jest dokument, no ale to fabuła takiego filmu, który mógłby być po prostu filmem fabularnym, natomiast jest to pięknie sfilmowane przez Paulinę Ibek. No i to, co charakteryzuje tę twórczynię, która już w ramach Filmoteki kilka filmów zrobiła, to niezwykła więź, jaką ona buduje ze swoimi bohaterami. I jak zwykle jej się to udaje, jest to bardzo autentyczne, ale też estetycznie, warsztatowo jest bardzo filmowe, bardzo takie sprawnie zrealizowane. Natomiast Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać, w reżyserii Michała Króla, to opowieść o człowieku, mieszkańcu Krakowa, który cały świat doświadcza, może nawet bardziej niż te osoby, które no właśnie widzą, ponieważ Rysiek widzi te dźwięki świata, ale nie oczami, ale wszystkimi innymi zmysłami. On się zajmuje i muzyką, i jest kibicem, i my trochę tak podążamy za tym bohaterem w różnych sytuacjach. On może wzbudzać naszą sympatię, czasem złość, czasem się możemy z nim nie zgadzać, ale to też jest przykład takiego bohatera, który ze swojej słabości tak naprawdę czyni siłę. Stąd takie to odniesienie do superbohaterskości, która zresztą zawarta jest w tytule tego pierwszego filmu Supermoce, ponieważ właśnie pokonywanie swoich słabości i tworzenie z nich czegoś takiego większego, lepszego, no, świadczy o superbohaterstwie. No i to jest ten pierwszy zestaw z cyklu, z przeglądu, który Państwu prezentujemy.
4: Filmoteka Małopolska to też jest taki przegląd, w którym my zobaczymy filmy nakręcone w naszym regionie bądź opowiadające o naszym regionie, tak?
9: Tak, ponieważ no, jak sama nazwa wskazuje, musi to dotyczyć Małopolski, to musi dotyczyć bohaterów. No to jest pewien taki wymóg wręcz formalny, ale cała idea tego przedsięwzięcia już, który wieloletniego, bo to już jest dobrze ponad 10 lat, to legło jakby u podstaw stworzenia tego programu, że te elementy tam. Natomiast zakładam, że zmierzamy do pytania o to, czy odnajdziemy coś tutaj blisko Starego
4: Sądeckiego. Naszego Sądeckiego,
9: Nowosądeckiego. To nas zawsze interesuje. Zawsze taki film się trafia. No i takim filmem, który prezentujemy w ramach cyklu Genialne Fantasmagorie Zapomniane, gdzie słowo zapomniane jest dosyć istotne. No i w ramach tego zestawu pokazujemy Państwu film Genius Loci nad Popradem w reżyserii Krzysztofa Broszka. Może było o tym ostatnio trochę głośno, dlatego że ten film opowiada historię trochę zapomnianego przedsięwzięcia artystycznego, tak zwanego kramu. Czyli takiego przedsięwzięcia ruchu artystycznego i to wydarzenie było przez wiele lat do 1989 roku realizowane w Myślcu koło Starego Sącza, więc w zasadzie między Nowym a Starym Sączem i tam trochę przypomniano sobie o tym przedsięwzięciu, a w zasadzie nawet odkryto, kiedy szukano nowego miejsca dla innego festiwalu znanego w regionie, czyli Panonika. Już organizatorzy Panoniki i też twórcy filmu, czyli Centrum Kultury imienia Adysari w Starym Sączu, gdzie dyrektorem jest Wojciech Knapik, szukali nowego miejsca na festiwal Panonika i w tych poszukiwaniach trafili do Myślca, gdzie cała ta infrastruktura, chociaż zarośnięta, jeśli chodzi i trochę taka zapomniana, to jednak się znajdowała i z jednej strony wydawało się, że to jest trudne miejsce do okiełznania i zorganizowania tam festiwalu, z drugiej okazało się, że już te szlaki gdzieś tam były przytarte. No i to rozpoczęło trochę takie śledztwo właśnie tych organizatorów, odkrywania tego kramu i wtedy okazało się, że bardzo dużo ludzi przecież uczestniczyło w tym.
1: Jeszcze pamięta.
9: Tak, pamięta, odbyła się taka uroczysta premiera w Starym Sączu i bardzo dużo tych osób przyszło. Natomiast to nie są tylko sądeczanie, ponieważ okazało się, że mnóstwo osób, które na kramie się pojawiały w młodości, jako studenci, to w tej chwili jest często kierownikami dużych placówek kulturalnych, więc ten kram odegrał dużą rolę w kształtowaniu ich. No to było wydarzenie, na którym pojawiały się naprawdę gwiazdy dużego kalibru. Ja jestem filmoznawcą, dla mnie sensacją było to, że tam pojawiali się twórcy z amatorskiego klubu filmowego Klaps w Chybiu, słynny klub, który gdzieś tam zainspirował Krzysztofa Kieślowskiego i do stworzenia filmu Amator. Natomiast pojawiali się na tym wydarzeniu również takie gwiazdy jak Jerzy Tryla czy Jan Nowicki, który zresztą został utrwalony na kramie i są dzięki właśnie Klapsowi. Także no jest to, myślę, duże odkrycie i dobrze, że takie filmy w ramach Filmoteki też powstają, bo one wypełniają pewne ważne zadanie, czyli przypominania, nie tylko utrwalania, czy też uczczenia jakichś rocznic, ale przypominania o rzeczach, które no, z jakiegoś powodu, chociaż na wyciągnięcie ręki, to umknęły naszej uwadze.
1: A gdzie program znajdziemy?
9: Oczywiście program można znaleźć na stronie Kina Sokół, ale również MCK Sokół. Oczywiście można do nas zadzwonić, udać się do kasy, tam pozyskać taką wyjściówkę to za 2 zł na te zestawy, 2 zł na każdy zestaw, także taka kwota wręcz symboliczna. Myślę, że naprawdę warto, ponieważ można zobaczyć profesjonalnie zrobione filmy dokumentalne, ale tak jak mówię, bardzo dużo też nauczyć się o regionie. Jest bardzo duża różnorodność od takich filmów zahaczających o reportażową formułę po filmy również artystyczne i nie boję się tutaj stwierdzić, że takie filmy artystyczne się również w ramach Filmoteki pojawiają.
1: Kolejną taką propozycją, którą ma dla nas Małopolskie Centrum Kultury Sokół, a właściwie dla uczniów sądeckich szkół, to tak zwana kinoterapia. Co to za projekt?
9: Kinoterapia to już, można powiedzieć, przećwiczony przez nas, chociaż wciąż stosunkowo nowy projekt edukacyjny, który łączy kino, bądź traktuje kino jako pewne narzędzie do takich obserwacji psychologicznych, ponieważ spotkania w ramach kinoterapii odbywają się zarówno z filmoznawcą, w tym przypadku będzie to znany sądeckiej publiczności Karol Szafraniec, prezes DKF-u KOT. Natomiast bardzo ważną osobą na tych spotkaniach jest również psycholog, który odgrywa kluczową rolę. W tym przypadku będziemy współpracować dalej już od wielu lat, myślę, że też również znaną panią Jolantą Piesiewicz, Miłek, która powiedzmy, no, ten zespół troszkę się powiększył, bo pojawiają się kolejne osoby, kolejni psycholodzy, psycholożki, którzy zasilają ten zespół, więc można powiedzieć, że program się rozwija. Natomiast no, jeśli chodzi o jego założenia, no to są trzy spotkania dla różnych grup wiekowych i zachęcamy do skorzystania z wszystkich trzech wejść w ramach karnetu, dlatego że ta wiedza, te doświadczenia się osadzają, każde kolejne spotkanie uzupełnia się z innym. Natomiast przed filmem wyselekcjonowanym odpowiednio, skonsultowanym właśnie też z psychologami, odbywa się krótka prelekcja, ale najważniejsza jest dyskusja po filmie, w której młodzież no, konfrontuje swoje doświadczenia z tym, co zobaczyła na ekranie oraz z tym, co ma psycholog do powiedzenia przy wsparciu filmoznawcy. Myślę, że ten projekt no, ma bardzo duży potencjał. On może oczywiście wędrować w tych rozmowach w różne obszary i również sztuki, ale tutaj mamy bardzo ważny ten komponent psychologiczny no, ze względu na osoby w to zaangażowane. Więc
10: można się już zapisywać do kinoterapii?
9: Już można się zapisywać. Tak jak mówię, najlepsza jest forma karnetu, który umożliwia nam wejść na 3 zajęcia i te karnety jakby mają pierwszeństwo, ale potem, jeżeli jeszcze będą wolne miejsca, to na takie pojedyncze zajęcia też można się dopisywać, chociaż tak jak mówię, ta preferowana forma to karnetowa. Także zapisy trwają, szybko to się wypełnia, zapisy trwają do 9 października, bądź do wyczerpania miejsc, dlatego...
10: Warto się pospieszyć.
9: Tak, żeby mieć już spokojną końcówkę września i początek października. Tak.
10: I jeszcze jeden program edukacyjny, który proponuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół, również dla szkół, Kinoszkoła. W krótkich, żołnierskich słowach, co to takiego?
9: Kinoszkoła to już też znany sądeckiej publiczności, sądeckim uczniom program edukacyjny przez nas realizowany. On ma trochę inne założenia niż takie typowe spotkania z filmem, ponieważ nie ma dyskusji po filmie, natomiast jest takie dosyć rozbudowane wprowadzenie w formie prezentacji, ale też rozmowy z prelegentem, który naświetla pewne zjawisko, które potem w filmie odpowiednio dobranym jest zilustrowane. Także młody widz wchodzi w ten film już z pewnym takim bagażem, nie tylko tym, co sam przyniósł do kina, ale co też dostał w ramach tego spotkania. Może się nie zgadzać na przykład z tym, co było powiedziane na prelekcji, bądź tym, że film niewłaściwy sposób to ukazuje, bądź błędnie, ale też jakby to my możemy to potem weryfikować, jeżeli później się spotykamy. I tutaj Kinoszkoła trwa przez cały rok i to jest 6 spotkań i też zachęcam do tego, żeby najlepiej zakupić taki karnet, żeby szkoła zdecydowała się na karnet 6 spotkań, bo my się wtedy poznajemy, budujemy relacje. Jeżeli są jakieś zajęcia z konkretną grupą, to już ten prelegent jest przypisany do tej grupy i to już z praktyki wiem, że te więzi gdzieś tam z poszczególnymi uczniami są budowane, jakaś wymiana spostrzeżeń, mamy wspólne doświadczenia i możemy się pięknie pokłócić nawet o te filmy, bądź o jakieś spojrzenie na pewne problemy. Natomiast panuje tam zawsze bardzo duży szacunek, kultura takiej wymiany myśli i myślę, że to uda nam się utrzymać. Myślę, że ten aspekt właśnie taki komunikacyjny też tutaj jest bardzo istotny. Oczywiście istnieje możliwość uczestnictwa w 3 zajęciach, bądź w pojedynczych zajęciach, ale tak jak mówię, to jest...
10: Lepiej wziąć ten pakiet, żebyście się lepiej poznali.
9: Który
10: też, tak?
9: Pozwala nam po prostu, daje nam pełne takie możliwości czerpania z tego programu. Więc to nie jest tylko wyjście na film, tylko to jest coś więcej.
10: Coś więcej, ale coś więcej wiem, że też jest na Leżaku, czyli Młodzieżowym Klubie Filmowym, który również wraca po wakacjach.
9: Nie mieliśmy przerwy wakacyjnej.
10: Nie mieliście przerwy,
9: tak, chociaż jest to trochę trudniejsze.
10: Myślałem, że mieliście jednak.
9: Może mniej było o nas słychać, ale to właśnie ze względów takich urlopowych, natomiast udało nam się utrzymać ciągłość.
10: W każdym razie na pewno proponujecie nowe rzeczy dla nowych osób, dla nowych licealistów, bo to tak naprawdę jest skierowane pod liceum.
9: Tak, liceum, szkoły średnie okazują się być takim trzonem. Tak. I na ostatnim spotkaniu pokazywaliśmy film Niebo nad Normandią przedpremierowo. On już jest w repertuarze też Kina Sokół, więc jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam. No to wygląda tak, że jeżeli macie legitymację szkolną bądź studencką, to wchodzicie za 10 zł i to jest bardzo ważne, żeby ją mieć. Oczywiście jesteśmy też otwarci na gości bez legitymacji, ale uczniowie, studenci mają pierwszeństwo i w kupowaniu biletów, poetów i jakby w uczestnictwie w takiej dyskusji, która jest po filmie, ale także w uczestnictwie w naszych social mediach, gdzie wybieramy filmy, rozmawiamy o nich, to się coraz bardziej rozrasta również na tę przestrzeń cyfrową, co mnie bardzo cieszy, bo też nie wpływa na to, że kurczy się takie bezpośrednie spotkanie, a wręcz przeciwnie, na ostatnim spotkaniu okazuje się, że nie byłem ostatnią osobą, która opuściła nasze obrady i po prostu w wyniku pewnych obowiązków ja musiałem wyjść, ale żakowcy jeszcze chcieli zostać, żeby o filmie
10: rozmawiali.
9: To był już taki duży sukces, do którego dążyliśmy. Czyli takiego usamodzielnienia się młodego widza w naszym kinie, żeby to, czyli uczynienia też tym kinem taką przestrzenią bardzo dla nich przyjazną, taką ich właśnie studencko-uczniowską.
4: Mówił Filip Nowak z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. A na koniec tego magazynu jeszcze wspomnienie o pewnej malarce, która całe życie spędziła w Nowym Sączu. Uznawana jest za jedną z najlepszych w Polsce malarek intuicyjnych. A mowa o Władysławie Iwańskiej. Jej życie nie było łatwe, a prace, które tworzyła, dziś są prezentowane w galeriach i muzeach. O życiu artystki opowiada Justyna Stasiek-Harabin z Nowosądeckiego Muzeum.
11: Mamy Władysławę Iwańską, która też tak naprawdę maluje, interesuje się sztuką od dawna, natomiast dla niej ta twórczość jest azylem i takim sposobem na ucieczkę od rzeczy, które ją smucą. Ona mieszkała na Helenie, na bardzo zalewowym terenie. Dunaj jest non-stop wylewał. Ona non-stop była tak naprawdę obciążona taką traumą, takim strachem przed śmiercią, przed zalaniem całego dobytku, przed utratą tego, co się ma, a jednocześnie całe życie przeżyła w tym małym domku i nigdy się z niego nie wyprowadziła i dla niej ta sztuka właśnie to był oddech, to było coś, co pozwalało jej przeżyć. Mówimy o znanej w kontekście sztuki tej nieprofesjonalnej, która zawsze poniekąd była trochę na uboczu tego głównego nurtu, to jest zawsze taka sztuka, powiedzmy, na marginesie. No i też trzeba przyznać, że zwłaszcza w latach 70., 80. Była to sztuka bardzo popularna i w ogóle znawcy tematu zaczęli dostrzegać taką w ogóle tendencję do tego, że jest coś takiego jak sztuka nieprofesjonalna i ona była trochę łączona ze sztuką ludową. Dużo się o tym też mówiło i można nawet powiedzieć, że była pewna moda na to, żeby taką sztukę posiadać. Później to trochę zanikło i my teraz też tak, wydaje mi się, próbujemy wrócić do tego, to znaczy sprawdzić, czy ta sztuka wciąż ma szansę zachwycić. Ja jestem przekonana, że tak i że to wciąż jest twórczość, która jest uniwersalna w każdym czasie i wartość taka estetyczna, ale właśnie ta historia, którą też ona opowiada, to jest na pewno coś, co jest aktualne i co na pewno będzie się podobało także teraz. Władysława Iwańska, to jest właśnie malarka, o której wspominałam, że mieszkała na Helenie i faktycznie jej twórczość jest niezwykle bajkowa, malownicza. Ona właśnie operuje niezwykłym kolorem, jest fantastyczną kolorystką. Ma piękną, miękką, taką secesyjną linię i faktycznie mogłyby spokojnie te prace właśnie ilustrować. Jakieś bajki, baśnie są niezwykle lekkie, chociaż też jeśli pozna się więcej tych prac i popatrzymy na nie przez pryzmat jej samotności, jej takiego też wyautowania społecznego, bo to była osoba raczej zamknięta w sobie, dość nieufna w stosunku do osób. No i też tego właśnie, tego smutku, który wynika z tych przeżyć związanych z powodzią, to faktycznie zerkniemy na te domy, to one też w zasadzie bardzo dużo mówią o tym, co ona przeżyła. Ona bardzo często też umieszcza jedną postać gdzieś samotnie wokół właśnie jakiejś architektury takiej fantazyjnej. To często jest ona sama i też te fale, które gdzieś tam właśnie obijają się o brzeg, które gdzieś otaczają jakiś dom, to wtedy to inaczej na to patrzymy, nie? I właśnie to jest niezwykle, niezwykle ważne, bo żeby poznać też, mieć możliwość właśnie zrozumieć, dlaczego ta sztuka wygląda tak, jak wygląda, bo wtedy po prostu patrzymy na nią inaczej, bardziej jesteśmy w stanie ją bardziej zrozumieć, utożsamiać się też z tymi emocjami, więc faktycznie liczymy, że Władysława Iwańska jeszcze kiedyś tutaj zachwyci szersze grono, bo też często mówiono na nią, że jest takim Nikiforem Spódnicy. Ja uważam, że to jest bardzo krzywdzące określenie z wielu powodów, ale głównie dlatego, że Ona jest tak fantastyczna, że ona nie potrzebuje porównania do dużego innego artysty. Ona sobie radzi sama doskonale. Poza tym Nikifor miał zupełnie inną też i historię, i stylistykę. Ona jest sama, odrębna, własna i nie potrzeba jej do nikogo porównywać tak naprawdę, żeby wskazać jej wartość. Natomiast faktycznie jeszcze nie jest tak znana jak Nikifor, ale jak wiemy, bywa tak, że to jest tylko kwestia czasu.
4: Mówiła Justyna Stasiek-Harabin z Muzeum Ziemi Sądeckiej. I to był ostatni temat, jaki na dziś przygotowaliśmy w naszym magazynie lokalnym. Przypominam, że na bieżąco informacje możecie śledzić na naszej stronie sk.pl. Warto tam zaglądać.
12: SK Małopolska News.
4: Michał Rejduchy, zapraszam. W każdej chwili możemy włączyć ciepło. Tak zapewnia MPEC Nowy Sącz. Start sezonu zależy tylko od spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, które zarządzają blokami.
13: Sądecki MPEC jest non-stop przygotowany do włączenia kaloryferów. Nawet gdyby się okazało, że w sierpniu zachodzą niewłaściwe warunki pogodowe, to jesteśmy do tego gotowi, dlatego że w każdym miejscu Nowego Sącza i również w Starym Sączu dostarczamy ciepło już przez cały rok. W lecie dostarczamy ciepło, wodę użytkową i tak też jest w tym roku, więc w zakresie ciepłej wody użytkowej cały czas jest gotowość, natomiast jeśli chodzi o ten start taki, który związany jest z tym ciepłem w kaloryferach, no to musimy pamiętać, że o tym, w którym momencie ma odbyć się włączenie, decyduje administrator. Już pierwsze wnioski o tym, żeby włączać poszczególne obiekty, spływają, natomiast patrząc na prognozy pogody, no one pokazują taką nieskokową temperaturę na dzień dzisiejszy, bardziej wypłaszczoną, więc może się okazać, że niektórzy jeszcze będą czekać z tym, żeby włączyć u nich ciepło jeszcze dobrych kilka dni. Tak. To, co do tej pory spłynęło, czyli mówimy o tym okresie, żeby włączać we wrześniu, to jest dosłownie kilkanaście i to pojedynczych, indywidualnych odbiorców.
14: Jak dużo czasu ma MPC na to, żeby doprowadzić ciepło, żeby kaloryfery były ciepłe w mieszkaniu?
13: To można powiedzieć praktycznie od razu. Kwestią jest wysłanie naszych pracowników na węzły. No gdyby się okazało, że naraz całe miasto w jedną godzinę zrobi zgłoszenie, no to siłą rzeczy my nie jesteśmy w ciągu jednej godziny w stanie tych wszystkich obiektów podłączyć. Natomiast przyjęty od lat scenariusz, że wystarczają nam na to 24 godziny, w zupełności jest tym elementem, który jest realizowany i którego staramy się przestrzegać. Cały czas widzimy progres, jeśli chodzi o ilość obiektów, które każdego roku się podłączają, bo naprawdę tych, które były na przestrzeni ostatnich 6-7 lat, które się odłączyły, to możemy policzyć na palcach jednej, góra dwóch rąk, a tych, które się podłączyły, no to jest już grubo ponad 100 obiektów. No to też nam pozwala właśnie chociażby rozwijać kwestie ciepłej wody użytkowej w lecie, no bo każdy nowo budujący się obiekt w Nowym Sączu chce, żeby ciepło było dostarczane zarówno w wersji centralnego ogrzewania, czyli to, co jest do kaloryferów, jak również ciepłej wody użytkowej, czyli to, co mamy, to, co jest potrzebne przez cały rok i co jest, dzięki czemu jest ciepła woda w kranie czy w prysznicu. Mamy tą możliwość, że mamy te trzy kategorie surowców, więc jeśli chodzi o węgiel, mamy wieloletnią umowę i w momencie, jak przychodzi jesień, te zapasy są uzupełniane. Mamy do czynienia już z zupełnie inną sytuacją niż ta, która miała miejsce jeszcze 3 lata temu, gdzie naprawdę było w tym obszarze, no chyba mogę użyć słówka, wariactwo. I to każdy doświadcza, nie tylko ciepłownie, nie tylko energetyka zawodowa, ale również zwykli obywatele, którzy ogrzewają swoje domy. Jeśli chodzi o zrębkę, tam nasza polityka, którą przyjęliśmy, czyli ogłaszania sukcesywnych przetargów, żeby cały czas była dostarczana ta zrębka, w dalszym ciągu jest zrealizowana. Mamy już umów na ten sezon ciepłowniczy podpisany. Na dzień dzisiejszy nasz magazyn biomasowy jest w 100% wypełniony, więc jesteśmy gotowi do tego, żeby rozpocząć produkcję z kotłów biomasowych. No i jeśli chodzi o dostarczanie gazu do naszej elektrociepłowni Lwowska, no to tam mamy umowę podpisaną do końca przyszłego roku na dostawy, więc też mamy już na dość odległy okres zabezpieczoną dostawę surowca. Natomiast my też non-stop monitorujemy te ceny na rynku surowców. No i w zeszłym roku też mieliśmy tak taką sytuację, kiedy nastąpiła, nazwijmy, taka pewna mijanka pomiędzy przez kilka tygodni pomiędzy cenami węgla, a cenami zrębki drzewnej i wtedy po prostu reagujemy i bierzemy te surowce, które są najtańsze. Od 2023 roku najtaniej wychodzi nam gaz i nasza kogeneracja gazowa dzięki temu, że zarabiamy właśnie na sprzedaży energii elektrycznej. W 2024 roku 40% przychodów, które były z tytułu sprzedaży energii cieplnej, stanowiły przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, więc to jest bardzo, bardzo pokaźna kwota. No i ona nam, dzięki temu ona nam pozwala też zarabiać i chociażby kwestie związane z tym, że mamy kolejne projekty, które chcemy realizować. Realizujemy projekt digitalizacyjny. Dostaliśmy informację, że nasz projekt związany z sieciami o mniejszych mocach, czyli właśnie budująca się elektrociepłownia węgierska oraz rozbudowa elektrociepłowni Stary Sącz, znalazły się na bardzo krótkiej liście wniosków dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski, więc tam też czekamy na dokończenie procedur związanych z podpisaniem umowy i za chwilkę te projekty będą realizowane, a one będą bardzo ciekawe, bo z jednej strony pozwalają nam na sfinansowanie budowy sieci właśnie w okolicach ulicy Węgierskiej oraz w Starym Sączu, jak również dołożenie dwóch istotnych elementów w naszych układankach, czyli układów pomp ciepła. Też będziemy chcieli przeprowadzić. Mamy już opracowaną koncepcję. Czekamy tylko, żeby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nabory. No i będziemy na pewno w tej materii aplikować. To będą pierwsze tego typu rozwiązania, bo rozmawiamy o pompach już wielkoskalowych, bo jeśli chodzi o właśnie Dobrzańskiego, to jest 600 kW, więc to są już konkretne rozwiązania, ale one mają temu też właśnie służyć, żeby dzięki też wsparciu środków zewnętrznych móc zmieniać ten system w sposób taki w miarę wyważony, jak również ta polityka związana z kotłownią Millennium, czyli dywersyfikacja źródeł ciepła bezwzględnie musi występować.
4: Mówił Paweł Kupczak, prezes MPEC Nowy Sącz. Prace idą zgodnie z planem, a chodzi o przeniesienie dworu z Wielogłów do nowosądeckiego skansenu. Obiekt ma stanąć w pobliżu wejścia przy ulicy Długoszowskiego.
15: Prace idą zgodnie z harmonogramem, czyli w tej chwili jesteśmy w trakcie selekcji materiału konstrukcyjnego do odtworzenia budynku dworu. Wykonane zostały na tym etapie podpiwniczenie razem z okładziną historyczną, czyli okładziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone. Ta selekcja materiałów została dokonana i w tej chwili będzie już, że tak powiem, przygotowany materiał i reinwentaryzacja do wykorzystania wtórnego materiału zabytkowego plus to, co będzie elementem konstrukcji, czyli rekonstrukcji historycznej i uzupełnień dworu z Wielogłów w Skansenie. Tak, już w tej chwili na tym miejscu. I zaraz będzie po reinwentaryzacji materiału zabytkowego, czyli tych starych, że tak powiem, elementów konstrukcyjnych, czyli będzie selekcja dokonana tych elementów, które się uda odtworzyć, ale także tych elementów, które będą na trwałe, że tak powiem, wpisane w zręb tego obiektu.
1: Kiedy on będzie gotowy, odtworzony? Kiedy turyści będą mogli zobaczyć go?
15: No, po zakończeniu oczywiście projektu, czyli w 2028 roku. Jeszcze chwilkę, tak.
16: Bo to miejsce.
15: Tak, można zobaczyć to nawet z drogi, z ulicy Długoszowskiego. To jest dosłownie przy wejściu ewakuacyjnym od strony ulicy Wieniawy Długoszowskiego.
16: I tam też wiemy, że trwają prace związane z tworzeniem takiego punktu.
15: Tak, cały czas. To jest kolejny projekt. Kolejny projekt. Rozebraliśmy obiekt, który tam się znajdował, który będzie też przedmiotem późniejszej warstwy odtworzeniowej już w skansenie. Natomiast tutaj jest przygotowanie placu do budowy, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Będziemy chcieli ten obiekt skończyć w przeciągu tych 2 lat i udostępnić z prawdziwego zdarzenia na zapleczu skansenowskim, bo nie jest to ekspozycja, żeby to jasno wybrzmiało. miał, punktu węzłów sanitarnych, jak również i recepcji dla tej części skansenu, czyli od wejścia od ulicy Tkoszyckiej.
10: No i to taka nowość, bo czegoś takiego nie było w skansenie do tej pory, takiego punktu, gdzie turyści mogliby zebrać się, odpocząć, skorzystać z toalety.
15: Tak, to prawda. My chcieliśmy od kilku lat, była taka idea, aby ten punkt właśnie recepcyjno-sanitarny powstał w skansenie. Nie udawało się. Dzięki wnioskowi, który prowadzi Muzeum w Zubrzycy Dolnej, udało nam się wejść w ten wniosek i uzyskać dofinansowanie na budynki, które można powiedzieć od lat powinny stanąć w skansenie, w tym oczywiście miejscu zapleczowym, czyli przy wejściu do skansenu i które powinny godnie obsłużyć naszych zwiedzających.
4: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. To małe, ale bardzo potrzebne urządzenie, bo pomaga uratować życie. Nowoczesne defibrylatory pojawią się w kolejnych szkołach, którymi zarządza Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Tym razem takie urządzenia będą zamontowane w 9 miejscach.
17: Ja myślę, że naprawdę powinny być takie we wszystkich placówkach. Kalina Popiela reprezentuje tutaj Bursę Szkolną w Starym Sączu, bo jednak no, są teraz czasy, jakie są, więc każdy powinien mieć świadomość, jak udzielić tej pierwszej pomocy przedmedycznej. I jeżeli jesteśmy świadkami jakichkolwiek wydarzeń, to powinniśmy reagować. No, widzimy, młodzież w tym momencie umie zareagować, bo w szkole mają takie zajęcia. Chodzą na dodatkowe zajęcia i też przysłuchują się, jak odpowiednio reagować. Ja miałam to szczęście, wielkie szczęście, bo na moich zajęciach prowadzę dodatkowo kółko profilaktyczne. Już gościłam pana Chomącika, gościłam pana Konrada Wolaka, którzy bezinteresownie przychodzili i kształtowali w młodzieży nawyki właśnie typu jak udzielać pierwszej pomocy i jak reagować. Naprawdę jestem wdzięczna, bo robili to bezinteresownie i poświęcili swój czas wolny na to, aby pomagać i aby uczyć młodzież. Dziękuję z tego miejsca jeszcze. Myśmy już mieli szkolenie, bo zawsze rozpoczynając rok szkolny, dyrekcja dba o to, abyśmy mieli świadomość i przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ale jestem teraz przykładem tego, że wiedzy nigdy za dużo. Ciągle musimy się doszkalać. Tutaj mieliśmy wspaniałych specjalistów, więc naprawdę być uczestnikiem tego szkolenia to jest naprawdę nagroda od dyrektora. To znaczy nie, już mamy tak świadomą młodzież i ludzi dorosłych, że oni się nie boją, wręcz biegną, udzielają tej pomocy i chcą pomagać. Sprzęt nie tylko się im pomoże, ale wiedza przede wszystkim. I od tego jesteśmy wychowawcami, nauczycielami, aby kształtować w nich właśnie to poczucie, że powinni udzielać tej pierwszej pomocy.
18: Przetocznik Marcin, jestem nauczycielem EDB w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. No i przyjechałem tutaj doszkolić się i nabyć nowych umiejętności, chociaż te umiejętności, które posiadam, to można powiedzieć, że sobie doszlifowałem tutaj, bo dowiedziałem się nowych, aktualnych rzeczy. To jest pierwsze urządzenie. Staraliśmy się z dyrekcją o pozyskanie takiego urządzenia. Nawet ja ostatnio pisałem z taką firmą, która obiecywała takie urządzenie nam dostarczyć darmowo, ale później się okazało, że jednak oni tylko chcą nam udzielić instruktażu, jak pozyskać pieniądze na ten defibrylator, ale już od jakiegoś czasu z dyrektorem żeśmy się nad tym zastanawiali, w jaki sposób pozyskać pieniądze i w ogóle w jaki sposób do szkoły ten defibrylator zamówić. Oprócz tego jakieś kilka lat temu wystarałem się o to, żeby był u nas w szkole defibrylator taki ćwiczebny, na którym młodzież na lekcjach EDB ćwiczy sobie, jest obyta. No nie ma jakiejś większej różnicy między tym profesjonalnym defibrylatorem. No jest taka różnica, że nie ma tego wyładowania elektrycznego, ale młodzież może zaznajomić się z tym. Nie boi się takiego defibrylatora później użyć. Wszystkim się właśnie wydaje, jak to już robią, że to jest bardzo proste. na początku wydaje mi się, że to jest coś skomplikowanego, nie do zrobienia, ale jak już wezmę do ręki, ten defibrylator sam do nich mówi, pokazuje, to już nie jest żadna zagadka. No jak na razie, na szczęście nic takiego nie było i wolałbym, żeby nic takiego się nie zdarzyło, żeby ten defibrylator wisiał na ścianie, ale żeby nie przydał się nigdy. No właśnie, ale jak się wydarza, wydarzają się różne rzeczy, uczniowie przychodzą z różnymi schorzeniami, z wadami, o których nawet sami nie wiedzą, a tym bardziej my nie wiemy i coś takiego się może wydarzyć i to jest fajna właśnie inicjatywa powiatu, że coś takiego zrobili, że te szkoły wyposażają, że szkolą nauczycieli, bo to też jest ważne i no ja też miałbym taką... chciałbym, żeby takie szkolenia odbywały się częściej i nie tylko z defibrylatora, ale też no, z innych dziedzin tej pierwszej pomocy. To jest bardzo ważne i no jednak jak człowiek uczestniczy w czymś takim, nabywa umiejętności, wiedzy. No właśnie, takich odruchów, bo można wiele rzeczy czytać w książkach, oglądać filmiki, ale nie ma takiej pamięci mięśniowej, która nam w takich stresowych sytuacjach pozwoli na ułożenie tej osoby w pozycji bocznej, bezpiecznej, czy udrożnienia dróg. To jest właśnie takie ćwiczenia, przećwiczenia, to jest coś najważniejszego moim zdaniem.
19: To są profilaktyczne zakupy, które zaplanowaliśmy, ponieważ po analizie wyszło, że tylko 3 jednostki oświatowe nasze posiadają defibrylatory, co oczywiście jest bardzo, że tak powiem,

0: Więc jest ta potrzeba. Poza tym też zarząd wychodzi z takiego założenia, że jak ktoś raz to przećwiczył, to ma odwagę tego użyć. A nie, że kupiliśmy z wisi na ścianie, jak to odpalić. Nie? No, szanowni Państwo, nie wszyscy potrafią użyć defibrylatora. No, nie oszukujmy się. To niby to jest dzisiaj taka podręczna rzecz, ale każdy jakąś tam bawem, a jak coś źle założy, bo i tak tu chodzi o zdrowie i życie ludzi. Więc tutaj podwójne zadowolenie. Mi się tutaj dobrze współpracuje z panami w komendzie, z szkołą aspirantów. Pan kierownik tutaj wykonał swoje zadanie wzorowo, więc dalsze tematy i dalsze szkolenia oczywiście w perspektywie czasu dalej są planowane. No ja myślę, że to wszyscy się do tego przekonali już, bo widzimy, że zdarzają się takie wypadki, że ktoś nagle idzie zasłabnie i nie wiadomo, co dalej robić. No tak jak tutaj pan oficer opowiadał, że najczęściej telefony są, bo ktoś leży. A z drugiej strony jest taka statystyka, że głównie strażacy i ludzie przeszkoleni się zatrzymują, bo wiedzą, jak odważnie uruchomić urządzenie, czy wiedzą, co robić przy udzielaniu pierwszej pomocy. Więc jak gdyby to wszystko pobudzi do takich działań, że będzie więcej odwagi i więcej zainteresowania w tym kierunku, bo nigdy nie wiadomo, kogo co spotka i na kogo co trafi. Myślę, że będziemy tak tutaj chcieć to kontynuować szerzej, żeby rozmawiać, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o młodzież, to oni są przygotowani głównie w jednostkach OSP, bo jednostki OSP robią takie szkolenia, zakupowaliśmy im też defibrylatory kiedyś tam, to oni właśnie ściągali i ci młodzi stamtąd mają większą wiedzę niż w naszych szkołach, więc te zajęcia z bezpieczeństwa to są bardziej teoretyczne, a jak już będzie sprzęt, dlatego też zakupujemy do naszego PZZK dodatkowe sprzęty, które służą do ćwiczeń, po to tylko właśnie, żeby to później w szkołach przeprowadzić zajęcia. Ci ludzie, co dzisiaj cały zespół przeszedł szkolenie, mam nadzieję, że to przekażą, tak jak mówiłem wcześniej, tą swoją wiedzę i doświadczenie swoim kolegom, koleżankom czy dzieciakom w szkole.
1: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Ruszyła budowa obwodnicy Łącka w powiecie nowosądeckim. Droga będzie mieć około 3 km długości i wyprowadzi ruch z centrum miasteczka. Szacuje się, że na dobę przez Łącko przejeżdża 12 tysięcy samochodów.
2: Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. No ja z uporem podkreślam, że temat dla Łącka bardzo istotny, ale i też trochę ponadregionalny, dlatego że wierzę głęboko, że za 2 lata lub coś koło tego na styku sądecko-limanowsko-nowotarskiego czy potarańskiego subregionów powstanie fajny pewien rozwiązanie komunikacyjne, które dla nas lokalnie odciąży zarówno Czerniec, jak i Łącko, te najbardziej zabudowane, ale w sposób istotny poprawi i upłynni ten ruch, który wiemy, że no, z miesiąca na miesiąc na drodze wojewódzkiej 969 narasta. Przypomnę, cała inwestycja dzieje się dzięki uprzejmości, życzliwości samorządu małopolskiego z panami marszałkami na czele, rękoma zarząd dróg wojewódzkich, ale dotyczy tego układu ponadlokalnego, który zarząd dróg wojewódzkich realizuje.
3: Widać rzeczywiście, że ten ruch samochodów jest duży na terenie gminy Łącko i rzeczywiście uciążliwy.
2: No, gdybyśmy przenieśli się paręset metrów bogi na drodze 969, chwileczkę teraz stanęli, owszem, jest to czas wakacji, środek dnia. Niemniej jednak ten ruch jest bardzo intensywny, ale nie tylko w same wakacje. No, nie będę mówił o tym, co wczoraj się działo, bo jesteśmy w momencie, kiedy jest poniedziałek, a w niedzielę wczoraj korek plus jeszcze jakieś zdarzenie. To wszystko powoduje, że te rozwiązania, które obwodnice za sobą niosą, czyli wynoszenie ruchu, natężenia z tych najbardziej zabudowanych części miejscowości, ma sens i cieszę się, że to się w Łącku zadzieje. Wierzę, że już w tym momencie nie. Obwodnice nie mają łatwej realizacji, łatwej pasy, bo to jest oczywiście rzecz nieunikniona, gdzie ingeruje się w czyjąś własność. Podkreślam też od początku, kiedy temat zaistniał, że mamy tę szczęśliwą sytuację w przypadku obwodnicy łąckiej, że świadomość o tym, że potrzeba tej obwodnicy jest, już od kilkudziesięciu lat gdzieś przewijała się w świadomości mieszkańców i co bardzo istotne, w dokumentach planistycznych, konkretnie w planie zagospodarowania przestrzennego, mieliśmy pas terenu niezabudowany. Oczywiście, że troszkę korekta tej obwodnicy, która będzie realizowana w stosunku do zapisów planu miejscowego była, dokonała się, ale bardzo istotnym na pewno jest fakt, że nie mamy tu nigdzie wyburzeń, nie mamy ingerencji w domostwa i to też pewnie powodowało, że tych problemów było mniej i protestów nie było, bo dyskusje oczywiście były, bo tak jak powiedziałem, z obwodnicami sprawa nie jest prostą rzeczą, bo z jednej strony wszyscy mówią, że one są potrzebne, ale z drugiej strony, kiedy dotykamy pewnej własności prywatnej, to już to spojrzenie czasem się zmienia. Cieszę się i podkreślam cały czas, że Łącko jako miejscowość, jako region to jest kraina ludzi rozsądnych, którzy potrafią wybrać między tym, co jest konieczne, niezbędne w perspektywie pokoleń, ale nawet tym, co dzisiaj być może budzi pewne wątpliwości. szybkości. Patrzymy ponad lokalnie, ponad czasem.
4: Jest bezpiecznie, ale na pewno mogłoby być bezpieczniej. W dodatku, że nasz region jest uczęszczany przez bardzo dużo osób z innych regionów Polski. W dodatku, że mieszkamy w tak pięknym miejscu, więc no jest dużo osób, ale jest bezpiecznie. Uważam, że tak, że jak najbardziej. W dodatku, że trzeba inwestować w nasz region, jak najbardziej. Wydaje mi się, że wprowadzi jak najbardziej dużo

0: osób na pewno tutaj przyjeżdża i jeżeli ten ruch będzie usprawniony, to tym więcej osób się tutaj pojawi, więc jak najbardziej. W takich sezonach jak teraz letni, jak najbardziej. Jest bardzo dużo ludzi z innych regionów, tak jak właśnie mówiłam, więc korkuje się nasz region, tak.
1: Jerzy Koza, pracownik stacji paliw. Jeśli chodzi o ruch, to w sezonie wakacyjnym i zimowym, feriowym mamy ruch tranzytowy, turystyczny. Turyści głównie jadący w kierunku Zakopanego, Bukowiny i odwrotnie tak samo wracający z powrotem tak samo do Nowego Sącza. No, jeśli chodzi o mieszkańców, to myślę, że obwodnica jest bardzo oczekiwana, ponieważ ruch w sezonie letnim w okolicach weekendów no, jest bardzo duży. Dużo samochodów ciężarowych, które no, przejeżdżające przez centrum miejscowości są bardzo uciążliwe i hałaśliwe. Są dwie strony medalu. Tak? Z jednej strony obwodnica jest bardzo potrzebna, ponieważ no, ruch jest bardzo uciążliwy i stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo. No jednak z drugiej strony miejscowość może powoli wymierać, tak? No, to wszystko się okaże później.
2: Ale ruch duży na tej trasie wojewódzkiej jest, tak?
1: Tak, no jeśli chodzi o ruch, no to na drodze wojewódzkiej jest bardzo duży i stwarza bardzo duże zagrożenie w samym centrum miejscowości.
3: Kierowcy jacy są, tacy są. Czasami trochę nieodpowiedzialni. Są dwa warianty. Według mnie no może być, ale niekoniecznie, ponieważ odetnie nam Łącko od turystów po prostu, którzy przyjeżdżają do nas tutaj, prawda? Wprawdzie za wiele nie mamy do zaoferowania oprócz świeżego powietrza i Dunajca i trochę takich historycznych artefaktów, no ale to jest konieczność, no, po prostu konieczność, bo rzeczywiście, nie wiem, panowie słyszą, jak cały czas samochody tutaj jeżdżą, prawda? No, wiadomo, że dużo sklepów różnych jest i takich małych zakładów, takich tych, tak, że oni zostaną jak gdyby odcięci. Nie?
4: To się wiąże z dużo szerszym projektem, który jest realizowany już od 2018 roku. Ja przypomnę, że w zasadzie te decyzje, które zapadały w poprzedniej kadencji, bądź były rozpoczynane, bądź kończone inwestycje w tym równoleżnikowym układzie między Nowym Sączem, Krościenkiem i Nowym Targiem, już bardziej północnym układzie południkowym, są realizowane bardzo konsekwentnie. Oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia, ale wśród tych wszystkich inwestycji jednym z ważnych, może po przejściu przez Dunajec na wysokości ulicy Piramowicza w Nowym Sączu, była właśnie obwodnica Łącka. No nie trzeba przecież tłumaczyć, co to znaczy dla centrum Łącka, kiedy ciężkie samochody dostawcze, tiry i tak dalej jeżdżą. Tak jak do niedawna jeszcze, przykładnie kilka lat temu, wybudowana została obwodnica Podegrodzia i został zwolnione centrum. Domy się nie rozwalają, przepraszam, może nie aż nie rozwalają, ale nie pękają. I ludzie mają dużo spokojniejsze życie przez to. I ta inwestycja, którą dzisiaj symbolicznie będziemy rozpoczynać, dokładnie ma ten sam wymiar. Można by tutaj przytaczać w kolejności przejście przez Piramowicza i to duże rondo w Jazowsku, ta obwodnica, przepraszam, rondo w Zabrzeży, później budowany nowy most i rondo w miejscowości Ochotnica Rzeka i dalej rozwiązany po części problem Pienin w związku z przebudową ronda. Później dalej wejście do Krościenka i tak mogę mnożyć, kończąc może na tym dużym moście w miejscowości pod Chubą, nowym dużym moście, no i oczywiście obwodnicą Waksmundu, Ostrowska i tak dalej. Więc ja się bardzo cieszę, że jest ta kontynuacja, że no od momentu wbicia łopaty, to już pani dyrektor będzie później mówić, jakie są okresy na realizację, ale poczekamy, a później będziemy się cieszyć, jak będziemy uruchamiać tą obwodnicę.
5: Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Jeżeli chodzi o nowe elementy, to rozpoczynamy już etap budowy, czyli dzisiaj wbicie łopaty i rozpoczęcie robót budowlanych. Plan jest taki, żeby wszystko zakończyć do marca 2029 roku i wtedy chcielibyśmy Państwa puścić nowym odcinkiem obwodnicy Łącka. Przed nami dużo pracy, 3 km, 2 ronda, czyli na wpięciu obwodnicy do drogi wojewódzkiej 969, ale przede wszystkim 9 obiektów. Nieduże obiekty, ale pracochłonne. 100 stąd taki czas. To jest jedna z nielicznych inwestycji, gdzie nie mieliśmy odwołań, więc wszystko przebiega zgodnie z czasem. Decyzja środowiskowa, prawomocna, ostateczna, ZRID prawomocny, więc teraz trwają wywłaszczenia, będą trwały wykupy i wypłacanie odszkodowań, bo ZRID otrzymaliśmy stosunkowo niedawno, końcem czerwca, więc ten proces wyceniania nieruchomości i wypłaty odszkodowań jeszcze przed nami, natomiast na pewno będzie on realizowany. Tutaj pragnę wszystkich uspokoić. Ponad 100 milionów to koszt i robót, i wywłaszczeń łącznie.
6: Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych. Obwodnica ma być gotowa wiosną 2029 roku. Nowa wystawa do obejrzenia jest w Muzeum Ziemi Sądeckiej. W budynku głównym przy ulicy Jagiellońskiej obejrzymy ilustracje Witolda Chomicza, które pojawiły się w książkach Marii Kownackiej, między innymi w Szkole nad obłokami i Rogasiu z Doliny Roztoki. Mówią kuratorki wystawy Justyna Stasiek-Harabin i Teresa Ortyl.
7: Realizujemy projekt, który w naszych głowach rodził się chyba od dawna, chociaż to jest głównie głowa Teresy i Teresa na tym opowie. Ja bardzo się cieszę, że będziemy prezentować rzeczywiście kolekcję bardzo niezwykłą. Tak jak pan dyrektor wcześniej wspomniał, nigdy wcześniej nie prezentowano jeszcze w ogóle publicznie. Jest to kolekcja ilustracji rzeczywiście do Rogasia z Doliny Roztoki, które wykonał Witold Chomicz, ale też do drugiej książki, może mniej znanej, ale także bardzo interesującej, dotyczącej też naszego regionu, czyli Szkoły nad Obłokami. Jest to projekt, z którym wiąże się wystawa, publikacja katalogu i wiele działań towarzyszących. Ważny dla naszego regionu z bardzo wielu powodów. I tutaj chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że oczywiście w pierwszej kolejności mamy do dyspozycji wspaniałe ilustracje, oryginalne ilustracje do dwóch książek, więc taki pierwszy zamysł to jest prezentacja po prostu wyjątkowych rysunków, akwarel i prac, które mają z pewnością walory estetyczne, które zachęcą do oglądania, tak naprawdę myślę, zarówno dzieci, jak i młodzież i w zasadzie wszystkie pokolenia, szczególnie, że mamy tutaj bardzo mocny, taki sentymentalny wydźwięk, biorąc pod uwagę faktycznie lekturę szkolną, którą czytałyśmy my, czytali Państwo, a pomimo tego, że nowe, młode pokolenia tego nie znają jako lektury, to liczymy, że zachęcimy właśnie do zarówno poznania książek, no i oczywiście oglądania ilustracji oraz w ogóle wykonywania książki ręcznie. Mamy teraz zupełnie inną technologię graficzną, cyfrową, natomiast my tutaj na wystawie mamy bardzo mocny wydźwięk na tworzenie książki w sposób od początku do końca manualny, więc to też wydaje nam się bardzo ciekawym aspektem. Ten projekt jest jednak o wiele bardziej istotny dla naszego regionu niż tylko kwestia prezentacji samych ilustracji, ponieważ w nim zawiera się bardzo wiele ważnych kwestii, które były istotne zarówno dla Marii Kownackiej, czyli znanej nam wszystkim pisarki skupionej głównie na literaturze dziecięcej, jak i właśnie dla Witolda Chomicza, który nie przez przypadek stał się właśnie partnerem w tym projekcie, czyli w ilustrowaniu tych dwóch książek. Myślę, że to Teresa Państwu opowie, jak to się stało i dlaczego właśnie oni współpracowali ze sobą. Zarówno jedna lektura, jak i druga dzieje się u nas w Beskidzie Sądeckim. Jedna ma akcję w Rytrze, w Dolinie Roztoki, druga na Niemcowej. Myślę, że to też może być interesujące także dla nas tutaj w regionie, chociaż ma niewątpliwie taki wydźwięk ogólnopolski, że była to jedna z najwyżej położonych szkół nad Obłokami. To jest miejsce historyczne. Mowa o jednej z najwyżej położonych szkół w Polsce, chyba możemy tak powiedzieć, a na pewno tutaj w Beskidzie, do której w latach chyba 50. i 60. uczęszczały dzieci z okolic. I tutaj też...
8: Właściwie już przed wojną szkoła była otwarta, ale i po wojnie wznowiła swoją działalność.
7: Tak, więc tutaj mamy też taki, po pierwsze, bardzo mocny pedagogiczny akcent, też na pokazanie warunków życia, bo myślę, że też będą Państwo się zastanawiać nad tytułem wystawy, co oznacza muszka w bursztynie. Tutaj myślę, że może Teresa, oddam Tobie głos, bo Ty chyba będziesz najlepiej opowiesz, dlaczego taki tytuł. Wiem, że Państwa bardzo intryguje, dlaczego muszka.
8: Skoro Rogaś,
7: to jest wszystko ze sobą powiązane, także Teresa.
9: Oddajemy głos.
8: tu jest tyle wątków do poruszenia, że faktycznie może po prostu zacznę od tytułu. Muszka w bursztynie jest to zwrot ze wspomnień Marii Kownackiej, która w jednym ze swoich zeszytów zapisała, że odwiedził ją młody, bardzo sympatyczny nauczyciel ze szkoły i tak po prostu bezceremonialnie powiedział do niej, że skoro napisała książkę o Rogasiu, to niech napisze też o tej właśnie szkole. I pewnie w Kownackiej zagrały też sentymenty, bo ona była nauczycielką w szkole, też w bardzo trudnych warunkach uczyła, w miejscowości, gdzie szkoły nigdy nie było wcześniej, więc na pewno jest tutaj też taka nuta biograficzna. Ale Muszką w Bursztynie jest też cała ta kolekcja, o której wspominała Justyna i pan dyrektor, ponieważ to jest taki zatrzymany sposób tworzenia ilustracji właśnie na przełomie lat 50. 60. Dzisiaj ta technologia książki wygląda zupełnie inaczej i myślę, że to będzie też świetna okazja zobaczyć te ilustracje, które moim zdaniem straciły trochę w wydawnictwach, a faktycznie one pięknie wybrzmiewają na tej wystawie, dlatego to jest kolejny powód, dla której warto ją zobaczyć. Ja jeszcze wspomnę, że mamy bardzo mocną datę otwarcia, bo to jest 11 września, a Maria Kownacka urodziła się 11 września 1894 roku, czyli otwieramy wystawę w dniu jej 132 urodzin. Więc myślę, że też to jest taki mocny akcent podkreślający rolę właśnie Marii Kownackiej, ale nie byłoby tych książek tak naprawdę bez ilustratora, który dołączył nie przez przypadek i właściwie kiedy zajęłam się tym tematem Szkoły nad Obłokami, bo o ile właśnie Rogaś jest bardziej znany, to jakby tutaj pomysł zrodził się przy Szkole nad Obłokami, to ja pewnie każdy, kto zajmuje się jakby regionem, kiedyś wpadł na taki genialny przecież pomysł, że stworzy sobie wzornik regionalny, bo przecież te wzory są tak potrzebne, używane i w marketingu, i w edukacji dzieci, i w działaniach promocyjnych, edukacyjnych. No więc po prostu stwórzmy wzornik. No i jakby gromadząc materiały, trafiłam na tą książkę Szkoła nad Obłokami, pomyślałam sobie, kurczę, ale przecież to jest gotowy produkt, to jest gotowy wzornik, gdzie każdy rozdział kończy się finalikiem, który jest motywem regionalnym i zaczyna się bordiurą, która też jest po prostu wzięta, zaczerpnięta ze strojów, ze zdobień na meblach. No i bardzo mnie to zainteresowało, bo ja znałam jako dziecko Szkołę nad Obłokami, ale znałam ją z ilustracjami Szancera. I dopiero właściwie po studiach poznałam tę książkę właśnie z ilustracjami Witolda Chomicza. I były takie dwa przełomowe momenty. Jedna to było, kiedy zobaczyłam, znalazłam w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej albumy ze zdjęciami Marii Kownackiej, właśnie z Niemcowej. Fantastyczna dokumentacja Niemcowej z lat 50. Mający duży walor też fotograficzny, bo Maria Kownacka bardzo się interesowała fotografią. I wtedy dotarłam też do Izby Pamięci i tam spotkałam się z listami, które Maria Kownacka dostawała od Chomicza i zobaczyłam, bo tak sobie myślałam na początku, że może to pani Maria Kownacka jakby stworzyła katalog tych finalików, że tak dobrze znała region, włożyła w to tyle pracy, a ilustrator po prostu stworzył te grafiki. Ale z tych listów wynikało, że nie, że to właśnie koncepcja tego, że to będzie w ten sposób zilustrowane, to jest autorstwo Chomicza i że on właściwie zrobił tą wspaniałą pracę, którą pewnie no niewiele osób powieliło po nim, żeby stworzyć taki katalog wzorów. I te wzory znalazły się w tej książce. I z tych listów też, no, kiedy już zobaczyłam jakby rolę tego ilustratora, udało mi się trafić na katalog wystawy w Krakowie Witolda Chomicza. Zwróciłam się do kuratorki tamtej wystawy, pani Magdaleny Laskowskiej, która się bardzo też tym tematem zainteresowała i jakby skierowała mnie do właściciela tej kolekcji, czyli do pana Zjada Raufa. I myślę, że takim drugim punktem bardzo ważnym jest właśnie inwentaryzacja tych zbiorów, którą przeprowadziłyśmy z panią Magdą. To właściwie ona była mózgiem całej tej operacji i ta inwentaryzacja pozwoliła przygotować wniosek i aplikować o stworzenie tej wystawy. Także, a taką pierwszą osobą kontaktową w muzeum, która jakby ten katalog z inwentaryzacji widziała i też bardzo życzliwie zareagowała. Ja wtedy nie pracowałam w muzeum i byłam taką osobą z zewnątrz. To była pani właśnie Ania Florek z naszego działu wystaw, która właśnie też jakby zobaczyła potencjał tego tematu i stwierdziła, że musimy sprawę przekierować do dyrektora.
7: Tak, ja może jeszcze dodam, że naprawdę to jest dla nas o tyle ważne, że to jest już trzecie podejście skuteczne, ponieważ tak, to jest niezwykle istotne. Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i składaliśmy taki wniosek 3 razy, jak mówi się.
8: Pierwszy podobno, raz w Piwnicznej to właściwie 4.
7: No tak, to prawda. Natomiast jednak sprawdza się powiedzenie, że do 3 razy sztuka i ten... Cieszę się, że w końcu się udało. I to też jest bardzo istotne, bo dzięki temu właśnie, że mamy to dofinansowanie, możemy realizować zarówno wystawę, którą Państwo będą mogli oglądać już od piątku, ale też właśnie będziemy mogli rozdawać Państwu bezpłatnie, ponieważ jest to właśnie finansowane z projektu, katalog wystawy, który jest niezwykle cenny, ponieważ nigdy wcześniej ta publikacja nie została, to znaczy w ogóle ta kolekcja nigdy wcześniej nie ujrzała światła dziennego, więc wiadomo, wystawy są, a później po 3 miesiącach już ich nie ma. Więc jest to dla nas bardzo ważne, bo oprócz oczywiście części katalogowej, którą Państwo zobaczą i która też ma... No też bardzo dziękujemy, bo to myślę, że to jest...
9: Edytorsko
7: świetne. Edytorsko, no właśnie, to jest fantastyczny projekt, za który jesteśmy ogromnie wdzięczni osobie, która zajmowała się tym projektem od początku do końca, od strony graficznej. Jest to Andrzej Borkowski, grafik, któremu naprawdę bardzo wiele zawdzięczamy, który odpowiada zarówno za szatę graficzną katalogu, jak i za to, jak wystawa w dużej mierze wygląda, zwłaszcza od strony dekoracyjnej, właśnie takiej aranżacyjnej, więc... Naprawdę chylimy czoła nad jego pracą i rzetelnością w tym projekcie. No i właśnie oprócz tej części katalogowej mamy też bardzo bogate teksty, w zasadzie, które bardzo otwierają ten temat, pogłębiają go na wielu różnych poziomach. To jest też bardzo interesujące, że zarówno Witold Chomicz, jak i Maria Kownacka to były osoby, które były zakochane w regionie, to trzeba bardzo podkreślić, i które do przygotowania zarówno tych książek, ale też ilustracji bardzo się przykładały, to znaczy przyjeżdżały tutaj w nasze okolice, zachwycały się nimi oczywiście, bo mamy, trzeba przyznać, piękny region. Natomiast to była rzetelna, merytoryczna praca, która dała podwaliny do wykonania zarówno ilustracji, jak i książek, które w dużej mierze, nie mówię, że całkowicie, ponieważ mamy do czynienia z książkami, które są w jakiś sposób kreacją literacką, taką poetycką, natomiast zarówno jedna, jak i druga książka powstała właśnie trochę na bazie realnego życia, realnych informacji z regionu, bardzo mocnych, skrupulatnych wywiadów w zasadzie etnograficznych, które pozwoliły na poznanie okolicznych, no po prostu tak, ludzi, kultury, historii, i te wątki się tutaj przewijają. Także przyznaję, że czytanie tych lektur jeszcze raz, teraz, nawet jak jesteśmy dorosłe, daje nam ogromną też satysfakcję i też bardzo zachęcamy Państwa do zerkania jeszcze raz na te treści, bo one się teraz objawiają trochę w innych kategoriach. Zwłaszcza, że książki bardzo się różnią, jeśli chodzi o takie idee, które artysta, ale też właśnie głównie autorka chciała zawrzeć, bo Roga z Doliny Roztoki jest opowieścią, jak wiemy, o jelonku, który traci mamę, ale zostaje zaopiekowany przez dorosłych. To jest poniekąd historia, która wydarzyła się naprawdę. Są tutaj właśnie takie inspiracje z życia i tutaj mamy bardziej taką właśnie historię, która wspaniałym językiem chwali region, pokazuje tak jego poetycki, bardzo malarski też walory właśnie takie krajoznawcze, przyrodnicze, dbałość o to, żeby właśnie pokazać ten świat zgodnie z prawdą. Natomiast szkoła nad obłokami jest też niezwykle ciekawa, ona z jednej strony pokazuje bardzo trudny los dzieci i w ogóle życia w bardzo trudnym regionie. Te książki też, to też jest bardzo ciekawe, one się różnią wizualnie.
8: Tak.
7: Proszę.
8: Ja jeszcze, może zanim przejdziemy do ilustracji, jeszcze nawiążę do tych twoich słów, że do narracji zawartej w książce, ponieważ często te książki, zwłaszcza tutaj w regionie, spotykają się z takim zarzutem, że one nie są idealnie, dosłownie obrazem Rytra i obrazem Niemcowej. I tutaj trzeba właśnie wziąć pod uwagę to, że Kownacka przede wszystkim prowadziła tak narrację, żeby wyrazić pewne idee. I w Rogasiu ta książka jakby kanwą jest retro, ale książka jest napisana po to, żeby zaszczepić w dziecku ideę ochrony przyrody, a Szkoła nad obłokami jest napisana po to, żeby zaszczepić w dziecku ideę ochrony kultury ludowej. I tutaj Kownacka wykazała się dużym takim kosztem pedagogicznym i zrobiła takie dwa numery, Fortele stare jak świat, bo ona nie mówi tego wprost, to nie jest takie nachalne dydaktycznie, tylko na przykład właśnie w Szkole nad obłokami wprowadza obcego, czyli wprowadza osobę, którą dzieci ratują, jest akcja. Te dzieci się zaprzyjaźniają z tą postacią starszego pana Siwy i Brudki. On zdobywa ich sympatię, wyraża zachwyt ich działaniami, pomaga im w przygotowaniu teatrzyka, a na końcu wykrzykuje, że warto te skarby chronić i na końcu mówi, że on jest etnografem, czyli coś odwrotnego niż było stosowane wtedy powszechnie w państwie PRL, że przyjeżdżała odgórnie osoba, zwoływało wieś na wykład i ci ludzie, tak jak w Konopiejce, słuchali o tym, że słuchajcie, bo to są zabytki i wy je musicie chronić. I wiemy, że taki wykład spotkałby się niekoniecznie z uznaniem. Natomiast ona to zrobiła coś zupełnie innego. Ona tego obcego oswoiła, pokazała jako wartościową osobę, jako przyjaciela, a na końcu ta osoba już, która uzyskuje sympatię, wyraża tą ideę. Czyli zobaczmy, jak wspaniale poprowadzona narracja. I w tej narracji nie chodziło o dosłowność, tylko o wypuklenie właśnie tej idei. A o warstwie ilustracyjnej powie koleżanka.
9: Tak, to też dla nas niezwykle interesujące i to bardzo wybrzmi na wystawie, ponieważ te ilustracje do obu książek, one się bardzo od siebie różnią. Zgodnie z tym, co Kownacka pisała w listach do Witolda Chomicza, jej zamysł był taki, aby Rogaś był bardzo taki miękki, malowniczy, pastelowy, kolorowy, pokazując właśnie te walory takie przyrodniczo-krajobrazowe. Natomiast Szkoła nad obłokami, zgodnie też z takim charakterem życia w tamtym regionie, takim surowym, zimnym, chłodnym, tam też bardzo mocno ta zima wybrzmiewa w tej narracji, która jest najtrudniejszą porą roku. I to naprawdę warto sobie też o tym poczytać w książce, bo te historie są naprawdę mrożące krew w żyłach, a jednak prawdziwe w dużej mierze. To Chomicz stosuje takie monochromatyczne grafiki i my na tej wystawie będziemy Państwu prezentować nawet nie same efekty tych graficznej właśnie pracy, tylko oryginalne prace tuszem oraz rysunki, ilustracje, czyli jego myśl taką przygotowawczą jako artysty, który zabiera się za jakiś temat, wybiera go i zastanawia się, jak to ugryźć, w jaki sposób to zaprezentować. I ta surowość graficzna, ta czerń i biel, one też tutaj świetnie właśnie działają i pokazują taką właśnie zupełnie inny kształt tego życia i tych czasów. No ale to też jest bardzo ciekawe, też zapomniałam się chyba o tym wcześniej powiedzieć, że dla Witolda Chomicza bycie tutaj w regionie było bardzo naturalne i wynikało z jego powiązań rodzinnych. Jego żona Stanisława z domu Zacharewicz pochodziła z Nowego Sącza i teść Witolda Chomicza był tutaj, Władysław Włodyga był tutaj nauczycielem w szkole, więc poruszamy jeszcze bardzo dodatkowo ciekawe wątki związane po prostu z sądyczanami, z sądyczanką, która związaną z regionem, dlatego bycie Chomicza tutaj w regionie było po prostu czymś naturalnym, przyjeżdżał tutaj każdego roku na wakacje, zatrzymywał się, wiemy na pewno, w willi w Rytrze, ale też w Szczawnicy. Więc przy okazji właśnie też możemy Państwu pokazać to, jak bycie tutaj w regionie, jak zachwycanie się okolicą może zainspirować i inspirowało bardzo wiele osób do tego, żeby właśnie tworzyć książki, tworzyć ilustracje i też myślimy o tym w takich kategoriach, że nie jest to czas przeszły, bo te inspiracje wciąż są przecież bardzo istotne i mamy nadzieję, że ta wystawa przez tą właśnie wielowątkowość może stanie się też dla Państwa po pierwsze inspiracją do przyjeżdżania tutaj i to jest z pewnością taki wątek ogólnopolski, bo my nie chcemy się też ograniczać, jeśli chodzi o grupę odbiorców do regionu, co oczywiście jest jasne, że największą grupą na pewno będą osoby stąd i na to bardzo liczymy. Natomiast zarówno wydźwięk ogólnopolskiej lektury i ten sentymentalny Rogaś, który gdzieś w naszej pamięci jeszcze tkwi, zwłaszcza w starszych pokoleniach, ale też no, piękno regionu, który jest znany na całą Polskę. Liczę, że też przyciągnie osoby z zewnątrz, spoza okolicy i mamy taką ogromną nadzieję, że to też stanie się jakimś właśnie takim przyczynkiem do tego, żeby odkrywać może też na nowo naszą okolicę i region, ale też wydaje mi się, że tutaj to, co mówiłaś Teresa o tym, jaki jest wydźwięk tej lektury, jeśli chodzi o szkołę nad obłokami. To jest chronienie dziedzictwa narodowego, dziedzictwa takiego kulturalnego, niematerialnego, też w dużej mierze ludowego. To było ważne w latach 50. Jeśli pomyślimy o tym teraz, w 2026 roku, ta idea i ta potrzeba chronienia tego jest jeszcze bardziej aktualna, w zasadzie dramatycznie aktualna, ponieważ czas, świat, który oni jeszcze zamknęli w muszce, to znaczy ta muszka, którą oni zamknęli w tym bursztynie, wtedy, to teraz jak pomyślimy o tym, no to jeszcze to ma jeszcze chyba większe znaczenie i też przyznaję, zależy nam na tym, żeby w jakiś sposób uświadomić tą potrzebę zwracania uwagę też już od najmłodszych lat na to, co jest po prostu tutaj ważne.
8: Ja tylko na koniec wspomnę o panu Piotrze Kuliku, ponieważ tutaj, kiedy omawiała ilustrację, to właśnie nasunęło mi się to, że on jako pierwszy się podjął takiej interpretacji tych ilustracji i zrobił to bardzo dobrze, ponieważ najpierw pisał tekst swój do zbioru, do inwentaryzacji, a potem znaleźliśmy te listy w Izbie Pamięci Marii Kownackiej, gdzie dokładnie to, co jakby Piotr wyczytał w tych ilustracjach, Chomicz pisał, że chce zawrzeć, czyli idealne po prostu odczytanie tych ilustracji, więc ona naprawdę... I troszeczkę uważniejsza lektura tych książek pozwala uchwycić ich wielowątkowość i do tego Państwa zachęcamy.
9: I zapraszamy serdecznie na wystawę. Nie zliczyłyśmy tak co do jednej, natomiast jest ich kilkadziesiąt. Myślę, że jeśli chodzi o ilustracje, no to jest ich około... Ilustracje i prace malarskie to jest około 100 prac. Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nie prezentowane. Tak. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj wasze na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do Szkoły nad obłokami, to jest tusz na papierze, to są rysunki ołówkiem. I do tego prezentujemy jeszcze, jakby poza dwoma książkami, prace Witolda Chomicza, które sugerują i pokazują jego zainteresowanie regionem, czyli bardzo mamy pejzaże prezentujące głównie okolice Rytra, ale też portrety rodziny i też osób po prostu z regionu. Chomicz interesował się też fizjonomią, na przykład mamy piękny portret starszej kobiety, więc...
10: A tam się książki też znalazły, dlaczego? Czy to są jakieś szczególne książki dla...
8: Tam się chyba nawet znalazły więcej niż dwie, ale powiem o tych dwóch, których pewnie wymieniasz, bo jedna z nich to jest makieta książki, tak zwana szczotka, czyli przygotowana książka, pierwsza wersja książki z rozkładem, typografią książki, tym jak zecer już w drukarni ma układać tekst, a jak ma układać ilustrację. Więc to jest taki unikat. Do tego ona w tej makiecie, te ilustracje nie są dosłowne takie same, jak się znalazły. To są dopiero szkice, pierwsze kompozycje. I więc są też tam ilustracje, które ostatecznie nie weszły do książki, którą my znamy z wydawnictwa. Więc jest to też taka bardzo duża ciekawostka. Jest tam bardzo ładna dana strona tytułowa, całkowicie zmieniona z takim medalionem Rogasia, więc jest to bardzo cenna rzecz. A druga książka to jest też Rogaś, w którym jest dedykacja Witolda Chomicza dla syna Jarosława. On właśnie przyjeżdża tutaj z tym synem. Ten syn też jest znanym takim miłośnikiem folkloru. Zamieszczał nawet jakieś teksty w ogólnopolskich pismach dotyczące regionu, między innymi o dyrektorze Ośrodka Kultury w Barcicach. Więc i on też prawdopodobnie wykonał przynajmniej część tych zdjęć, które są w albumach Marii Kownackiej. No bo skoro na zdjęciu jest Maria Kownacka i Chomicz, a wiemy, że był z nimi też syn Chomicza, to prawdopodobnie on robił te fotografie. Więc stąd też jakby pokazujemy tą książkę z dedykacją dla
9: I oprócz
8: syna.
9: Tego po prostu w gablocie są dwie książki, te książki, żeby Państwo po prostu zobaczyli, jak wyglądają pierwsze wydania, które zdarzają się jeszcze do kupienia, natomiast nie jest to takie proste, zwłaszcza w przypadku Rogasia, bo Szkoły nad obłokami kupić jest łatwiej.
8: Bo ja też dopowiem, że ja do tej pory się spotykam z tym, że jak, nie wiem, byłam nawet wśród przewodników sędeckich, miałam spotkanie a propos tych książek, to oni byli zaskoczeni, czy co ja im pokazuję, że to nie są te książki, bo większość osób zna te książki w ilustracjach kolejnych ilustratorów, nie właśnie pierwszego ilustratora Witolda Tachomicza. To też wynika z ówczesnej polityki drukarni, bo Chomicz zrobił taki trochę wyłom, ponieważ wtedy wszystko było planowane i było już odgórnie zaplanowane, kto powinien zilustrować te książki. Maria Kownacka jakby w tych pierwszych wydaniach udało jej się przeforsować, że był to Witold Chomicz, ale w późniejszych już wydaniach drukarnia wymusiła na niej zmianę ilustratora, co spotkało się z oczywistym oburzeniem Chomicza.
9: No tak, Szkołę nad obłokami później będziemy kojarzyć z ilustracji Szancera, który jest na pewno jednym z najbardziej znanych ilustratorów w Polsce, a Rogaj z Doliny Roztoki był bardzo długi czas ilustrowany przez Grabiańskiego, którego też chyba bardziej kojarzymy z okładki, więc też przypominamy pierwsze wydania, no, które rzeczywiście na rynku nie funkcjonowały bardzo długo, ale no, wydaje mi się być bardzo ciekawe właśnie przez to, że możemy pokazać oryginał.
6: Wystawa czynna będzie do końca stycznia. Jest jedną z najdłuższych ulic w mieście, ale dawniej kończyła się w okolicy miejsca, gdzie dziś stoi galeria handlowa. Mowa o ulicy Lwowskiej, o której historię powiedział nam sądecki historyk dr Łukasz Połomski.
11: Zaczynamy przy rynku, kończymy na Gołąbkowicach, bo właściwie Lwowska dzisiaj jest dużo dłuższą ulicą, ciągnie się w stronę właściwie całej, nawet Piątkowej, tak? Natomiast patrząc z takiego historycznego punktu widzenia, no to ta Lwowska nam się cały czas powiększała. Chciałbym, żebyśmy gdzieś tam dotarli do Gołąbkowic, czyli do wsi, która kiedyś zaczynała się w rejonie dzisiejszej galerii na ulicy Lwowskiej, a kończyła się gdzieś za cmentarzem, który zresztą nazywamy do dzisiaj Gołąbkowickim. I cóż, startując od rynku, na tym odcinku Rynek Most na Lwowskiej. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo ciekawymi obiektami i związanymi z nimi historiami. No już sama Lwowska 1, właściwie to jest narożny, Lwowska przepraszam 2, to jest narożny budynek z Jagiellońską. Była to kiedyś apteka, jedna z dwóch i jedna z pierwszych aptek w ogóle na całej Sądecczyźnie. Kiedy będziemy przechodzić ulicą Lwowską w tym jej pierwszym etapie, możemy zauważyć na jej fasadzie takie ornamenty, płaskorzeźby odnoszące się właśnie do farmacji. Właścicielem tej apteki był m.in. Stanisław Nowakowski, prezydent Nowego Sącza, bardzo zasłużona postać, społecznik, działacz, prezes Czytelni Mieszczańskiej i wielu, wielu innych organizacji. I właściwie mało kto już dzisiaj w Nowym Sączu o tej historii pamięta. Za rogiem Sobieskiego mamy kamienicę, na której też uważny spacerowicz zobaczy odsłonięte fragmenty tynku. Na tym tynku napisane są słowa czekolada, cukierki i tak dalej.
12: Mówisz o tym budynku po drugiej stronie apteki.
11: Tak, po drugiej stronie apteki, a naprzeciwko muzeum Róg Sobieskiego i Lwowskiej. I tam właśnie mieszkała rodzina Sierackich. To była żydowska rodzina, która przyjechała tutaj z Rosji i byli bardzo znani ze swoich wyrobów ciastkarskich, z słodyczy, które właśnie produkowali. I ta rodzina Sierackich wojnę przeżyła w części tylko, będąc w Rosji, natomiast reszta niestety została zamordowana. Jeżeli chodzi o dalszą część ulicy, no to idąc w stronę tutaj mostu na Lwowskiej mijamy nasz Dom Jakuba, nasze centrum edukacyjno-muzealne, gdzie można znaleźć wiele świadectw poświęconych historii wielokulturowego Nowego Sącza. Ale oczywiście będąc tutaj musimy też spojrzeć na drugą stronę ulicy. Mamy Dom Gotycki, dzisiaj filię Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Najstarszy dom w naszym mieście, który właściwie nadaje się na osobną opowieść w czasie takiego spaceru. Ale dalej pod numerem 13 mamy dom Żarofę, rodziny, która jest starą rodziną sądecką. Z tym domem wiąże się też historia Jana Karskiego. Jana Karskiego, który był kurierem państwa podziemnego, emisariuszem państwa podziemnego. No i Jan Karski to jest ten człowiek, który między innymi na zachód przewiózł informacje o Holokauście. Tutaj właśnie rodzinę Żarofę na Lwowskiej 13 przebywał w czasie swojego pobytu w Nowym Sączu. Na tym budynku znajduje się też tablica upamiętniająca te wydarzenia. Wszyscy znamy tę brawurową akcję uratowania Jana Karskiego, kiedy właśnie rodzina Rysiów, między innymi zaangażowana w to wydarzenie, wykradła go Niemcom ze sądeckiego szpitala. Jan Karski do końca ten Nowy Sącz gdzieś tam w sercu miał. Dalej mamy most na Lwowskiej dzielnicy Piekło, która jest w ogóle też jakby osobną historią, ale idąc wzdłuż tej ulicy na pewno warto się zatrzymać przy kolejnej aptece, która jest aktualnie najstarszą apteką istniejącą w Nowym Sączu, założona przez Feliksa Prus-Radomskiego, a w której między innymi pracował Albin Busz. To był człowiek, farmaceuta, który w czasie wojny udzielał pomocy między innymi Żydom, którzy tam mieszkali, ponieważ właśnie na Piekle i ta cała część ulicy Lwowskiej została włączona do tak zwanego getta otwartego. I ta rodzina właściwie prowadziła tę aptekę Albina Busza, dokąd państwo pozwalało, a po wojnie była nacjonalizacja i różne inne wydarzenia niekorzystne dla tego typu interesów.
12: A dlaczego ta dzielnica nazywana jest Piekłem?
11: No właśnie, ponieważ naprzeciwko, gdzie dzisiaj stoi nowa kamienica, znajdowała się karczma, która nazywała się Piekłem. Nazwana była Piekło. Oprócz tego mieszkańcy tej dzielnicy raczej nie byli pokojowo nastawieni do życia i słynęli z takiego awanturniczego sposobu rozwiązywania konfliktów. No było tam jednym słowem bardzo niebezpiecznie. Ta nazwa właściwie przetrwała do dnia dzisiejszego, tak? Ale ta karczma tutaj już nieistniejąca, którą możemy sobie wyobrazić, tak samo jak kościół, który kiedyś tam istniał w tej części miasta, ale to jeszcze w dawniejszych czasach, to już są tylko jakieś tam wspomnienia.
12: Okej, to proponuję, żebyśmy przeszli kawałek dalej tą ulicą, bo tam również bardzo ciekawe budynki, bardzo ciekawe historie związane z mieszkańcami. Wiem, że tam była jedna z takich największych drukarni w Nowym Sączu na ulicy Lwowskiej.
11: Drukarnia braci Ende. Faktycznie to była drukarnia, która drukowała między innymi całą międzywojenną prasę w Nowym Sączu. Byli to bracia, którzy też swój zakład mieli na ulicy Zalewskiego na Piekle, czyli to jest taka odnoga od Międzykraszewskiego na Rurach, to są te rejony. Ale dużo tam ciekawych rodzin mieszkało. Między innymi na Piekle znajdujemy też rodzinę muzyków Goldbergów. To była też taka bardzo znana żydowska rodzina, która słynęła z tego, że grywała na żydowskich weselach, na sztukach. Byli też wojskowymi, służyli między innymi w Wojsku Polskim. Jeden z nich między innymi był w orkiestrze 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. No niestety nie przeżyli wojny. Jest taka historia, która mówi o tym, że przed kamienicą, gdzie mieszkali, to jest kamienica na rogu ulicy Żywieckiej i Lwowskiej, właśnie jeden z nich został zastrzelony. Generalnie ta Lwowska była też bardzo zielona. Dzisiaj mamy tam mnóstwo nowych bloków. Gdyby przejść ulicą, no to zobaczymy, że mamy jakieś plomby i mieszkania pobudowane w czasach nam współczesnych, ale kiedyś to były sady, kiedyś to były drzewa. Ulica zupełnie nie do poznania, której no nie tak łatwo gdybyśmy się cofnęli w czasie, nie tak łatwo byśmy ją poznali.
12: Mówimy o tym odcinku od mostu do galerii.
11: Od mostu do galerii, zgadza się. No bo to już była taka właściwie przedmieście, bo Gołąbkowice to już była typowa wieś, tam gdzie jest galeria, był folwark i stajnie i stodoły plebańskie, to też ciekawa historia. Dalej były już pojedyncze domy osadników, między innymi niemieckich, którzy tutaj też byli lokowani, ale to już jest historia Gołąbkowic zupełnie osobna.
12: Czyli gdzie Lwowska się kończyła tak mniej więcej, jakbyśmy teraz wskazali takie miejsce?
11: W 1939 roku to galeria była taką granicą tej lwowskiej, dalej już była wieś Gołąbkowice.
12: Później rozumiem, że miasto się rozwijało i to jakby szło tam dalej w stronę cmentarza.
11: Tak, to szło dalej w stronę cmentarza, aż do czasów powojennych, kiedy właśnie już na Piątkową, że tak powiem, wydłużono tę ulicę, no i tak chyba zostało do dziś.
6: O historii ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu mówił sądecki historyk dr Łukasz Połomski.
13: muzyką się żyje.
14: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
15: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
14: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w Eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
16: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
14: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiałow, Podsiadłej i to Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano w niedzielę ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak, no oryginalnie może, powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły? Nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temper City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że w spodni odbierzamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Że to zupełnie jakbym ją widział. Znam życie, po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy, czy coś się komuś stało, a niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: JISK w Nowym Sączu. Teraz w nowej lokalizacji. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Europa 2 Plaza. Ulica Nawojowska 1. Promocja trwa od 1 do 8 października.
5: Azbest? Nie czekaj, działaj. Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Szukasz kompromisów? To źle trafiłaś, bo w Havana Beauty Club idziemy na całość.
7: Trwa laserowa jesień. Uderzamy w problemy skóry zaawansowaną technologią.
6: Laser tulowy, laser CO2 i radiofrekwencja mikroigłowa. Konkretne efekty.
7: Pakiety zabiegowe już od 999 zł.
6: Laserowa jesień w Havana Beauty Club. Nowy Sącz, Lwowska 101.
7: Rezerwuj na Wuxi lub dzwoń 510 200 512.
8: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z POEM Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
9: pączki mini Pyszotka Lipinki 10,59 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 12,99. Nikpol, Nikpolki, kiełbaski chłopskie 330 gramów 5,19. Herbatka owocowa Premium Bifix, różne rodzaje 4,99. Jabłka Szara Reneta Polska 4,49 za kilogram.
8: PSS z POEM. Razem na zakupy.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.

Jak ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK to są hity na czasie za 5 minut 10.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
2: Michał Rejduch, witajcie. Nowy Sącz dołączy do kampanii przeciw hejtowi. Jutro w Miejskim Ośrodku Kultury na uczniów szkół czekają warsztaty pod tytułem Love Not Hate. Zabierzmy głos. Poprowadzi je Kinga Zawodnik, prezenterka telewizyjna i influencerka. Będzie też akcent muzyczny. A Kino Helios z Nowego Sącza ma dla nas dwie nowości. Dziś to thriller W sercu dziczy oraz Luna i rozgadana świnka. A w środę przedpremierowo obejrzycie tu lalkę, a po bilety możecie pisać na malopolska@sk.pl.
3: Muzyką się żyje.
4: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z SK przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę, i to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry, czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy, to kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Sway Lee. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj to nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło, na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbujałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część Wiz Khalifa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, że niedziela to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie. Gdzie byście chcieli teraz się przenieść? Gdzie byście chcieli być? W którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tą drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. No, sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: taki dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie. Teraz Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 664-402-302. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz pewnie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał, ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.

wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu. Pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni. Więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie. To koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej. Nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwanie na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha. To się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jisk w Nowym Sączu. Teraz w nowej lokalizacji. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Europa 2 Plaza. Ulica Nawojowska 1. Promocja trwa od 1 do 8 października.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody. A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
13: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
16: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła podtytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował 5. urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MCK-u. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gibbs stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, tylko kochaj mnie, lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia tym numerem otworzy tę godzinę pełną waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11.

Małopolska

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, a nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie, wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felicien, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urodzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej, czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie. No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki niedopowiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Damelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Damelia. Może, można i tak. Superstar za nami. To jest SK. To są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra. Jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy. Potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, no nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jisk w Nowym Sączu. Teraz w nowej lokalizacji. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Europa 2 Plaza. Ulica Nawojowska 1. Promocja trwa od 1 do 8 października.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
7: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
14: I po reklamie.

Tak, syn Oskara, Oskara, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z POEM Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
12: pączki mini Pyszotka Lipinki 10,59 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 12,99. Nikpol, Nikpolki, kiełbaski chłopskie 330 gramów 5,19. Herbatka owocowa premium Bifix, różne rodzaje 4,99. Jabłka Szara Reneta Polska 4,49 za kilogram.
11: PSS z POEM. Razem na zakupy.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
17: Witajcie, Michał Rejduch. Galeria BWA Sokół z Nowego Sącza cały czas zaprasza na nowe warsztaty. Coś dla siebie znajdą tu zarówno dorośli, jak i młodzież. Są zajęcia florystyczne, ceramiczne, spotkania z architekturą czy zabawa klockami Lego. Informacje i zapisy są na bwasokol.pl. Tymczasem, jeżeli lubicie dobry humor, no to musicie wybrać się na kabaret. Neonówka wystąpi w Hali Mosir w Nowym Sączu już 17 października. Komicy zaprezentują swój ostatni program pod tytułem Pokolenie DNA. Przygotujcie się na wieczór pełen zaskakujących skeczy i błyskotliwej gry aktorskiej.
18: Muzyką się żyje.
19: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7. krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
20: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać teksty.
19: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął trzecie miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż czterech artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2 po 12, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow. To jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszcza,

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło ciepłem, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen. Bring the beat.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Zdrójczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Zdrójczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Lisk w Nowym Sączu. Teraz w nowej lokalizacji. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Europa 2 Plaza. Ulica Nawojowska 1. Promocja trwa od 1 do 8 października.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Fonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Fonix Ból Uszu Max?
13: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym pisze najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To już 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem tamtej płyty, ma już wszystko, czego chciał?
1: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo, no gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja siódma płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa, cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
23: Już w najbliższy piątek, 2 października, Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie i już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1, no i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Roli konduktora, no oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katwiel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar Mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zwijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom Mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, Gips i opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć, widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid?
1: Cześć SK. Moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: MediaExpert.sk. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na MediaExpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na MediaExpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na MediaExpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: I po reklamie.
16: SK Małopolska. Na czasie.
17: Witajcie, Michał Rejduch. Ruszyły zgłoszenia do międzyszkolnych mistrzostw w grze GeoGuessr. Organizuje je Sądecki Elektryk. Zgłaszać mogą się szkoły z całej Małopolski.
18: Na przykład można rozpoznać państwo po tablicach rejestracyjnych pojazdu albo no po roślinności. Zgłoszenia już trwają. Codziennie otrzymujemy zgłoszenia od szkół z całego województwa. Jest bardzo duże zainteresowanie.
17: Mówił koordynator Filip Bodziony. Tymczasem autor powieści kryminalnych Dariusz Gazik odwiedzi Nowy Sącz. W piątek będzie on gościem Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Start spotkania o 17:00.
19: Dochodzi 14:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporterski Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
20: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
19: A ta potrwa do 21:00, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
21: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. A na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Macnon. To są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je tnie, suszy, jest cały zarobiony.
0: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

0: the shape of you.
1: Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie, w porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
2: Zaczynają się w SC.
1: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: To jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl. Albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
14: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
3: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroën We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
4: Szukasz kompromisów? To źle trafiłaś, bo w Havana Beauty Club idziemy na całość.
5: Trwa laserowa jesień. Uderzamy w problemy skóry zaawansowaną technologią.
4: Laser tulowy, laser CO2 i radiofrekwencja mikroigłowa. Konkretne efekty.
5: Pakiety zabiegowe już od 999 zł.
4: Laserowa jesień w Havana Beauty Club. Nowy Sącz, Lwowska 101.
5: Rezerwuj na Wuxi lub dzwoń 510 200 512.
6: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
9: pączki mini Pyszotka Lipinki 10,59 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 12,99. Nikpol, Nikpolki, kiełbaski chłopskie 330 gramów 5,19. Herbatka owocowa premium Bifix różne rodzaje 4,99. Jabłka Szara Reneta Polska 4,49 za kilogram.
8: PSS z połem. Razem na zakupy.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: To nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Lisk w Nowym Sączu. Teraz w nowej lokalizacji. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Europa 2 Plaza. Ulica Nawojowska 1. Promocja trwa od 1 do 8 października.
16: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
19: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
24: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
25: I po reklamie.
26: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. No, skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
27: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
28: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tam tego jednego seta nie... Ale fajnie, fajnie.
29: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
28: No, ale ekipa fajna się zebrała.
26: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku. Polki przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
0: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Radio SK.
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

Temper City w Radio SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

Sweater, spodnie, boyfriend. Wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welu.

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Gisk w Nowym Sączu. Teraz w nowej lokalizacji. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Gisk. Europa 2 Plaza. Ulica Nawojowska 1. Promocja trwa od 1 do 8 października.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen Witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
16: Michał Rejduch, witajcie. Nowy Sącz dołączy do kampanii przeciw hejtowi. Jutro w Miejskim Ośrodku Kultury na uczniów szkół czekają warsztaty pod tytułem Love Not Hate. Zabierzmy głos. Poprowadzi je Kinga Zawodnik, prezenterka telewizyjna i influencerka. Będzie też akcent muzyczny. A Kino Helios z Nowego Sącza ma dla nas dwie nowości. Dziś to thriller W sercu dziczy oraz Luna i rozgadana świnka. A w środę przedpremierowo obejrzycie Tulalkę. A po bilety możecie pisać na malopolska@sk.pl.
17: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
18: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
17: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
19: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
17: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w zachodniopomorskim w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
20: A
0: w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tam.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki. A ja dobrze zagram, Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać. Ha!

A cześć Radio SK, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem ci, mają kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę, bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
6: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
21: Elektryk? Pewnie drogi.
20: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
21: Co? Z serwisem i gwarancją?
20: I tylko 10% opłaty wstępnej.
21: Tylko gdzie jest haczyk?
20: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
21: Czekaj, 30 tysięcy?
20: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
22: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
23: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
26: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
25: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
26: Ach, ci panowie z Media Expert.
25: Prawda?
27: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: i po reklamie.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: SK. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Europa 2 Plaza, ulica Nawojowska 1. Promocja trwa od 1 do 8 października.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, popularny kierunek wśród turystów, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autograf rozdane. Kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
19: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć swoją najlepszą formę.
18: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzy będzie Polska.
20: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
21: Jesteśmy mistrzami świata!
20: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia. Także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Adele, Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Zaczynają się w SC.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero. Już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
5: masz. Azbest? Nie czekaj, działaj. Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Promocja trwa od 1 do 8 października.
1: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj na Konty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 tysięcy. A przy zakupie pod wynajem Koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Konty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To będzie ostatnia reklama. Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. Promocji w sklepie numer 5.
5: Pączki mini Pyszotka Lipinki 10,59 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 12,99. Nikpol, Nikpolki, kiełbaski chłopskie 330 gramów 5,19. Herbatka owocowa premium Bifix, różne rodzaje 4,99. Jabłka Szara Reneta Polska 4,49 za kilogram.
4: PSS z połem. Razem na zakupy.
6: I po reklamie.

0: Bez końca.
1: Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
2: Semeniuk, Tomasz Forna, blokaut! Blokaut i tam się położył pod siatką Tomasz Forna. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
1: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów. Radio
3: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: które i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
3: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: SK Małopolska. Na czasie.
12: Witajcie, Michał Rejduch. Galeria BWA Sokół z Nowego Sącza cały czas zaprasza na nowe warsztaty. Coś dla siebie znajdą tu zarówno dorośli, jak i młodzież. Są zajęcia florystyczne, ceramiczne, spotkania z architekturą czy zabawa klockami Lego. Informacje i zapisy są na bwasokol.pl. Tymczasem, jeżeli lubicie dobry humor, no to musicie wybrać się na kabaret. Neonówka wystąpi w Hali Mosir w Nowym Sączu już 17 października. Komicy zaprezentują swój ostatni program pod tytułem Pokolenie DNA. Przygotujcie się na wieczór pełen zaskakujących skeczy i błyskotliwej gry aktorskiej.
13: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
14: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
13: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama. Jisk w Nowym Sączu. Teraz w nowej lokalizacji. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Europa 2 Plaza. Ulica Nawojowska 1. Promocja trwa od 1 do 8 października.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Eska. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Gisk w Nowym Sączu. Teraz w nowej lokalizacji.

0: Promocja trwa od 1 do 8 października.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Małopolska. SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Nie tylko wygodna i bezpieczna, ale też ładna. Taka jest po remoncie wisząca kładka nad Dunajcem, która łączy Witowice Dolne i Tropie. Z kładki mogą korzystać lokalni mieszkańcy, ale też turyści i rowerzyści.
2: Do przejazdu, bo trzeba by naokoło jechać, jakby ktoś chciał przejechać.
3: Kładka z pewnością ułatwi nam tutaj transport między tymi dwoma odcinkami rzeki. My tak co roku przynajmniej staramy się raz wybrać z uczniami szkoły podstawowej w Witowicach Dolnych na taką wycieczkę tutaj krajoznawczą wokół właśnie tych miejscowości. Fajna rzecz, fajna atrakcja, fajnie, że zostało to, ta kładka została wyremontowana. Będzie służyła na pewno mieszkańcom, będzie służyła nam. No i miejmy nadzieję, że w takim dobrym stanie, jak jest dzisiaj, zostanie na długie, długie lata.
4: Skraca drogę tutaj z Różnowa do Tropia. Wygodniej będzie.
5: Kładka, tak jak wspominałem tam przy otwarciu, pierwsza już w 70-tych latach, w 1970 roku już tutaj była taka kładka, tylko że kładka mało stabilna, niezbyt bezpieczna do korzystania. I w roku 1984 rozpoczęła się budowa tej kładki właśnie, która teraz w tym miejscu się znajduje. W większości wykonana w czynie społecznym przez mieszkańców z inicjatywy byłego już świętej pamięci wieloletniego radnego i sołtysa Witowic Dolnych, pana Gerarda Piwowara, jego brata obecnego tu z nami dzisiaj, pana Czesława, jak i byłego sekretarza w tych czasach gminy, a późniejszego wójta, pana świętej pamięci Kazimierza Ciaracha. Większość prac wykonanych zostało w czynie społecznym. Mieszkańcy się bardzo mocno w to zaangażowali. Problem dojazdu tutaj do... Dzisiaj, kiedy w każdym domu jest kilka samochodów, myślę, że to nie jest taki duży problem, ale w tamtych czasach był to duży problem, ponieważ ta trasa w koło z Witowic do Tropia, do kościoła parafialnego, do której to parafie Witowice Dolne i Górne należą, to jest ponad 10 kilometrów. To bardzo mocno skróciło ten czas i drogę, jeśli chodzi o dostęp do kościoła parafialnego, i to była główna przyczyna tej właśnie inicjatywy, aby taką kładkę wybudować. Przez wiele lat narażona była, jak wiemy doskonale, na różnego rodzaju czynniki atmosferyczne, i ta jakaś degradacja jej z czasem postępowała i w końcu podjęliśmy taką decyzję, żeby przystąpić do takiego kompleksowego remontu tej kładki. To też zostało wykonane. Zdawaliśmy sobie sprawę, że koszt nie będzie mały. Udało się na poziomie 85% pozyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich Małopolski poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, i za to tutaj słowa podziękowania do Zarządu Województwa, do Departamentu Funduszy Europejskich na czele z panem dyrektorem Pawłem Knapczykiem, ale także do tych osób, które nam pomogły w tych zabiegach o pozyskanie tego dofinansowania, które już tam przy otwarciu wymieniałem, czyli radni sejmiku, pan Jan Duda, pan Stanisław Pasoń czy pan poseł Patryk Wicher. Determinacja, żeby to zrobić, była duża. Faktycznie stan tej kładki budził duże zastrzeżenia i nie była ona do końca bezpieczna, i to przyświecało głównie, żeby zwiększyć bezpieczeństwo tej kładki. To nam się udało zrobić. Czas był faktycznie krótki, bo praktycznie od połowy marca do końca maja, czyli około 2,5 miesiąca realizacja, ale firma, muszę przyznać, trafił się dobry wykonawca, który wywiązał się z tych wszystkich zobowiązań zawartych w umowie. Sfinalizowaliśmy to przedsięwzięcie i dzisiaj jesteśmy tu w tym miejscu, by ją uroczyście otworzyć i przekazać do użytkowania. Wymienione zostały, cały podest jest nowy, wymieniony łącznie z podbudową tego podestu. Wykonane są po części te nowe podejścia czy najazd z tamtej strony. Wszystkie te odciągi zostały umocnione, również te elementy betonowe, w których te odciągi są zabezpieczone. Kompleksowo zabezpieczono, zakonserwowano, oczyszczono wszystkie liny, które tę kładkę zarówno podtrzymują podest, jak i stanowią te odciągi do pylonów, które usztywniają, żeby ona się nie kołysała, chociaż jak przeszliśmy, to wiemy, że się kołysze. No ale jakby nie było tych pylonów, to tak jak właśnie mówiłem przy tej pierwszej kładce, ona naprawdę się huśtała, czasami się zdarzyła. zdarzało tak, że została nawet przekręcona przez wiadro 180 stopni. Także no nie była tam ta do końca bezpieczna. Natomiast ja się cieszę, że to zadanie się udało zrealizować. Główny cel to jest właśnie dostępność tutaj mieszkańców Witowic Dolnych Górnych do Tropia, do kościoła parafialnego, ale też taki walor turystyczny, który jest w tej chwili dosyć mocno rozpoznawalny i łączony z gminą Łososina Dolna. Szczególnie ta reklama mocna była tej kładki, gdy kręcono film Twarz i tą scenę jedną czy dwie, bo już nie pamiętam teraz, tu na tej kładce nagrano i ta kładka wtedy zyskała taki rozmach. Tak, to jest oznakowanie, ponieważ myśmy tą kładkę wpisali do Karpackiego Szlaku Rowerowego, też to się odbyło na początku 2024 roku i stanowi ona element tego Karpackiego Szlaku Rowerowego, który właśnie tutaj prowadzi między innymi tą drogą od Tropia w kierunku Różnowa. I licznik, który ma zliczać osoby, które korzystają z tej kładki, które przechodzą, tak jak pan wspomniał, pan redaktor, ze stacją właśnie naprawy rowerów. Koszt całkowity to jest ponad 994 tysiące złotych. Dofinansowanie było nieco ponad 839 tysięcy.
1: Mówił Adam Wolak, wójt gminy Łososina Dolna. Kładka stała się też częścią planu filmowego. To właśnie na tym charakterystycznym mostku kręcono sceny do dramatu Twarz z 2018 roku, który wyreżyserowała Małgorzata Szumowska. Przekonali się, jak czuje się pasażer podczas dachowania samochodu, zdarzenia z innym pojazdem oraz jak widzi się po alkoholu i środkach odurzających. Mowa o uczniach sądeckich szkół, którzy wzięli udział w akcji Road Pole Safety Days. Dołączyła do niej nowosądecka policja. Chętni mogli skorzystać z symulatorów.
6: Widać szczerze? Bardzo dziwnie. Niby, że widzisz, niby, że nie. Tak się rozmazuje wszystko, tak nie jest dokładnie skoncentrowane w jednym miejscu, tylko tak jakby w paru miejscach. Bardzo dużo daje do myślenia. Tak naprawdę umiejętności, dajmy na to, nie wiem, jazdy nie są tak do końca prawidłowe do tego, co widzisz. Tak po prostu jest ciężko się zorientować, co gdzie jest.
7: No są to chyba narkogogle, tak. Mają symulować efekt bycia pod wpływem jakichś używek, tak mi się wydaje. No tak tu jest napisane.
8: To zakładasz?
7: Zakładam, właśnie wytestuję.
8: Mam się powiedzieć, co widzisz.
7: Tak zrobię. No, nic nie widzę w sumie. Bardzo słabo widzę. Wydaje mi się, że nie przeszedłbym w tym. No ale co, no spróbuję przejść.
8: Słuchaj, nie przeszedłeś całego toru.
7: No nie przeszedłem, nie dałem rady.
8: Dlaczego?
7: Nic nie widać w tych goglach. Jest zlało mi się wszystko, nie widzę nic, nie dałem rady. Kolega może da radę. No nie wiem.
8: A powiedz mi, czy to w jakiś sposób daje do myślenia?
7: Daje, można sobie krzywdę zrobić. Jakby być pod takim wpływem i chodzić gdzieś, to można się wywrócić, wpaść pod auto. No nie, lepiej tak nie widzieć.
8: Kolejne urządzenie tutaj mamy. Powiedz mi, co to jest i... No i co, i spróbujemy, nie?
7: To są alkogogle. No i będę po nich widział jak po alkoholu chyba.
8: Jak się czujesz?
7: O kurczę. No, rozmazane wszystko. Średnio co widać.
8: Tutaj jest przygotowany taki tor przeszkód. Czy dasz radę przejść nim?
7: No, zobaczymy. Sprawdzimy.
8: Jak było?
7: A jest wszystko rozmazane?
8: Tobie da do myślenia w jakiś sposób.
7: Tak, zdecydowanie. No nic nie widać. No, jest straszne to jest trochę, nawet można powiedzieć.
8: Można spowodować wypadek w takim stanie, tak?
7: Tak, zdecydowanie.
9: No, był to na początku taki stresik, na pewno mocno porywa. Najgorsze uczucie to było taki jednak głową w dół, jak byłem skierowany. No i to daje tak do myślenia, że ten rozsądek jednak u kierowcy powinien być, bo to nie jest przyjemne przeżycie, szczególnie na żywo. Tym bardziej, że tu na tym symulatorze są zabezpieczenia naprawdę porządne, a w aucie tylko jeden pas. No i to powinno dać takim kierowcom do myślenia, że jednak ta ostrożność gdzieś z tyłu głowy powinna być.
8: A powiedz mi, w ogóle takie akcje twoim zdaniem są potrzebne, żeby właśnie pokazać, jak to bezpieczeństwo możemy poprawić?
9: Tak, to jest jak najbardziej potrzebne, szczególnie dla nas teraz młodych ludzi, którzy za niedługo zdajemy prawa jazdy. No i to nam pokazuje, że nie mamy po sześć żyć, tylko mamy jedno życie, które trzeba szanować i nie tylko dla siebie stwarzamy zagrożenie w sytuacji wypadku, ale też dla innych dookoła.
10: Starszy aspirant Aneta Mazur, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu wraz z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego przyłączyła się do kampanii Road Pole Safety Days. 17 września to jest taki szczególny dzień, gdyż dążymy do tego, aby na ulicach całej Europy nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. No i w związku z tym podejmujemy szereg działań, zarówno policja, która nakłada, no każe za wszelkie wykroczenia czy przestępstwa, ale z drugiej strony też edukuje i dlatego w dniu dzisiejszym tutaj przy rondzie Solidarności, gdzie jest bardzo dużo przejść dla pieszych, to rondo jest też obszerne, przygotowaliśmy takie stanowisko edukacyjne, gdzie mamy przede wszystkim ekspertów z zakresu ruchu drogowego, którzy edukują, przypominają o podstawowych zasadach. Mamy też na przykład alkogogle, gdzie można przekonać się, jak zmienia się perspektywa patrzenia, motoryka pod wpływem alkoholu. Mamy symulator dachowania, czyli w bezpiecznych warunkach możemy przekonać się, jak zachowuje się samochód, pasażerowie, jak bardzo niebezpieczne i jakie konsekwencje mogą przynieść różnego rodzaju zdarzenia drogowe.
8: Myśli pani, że tego typu akcja i właśnie te rzeczy, które tutaj macie, ten symulator, te alkogogle, wpłyną na młodych ludzi po to, żeby poprawić to bezpieczeństwo na drodze, zresztą nie tylko na drodze, no bo również i wśród pieszych.
10: Tak, oczywiście. Edukujemy uczniów już u podstawowych, ponadpodstawowych. Przekazujemy tą wiedzę tak, aby w przyszłości to procentowało, aby przekładało się to na zmniejszoną liczbę zdarzeń drogowych. I tak jak w tym roku akcja jest skierowana głównie dla pieszych, do pieszych, czyli takich niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy ponoszą największe konsekwencje przy zdarzeniu drogowym. Tutaj cały czas staramy się przekazać te podstawowe zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po drogach, gdyż wszyscy mamy wpływ na bezpieczeństwo i na to, co się dzieje na drodze.
1: Mówiła Aneta Mazur z Nowosądeckiej Policji. W trakcie akcji można było też zobaczyć wnętrze policyjnego radiowozu czy wziąć udział w nauce udzielania pierwszej pomocy. Borowiki, rydze, maślaki królują w sądeckich lasach. Powoli rozkręca nam się sezon na te jesienne przysmaki. W najbliższych dniach może pojawić się ich więcej, bo pogoda będzie sprzyjać. Każdy, kto zaczyna swoją przygodę z grzybobraniem, powinien mieć przy sobie mały atlas grzybów albo specjalną aplikację na smartfonie, która pomoże rozpoznać grzyba jadalnego i trującego. O szczegółach rozmawiałem z Gabrielą Górowską z Nowosądeckiego Sanepidu.
8: Mamy sezon grzybowy, powoli te leśne przysmaki pojawiają się w naszych lasach na Sądecczyźnie, ale powiedzmy o tym, jak w ogóle zabrać się do tego grzybobrania.
11: Na pewno idziemy z koszykiem, bezwzględnie, proszę, żadnych worków, reklamówek. Grzyby tam wkładane podczas naszego grzybobrania, one się zaparzają i może się tak zdarzyć, że nawet jadalne grzyby, które będziemy nosić chwilę, godzinę, dwie czy kilkanaście godzin, bo różnie grzybobranie trwa, one się tam zaparzą i mogą przejąć od reklamówek toksyczne składniki i po prostu będą również niebezpieczne dla naszego organizmu. Dlatego ważne to jest, aby to grzybobranie odbywało się przy użyciu koszyków, łubianek, czegoś, co jest właśnie naturalnym opakowaniem.
8: Grzyba wykręcamy czy wycinamy?
11: Ja wykręcam. Są szkoły, że wycinamy. Ale jedna bardzo ważna uwaga. Jeżeli są to nasze pierwsze grzybobrania, nie znamy się bardzo na grzybach. Musimy go wykręcić. Dlaczego? Ponieważ grzyb w całości oglądany, wtedy mamy pewność co do identyfikacji. Ponieważ są gatunki, które na samym dole, tak jak muchomory, mają bulwę. Ta bulwa jest w pochwie. Jeżeli my grzyba utniemy, to może się tak zdarzyć, że będzie trudność w jego identyfikacji. Także ja wykręcam, są szkoły, że ucinamy, wykręcam i siłkę przysypuję liśćmi.
8: Jakie grzyby zbieramy?
11: Zbieramy grzyby, jeżeli jesteśmy początkującymi grzybiarzami, zbierajmy grzyby rurkowe, czyli te, które od spodu mają taką siateczkę, podusie, różnie to mówimy. Ponieważ wśród nich nie ma grzybów śmiertelnie trujących. Natomiast jeżeli chodzi o grzyby blaszkowe, no tutaj takim niestety grzybem najbardziej trującym jest muchomor stromotnikowy, którego bardzo niewielka ilość wystarczy do nawet i niestety do poważnego uszczerbku na zdrowiu, a nawet może doprowadzić do śmierci. Jeżeli jesteśmy początkujący, weźmy towarzystwo, kogoś, kto zna się na grzybach, kto zbiera grzyby. Natomiast jeżeli mamy w ogóle jakiekolwiek wątpliwości u nas w powiatowej stacji w czasie trwania sezonu grzybowego, udzielamy takich korepetycji, o nazwijmy to tak, bo to są też właśnie działania edukacyjne i między innymi właśnie oceniamy, identyfikujemy grzyby, czy one są jadalne zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia.
12: Czyli rozumiem, że po takim grzybobraniu można przyjść do Was i pokazać część swoich zbiorów. Może nie wszystkie, bo jeżeli ktoś ma duży kosz i kilka kilogramów, to podejrzewam, że nikt nie będzie sprawdzał każdego grzyba.
11: Dobrze pan redaktor zaznaczył. Może te, które faktycznie, co do których mają państwo wątpliwości. Natomiast nie, zdarzały się osoby, które przychodziły z pełnymi koszykami. My to po prostu segregujemy. Jest nas tu 6 osób w tej chwili. Parę osób nabyło właśnie uprawnienia klasyfikatora grzybów. Także służymy pomocą i trzeba z tej pomocy korzystać.
12: A czy możemy korzystać z pomocy sztucznej inteligencji podczas grzybobrania?
11: Ja myślę, że nie idźmy tą drogą póki co. No sztuczna inteligencja jeszcze, ja bym była ostrożna. Myślę, że oko ludzkie jest chyba, nie wiem, ważniejsze, lepsze. Człowiek jednak jest póki co wyższy od sztucznej inteligencji. Nie idźmy tą drogą. Myślę, że lepszym będzie dobry atlas, lepszym będzie aplikacja na telefon komórkowy, choć tu też trzeba zwrócić uwagę, bo grzyby, wie pan, jeżeli one rosną w różnych miejscach, różne nasłonecznienie, w różnym otoczeniu, one mogą troszkę się różnić od tych, które mamy w atlasie. Dlatego apeluję, że jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, zresztą to jest dekalog grzybiarza, nie mam pewności stuprocentowej, nie zbieram grzyba. Jeżeli mam wątpliwość, my jako powiatowa stacja w Nowym Sączu, zresztą w całej Polsce stacje sanitarne takie dyżury pełnią i oceniają właśnie, identyfikują grzyby.
12: To jest bezpłatna pomoc.
11: Tak, bezpłatna pomoc.
12: Trzeba się jakoś wcześniej umawiać?
11: Wie pan co, może dobrze by było, jeżeli mamy na przykład tych grzybów bardzo dużo albo jedziemy z daleka, to dobrze by było, nie wiem, gdzieś z Muszyny, z Krynicy, szkoda czasu, ale zwykle jest tak, że jest jedna, dwie osoby, która tej oceny dokona.
12: Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas grzybobrania?
11: No na to na pewno, jak jesteśmy ubrani. Na to, kto z nami jest. Jeśli chodzi o ubranie, ubierzmy się, że tak powiem, w pełni, czyli długie spodnie, wysokie skarpety, buty nawet wysokie, jakaś bluza od dresu. Dlaczego? Ponieważ dobrze wiemy, teraz kleszcze są wszędobylskie i faktycznie możemy wrócić z takim towarzystwem z grzybobrania, a jeśli faktycznie już wrócimy, to obejrzyjmy się dokładnie. No kleszcze, wiadomo, zapalenie mózgu, no jest to przykra sprawa. Są oczywiście szczepienia w tym kierunku i my zachęcamy do tych szczepień, natomiast no lepiej zapobiegać i ubrać się lepiej. Możemy oczywiście użyć różnego rodzaju repelentów, czyli tych sprayów do pryskania, na pewno to w jakimś sensie, w jakimś tam stopniu pomoże. Jeśli chodzi o towarzystwo w lesie, patrzmy na dzieci. Jeżeli wybieramy się do lasu z dziećmi, zobaczmy, co dzieci robią, zwłaszcza te mniejsze, ponieważ one bardzo często do buzi wkładają różne rzeczy. No na przykład muchomor czerwony jest bardzo taki urokliwy, prawda? Bo jest taki jak z książeczki, czerwony z kropeczkami. No żeby tutaj nie było jakiegoś nieszczęścia. No co jeszcze? Uważam, że na grzyby niekoniecznie musimy iść o 5 rano, możemy iść i po południu. To jest wspaniała wyprawa, że tak powiem, odpoczynek dla głowy po pracy i też z lasu możemy przynieść niezłe łupy. Uznaję taką zasadę, że każdy grzyb jest dla kogoś. To nie jest tak. Pójdzie 10 osób, a 11 za nimi i też znajdzie. To wszystko zależy, z której strony patrzymy na siłkę, na podłoże, jak słońce pada, rano jest inaczej, po południu jest inaczej. Jeżeli jest wysyp, a na taki czekamy póki co, bo grzyby są. Faktycznie w niedzielę byłam, niedużo, ale przyniosłam prawdziwków, parę na sosik, jednego koźlarza czerwonego. Natomiast czekamy, myślę, że będzie, bo zaczyna się ciepło, troszkę popadało i warunki zaczynają być fajne dla grzybów.
1: Mówiła Gabriela Górowska z Nowosądeckiego Sanepidu.
0: SK Małopolska News.
1: Michał Rajduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Czas pożegnać lato, a przywitać jesień. Nowa pora roku przyszła do nas 23 września. W tym roku ta kalendarzowa i astronomiczna wystartowała w tym samym czasie. Przyrodnicy przyznają, że pierwsze oznaki jesieni, m.in. w regionie sądeckim, w przyrodzie, ale też w świecie zwierząt i ptaków, już widać.
13: Widać jesień, ona jest strasznie szybko przyspieszona tą suszą, katastrofalną suszą. Ja ciągle o tym mówię, ale no, w Krynicy akurat w niedzielę byłem, to ten potok Krniczanka, Czarny Potok, to tam, żeby z tego kiedyś potoku, który był rwący, to teraz, żeby nabrać trochę wody, to tam trzeba by stać z miską z kilka minut, żeby się tej wody do niej nalało. Więc po prostu mamy tragiczną sytuację i mógłby się o ten deszcz, bo naprawdę nic tam innego nie zostało. W lasach zapanowała cisza. Wszystko, co miało odlecieć, to właśnie odlatuje. No, już nie pożegnaliśmy jaskółki, pożegnaliśmy jeżyki z sądeckiego nieba. Bociany, tak. W tej chwili powoli odlatują czarne bociany. Odlatują też przy drogach, można zobaczyć na przykład orliki. Kilka sztuk tam gdzieś te przy drogach siedzi na padlinie, ale one lecą na południe. Ptaki śmianowne, szpaków już nie ma. Natomiast też taka ciekawostka, proszę zwrócić uwagę na czarne tak zwane ptaki, czyli gawrony, nie kruki. Gawrony, wrony i kawki. To już są, powiedzmy sobie, litewsko-białoruskie. Nasze są już w okolicach, powiedzmy sobie, południe, to już będzie okolica Chorwacji. A u nas jest taka płynna zmiana, ponieważ my ich nie rozpoznajemy, tak, to nam się wydaje, że są ciągle te same, nie? To są już przybysze ze wschodu. Z tym, że to się dynamicznie zmienia, bo klimat się rzeczywiście ociepla. Na przykład pozostają u nas duże stada tych pięknych, dużych ptaków, takich, które się nazywają żurawie. One będą w październiku takimi kluczami przelatywać przez dolinę Popradu, ale część już w Polsce zostaje. Zostają kosy, zostają trochę drozdów, tych takich wszystkożernych, dlatego że no, opłaca się zostać na miejscu, jak jest, to jest takie ryzyko. Jak zima będzie łagodna i przeżyje, to będę pierwszy w gnieździe. Ale jak zima będzie ostra, no to w tym momencie sobie przegrywasz życie. Takie jest. Wszystkie sikorki zostają, sowy, tak? Z ptaków drapieżnych zostaną orły przednie. No i taką proszę rozglądać się po niebie, bo ostatnio coraz częściej obserwujemy u nas, to jest związane z ociepleniem klimatu, sępa pyłowego. To jest taki prawie 2,5 ponad metrów rozpiętości ptak. On należy do jastrzębiowatych, ale on nie zabija. To jest gość z południa, z terenu Rumunii, Bułgarii i powiedzmy sobie Węgier południowych. U nas to tak zalatuje, no bo okazuje się, kiedyś ponoć gniazdował w Tatrach i w Pilniach, ale no on będzie miał kłopot, bo musi znaleźć dużą padlinę. Tą padlinę tą pogryzają te nasze myszołowy, które też zostają.
14: Takim symbolem jesieni są chyba kolorowe liście. Na razie jeszcze ich nie ma za dużo, ale będą. Czy sprzątać, palić, wyrzucać, czy na coś nam się przydadzą?
13: W życiu bym nie palił, odradzam. To jest w ogóle zakazane, to jest bez sensu. Zakompostować. Znaczy się, możecie Państwo włożyć te brązowe worki, włożyć przed dom i modlić się, żeby nikt ich nie rozerwał, bo tam będzie strasznie, to się zaparzy, zagotuje i będzie śmierdzieć, ale to można to zakompostować. Jak ktoś ma ogródek, no to kompostownik plus pryzma kompostowa plus szczepionka kompostowa. Nie mogę powiedzieć Państwu jaka, ale są takie na rynku, które, no to bym reklamował. Ale sam mam taką szczepionkę rewelacyjną, która no wszystkie odpady kuchenne w życiu nie wystawiłem brązowego worka. Rozkłada dosłownie w mgnieniu oka. No za to jest kompost, który można rozsypać po trawniku. No. Obieg zamknięty.
14: Zostawiamy trochę liści dla jeży na zimę?
13: Ale rzeczywiście, gdzieś w jakimś zapuszczonym kącie ogrodu, to ja bym usypał taką przy jakimś krzaku, podstawie jakiegoś krzewu, usypałbym taką hałdę, bo tam mogą być albo jeże, albo będą tam spały inne owady. Mogą się zakopać na przykład motyle w takich suchych liściach, cytrynka, mogą się tam zakopać niektóre rusałki, tak? No, jeże też, ale no, wiele zwierząt chętnie owadów tam zazimuje. Jedyny wyjątek bym zrobił dla liści kasztanowca. One są zaatakowane przez szrotówka, w tym są larwy. Trzeba to wygrabić i nie wolno palić, trzeba to zutylizować, na przykład przykopując, przysypując ziemią. żeby ten motylek nie wyszedł ze środka, bo nam tego kasztana zje na przyszły rok.
14: Powiedział pan o jeżach. Jeże chyba to takie zwierzaki bardzo przyjazne na działce.
13: No ja mam takiego jeża, do mnie przychodzi jeden i on po prostu chodzi po fuka, stuka pod drzwiami i on czeka. Wszyscy mówią, nie wolno. No ale jak mu nie dać odrobinę mleka? No ja mu dodaję kalmę dla kota, bo kiedyś zajrzał do kalmy dla kota, to ją wyczyścił do, z miseczki do spodu. No i sobie chodzi, fuka. Strasznie przyjemne. On nawet się nie zwija w tej chwili w taką, tam, bo już jest tak przyzwyczajony, że coś dostanie.
14: Ale przy okazji załatwi nam szkodniki na działce.
13: No, oczywiście, że tak. No to nie ma problemu ze szkodliwymi owadami, a szczególnie są takie larwy takich bardzo nieprzyjemnych nocnych ciem rolnic, które wychodzą z ziemi na żer w nocy. To jest jeż, jest dla nich najlepszym, dla nie jest najlepszym panaceum, bo on zastępuje ptaki owadożerne, które żyją w dzień.
14: No i pytanie na koniec jeszcze odnośnie jesieni, tej takiej gorszej strony, czyli smog. On pewnie do nas wróci.
13: No jak każdego roku zrobi się zimno, zaczniemy palić. Niestety nie udało się nam zlikwidować wszystkich pieców węglowych. Ludzie boją się, ja to doskonale rozumiem, wymieniać stary piec węglowy, no bo każdy myśli, a czym ja będę, sytuacja polityczno-wojskowa jest taka, jaka jest, ja będę palił, więc najbardziej niebezpieczne spalenie śmieci. A i tutaj od razu Państwu chciałem powiedzieć, że Straż Miejska nasza zainwestowała, dostała dotację z jednego z programów na takiego drona. Ja byłem sceptycznie tego nastawiony. On ma taką głowicę i on służy do lokalizowania miejsc nad miastem, gdzie się coś złego pali. Jeśli ktoś, no to widzimy, że się dymi, nadlatuje dron, patrzy co w tym z komina wylatującym, wpada kontra. Tak, on nam potrafi zdiagnozować, gdzie się dymi. Natychmiast. I potem wiemy, że już nie szukamy na ciemno. Oczywiście ja nigdy nie namawiałam, żeby donosić, ale przepraszam, jak ktoś w sąsiedztwie brzydko pachnie, zgłoście, bo to was truje. No, nie miejcie litości Państwo. No, wdychacie smród i szczególnie jak wy nie dokładacie śmieci, macie gaz, za który płacicie, a ktoś po sąsiedzku w nocy pali te śmieci, zgłoście.
1: Mówił Grzegorz Tabasz, sądecki przyrodnik i dyrektor Wydziału Środowiska w Nowosądeckim Ratuszu, a rozmawiał z nim Darek Ryś. Zaczyna się przegląd filmów w ramach Filmoteki Małopolskiej. Zobaczymy w nim produkcje krótko- i pełnometrażowe, które opowiadają o naszym regionie lub których akcja toczy się tutaj.
15: Filmoteka Małopolska przede wszystkim może kojarzyć się słuchaczom z programem, którego celem jest tworzenie filmów bądź stwarzanie tej możliwości. My jako Małopolskie Centrum Kultury Soku jesteśmy operatorem tego programu, a program jest finansowany ze środków województwa małopolskiego. Natomiast no, takim nieodłącznym elementem tego przedsięwzięcia i takim elementem, który nie pozwala nam o Filmotece zapomnieć w zasadzie cały rok, jest przegląd Filmoteki, bo jeżeli jesteśmy koproducentami tych kilkunastu filmów corocznie, no to chcemy się z Państwem podzielić tymi produkcjami, zaprezentować się Państwu w specjalnie przygotowanym cyklu, przeglądzie. Filmy pokazujemy w ramach zestawów, więc to też nie jest tak, że te filmy dokumentalne, krótkometrażowe są przypadkowo wyświetlane, ale zawsze znajdujemy jakiś wspólny mianownik dla nich, żeby je połączyć w takie zestawy i w zestawach Państwu zaprezentować.
1: I 25 września rusza kolejna edycja tego przeglądu filmowego. Co zobaczymy?
15: Tak, 25 września o 18:30, to jest taka stała godzina, rozpoczynamy. To jest pierwszy zestaw. Zestaw nazwaliśmy, bo zawsze jest taka pokusa, żeby te zestawy jakoś nazwać. Kino superbohaterskie Made in Małopolska. No oczywiście tytuł zestawu nawiązuje do popularnego nurtu kina superbohaterskiego, no ale jest czymś zupełnie innym, chociaż jeśli chodzi o pewne wartości, przesłanie, no to być może zbliżone, a tym przesłaniem jest pokonywanie własnych słabości, ograniczeń, często naprawdę takich obciążających, które finalnie okazują się być taką trampoliną do sukcesu. Dwa filmy pokazujemy w ramach tego zestawu, Supermoce oraz Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać. Supermoce to film w reżyserii Pauliny Iwek i opowiada o grupie młodzieży, dzieci w zasadzie, ale już takiej też powiedzmy młodych nastolatkach, z pewnymi ograniczeniami, czy to ruchowymi, fizycznymi, mentalnymi, którzy jednak wspólnie w ramach warsztatów, co ciekawe, realizowanych w Gorlickim Centrum Kultury, to jest też miejsce akcji, tam realizowano te nagrania, przygotowują, realizują pewne warsztaty i realizują pewien spektakl, wydarzenie, więc można powiedzieć, że trochę taka fabuła, chociaż to jest dokument, no ale to fabuła takiego filmu, który mógłby być po prostu filmem fabularnym, natomiast jest to pięknie sfilmowane przez Paulinę Ibek. No i to, co charakteryzuje tę twórczynię, która już w ramach Filmoteki kilka filmów zrobiła, to niezwykła więź, jaką ona buduje ze swoimi bohaterami. I jak zwykle jej się to udaje, jest to bardzo autentyczne, ale też estetycznie, warsztatowo jest bardzo filmowe, bardzo takie sprawnie zrealizowane. Natomiast Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać, w reżyserii Michała Króla, to opowieść o człowieku, mieszkańcu Krakowa, który cały świat doświadcza, może nawet bardziej niż te osoby, które no właśnie widzą, ponieważ Rysiek widzi te dźwięki świata, ale nie oczami, ale wszystkimi innymi zmysłami. On się zajmuje i muzyką, i jest kibicem, i my trochę tak podążamy za tym bohaterem w różnych sytuacjach. On może wzbudzać naszą sympatię, czasem złość, czasem się możemy z nim nie zgadzać, ale to też jest przykład takiego bohatera, który z swojej słabości tak naprawdę czyni siłę. Stąd takie to odniesienie do superbohaterskości, która zresztą zawarta jest w tytule tego pierwszego filmu Supermoce, ponieważ właśnie pokonywanie swoich słabości i tworzenie z nich czegoś takiego większego, lepszego, no świadczy o superbohaterstwie. No i to jest ten pierwszy zestaw z cyklu, z przeglądu, który Państwu prezentuję.
8: Filmoteka Małopolska to też jest taki przegląd, w którym my zobaczymy filmy nakręcone w naszym regionie, bądź opowiadające o naszym regionie, tak?
15: Tak, ponieważ no, jak sama nazwa wskazuje, musi to dotyczyć Małopolski, to musi dotyczyć bohaterów. No to jest pewien taki wymóg wręcz formalny, ale cała idea tego przedsięwzięcia już, który wieloletniego, bo to już jest dobrze ponad 10 lat, to legło jakby u podstaw stworzenia tego programu. Że te elementy tam. Natomiast zakładam, że zmierzamy do pytania o to, czy odnajdziemy coś tutaj blisko starego
8: naszego Sądeckiego, tak, Nowosądeckiego.
15: To nas zawsze interesuje. Zawsze taki film się trafia. No i takim filmem, który prezentujemy w ramach cyklu Genialne Fantasmagorie Zapomniane, gdzie słowo zapomniane jest dosyć istotne. No i w ramach tego zestawu pokazujemy Państwu film Genius Loci nad Popradem w reżyserii Krzysztofa Broszka. Może było o tym ostatnio trochę głośno, dlatego że ten film opowiada historię trochę zapomnianego przedsięwzięcia artystycznego, tak zwanego kramu, czyli takiego przedsięwzięcia ruchu artystycznego. I to wydarzenie było przez wiele lat, do 1989 roku, realizowane w Myślcu, koło Starego Sącza, więc w zasadzie między Nowym a Starym Sączem. I tam trochę przypomniano sobie o tym przedsięwzięciu, a w zasadzie nawet odkryto, kiedy szukano nowego miejsca dla innego festiwalu znanego w regionie, czyli Panonika. Ponieważ organizatorzy Panoniki i też twórcy filmu, czyli Centrum Kultury imienia Adysari w Starym Sączu, gdzie dyrektorem jest Wojciech Knapik, szukali nowego miejsca na festiwal Panonika i w tych poszukiwaniach trafili do Myślca, gdzie cała ta infrastruktura, chociaż zarośnięta, jeśli chodzi o i trochę taka zapomniana, to jednak się znajdowała i z jednej strony wydawało się, że to jest trudne miejsce do okiełznania i zorganizowania tam festiwalu, z drugiej okazało się, że już te szlaki gdzieś tam były przytarte. No i to rozpoczęło trochę takie śledztwo właśnie tych organizatorów, odkrywania tego kramu i wtedy okazało się, że bardzo dużo ludzi przecież uczestniczyło w tym.
8: Jeszcze pamięta.
15: Tak, pamięta, co taka, no, odbyła się taka uroczysta premiera w Starym Sączu i bardzo dużo tych osób przyszło. Natomiast to nie są tylko sądeczanie, ponieważ okazało się, że mnóstwo osób, które na kramie się pojawiały w młodości, jako studenci, no w tej chwili jest często kierownikami dużych placówek kulturalnych, więc ten kram odegrał dużą rolę w kształtowaniu ich. No to było wydarzenie, na którym pojawiały się naprawdę gwiazdy dużego kalibru. Ja jestem filmoznawcą, dla mnie sensacją było to, że tam pojawiali się twórcy z amatorskiego klubu filmowego Klaps w Chybiu, słynny klub, który gdzieś tam zainspirował Krzysztofa Kieślowskiego i do stworzenia filmu Amator. Natomiast no, pojawiali się na tym wydarzeniu również takie gwiazdy jak Jerzy Tryla czy Jan Nowicki, który zresztą został utrwalony na kramie i są dzięki właśnie Klapsowi. Także no, jest to, myślę, duże odkrycie i Dobrze, że takie filmy w ramach Filmoteki też powstają, bo one wypełniają pewne ważne zadanie, czyli przypominania, nie tylko utrwalania, czy też uczczenia jakichś rocznic, ale przypominania o rzeczach, które no, z jakiegoś powodu, chociaż na wyciągnięcie ręki, to umknęły naszej uwadze.
1: A gdzie program znajdziemy?
15: Oczywiście program można znaleźć na stronie Kina Sokół, ale również MCK Sokół. Oczywiście można do nas zadzwonić, udać się do kasy, tam pozyskać taką wyjściówkę do, za 2 zł na te zestawy, 2 zł na każdy zestaw, także taka kwota wręcz symboliczna. Myślę, że naprawdę warto, ponieważ można zobaczyć profesjonalnie zrobione filmy dokumentalne, no, ale tak jak mówię, bardzo dużo też nauczyć się o regionie. Jest bardzo duża różnorodność od takich filmów zahaczających o reportażową formułę po filmy również artystyczne i nie boję się tutaj stwierdzić, że takie filmy artystyczne się również w ramach Filmoteki pojawiają.
1: Mówił Filip Nowak z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Przegląd potrwa do 1 października. Za tydzień w Świniarsku koło Nowego Sącza odbędą się zawody biegowe z psami Skylos Twisted Trails. O co w nich chodzi? O tym opowiedzieli mi organizatorzy tej imprezy.
16: Joanna Nosal-Hojnowska.
17: Michał Hojnowski.
18: Lucja Zając-Duda.
16: Właściwie wyścigi psich zaprzęgów, ale są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Myślę, że to jest ważna informacja. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. One odbywają się 3-4 października w weekend w Świniarsku koło Nowego Sącza, w miejscu, które pozwala na obserwowanie zarówno startów, jak i mety, ale też kawałków trasy stojąc tam na wałach. Także będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
1: Jaka trasa czeka na zawodników?
17: Trasa będzie techniczna, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby w zaprzęgach nie liczyła się tylko prędkość, ale też porozumienie człowieka ze swoimi psem lub psami. Więc trasa będzie techniczna i będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Będzie kręta, będzie dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie troszkę zjazdów, podjazdów, będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe i wiedzieć, w którą stronę maszer, czyli przewodnik psa, chce jechać.
1: Z ilu psów składa się taki zaprzęg?
17: Więc biegacze mają jednego psa, na rowerze również startujemy z jednym psem, natomiast na hulajnodze specjalnej zaprzęgowej można startować z jedną lub dwoma psami, przy wózkach trójkołowych możemy startować od 3 do 6 psów i większe zaprzęgi startują na wózkach czterokołowych.
18: Ja myślę, że ważne tutaj też jest dodać to, że te zawody psi zaprzęgów nie są tylko dla profesjonalistów, czy też zawodników, którzy na co dzień to trenują, ponieważ też organizujemy kategorie dla amatorów. Czyli nawet ludzie, którzy nigdy nie spróbowali, nawet nie wiedzą, czym są psie zaprzęgi, mają tutaj szansę właśnie wziąć udział. Mamy w ciągu 2 dni, w jednym dniu mamy bike joring, czyli rower z psem, i w drugi dzień mamy canicross, czyli bieg z psem. Więc w tych kategoriach amatorskich nie obowiązuje tutaj regulamin, taki jak profesjonalnych zawodników, ale można właśnie tego spróbować i to jest świetna opcja i bardzo namawiam wszystkich właśnie do uczestnictwa w tych kategoriach.
1: Słuchajcie, ale powiedzcie w ogóle, z jakim psem można wziąć udział w tych zawodach? Czy to musi być jakaś konkretna rasa, konkretna wielkość psa, czy to może być, kolokwialnie mówiąc, każdy pies?
17: Jeśli chodzi o kategorie zawodnicze, czyli te, które trwają przez 2 dni zawodów, to pies musi mieć przynajmniej 12 kg, zgodnie z regulaminem. Natomiast w startach dla amatorów my te limity znosimy i tam można wystartować nawet z Yorkiem, do czego serdecznie zapraszamy.
18: Ja jeszcze znów dodam, ponieważ zapominamy o kolejnej kategorii, która jest bieg dla dzieci i to jest też bardzo świetna opcja. Tutaj mamy naprawdę krótki dystans, bo około chyba 250 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest świetna zabawa dla dzieciaków, ponieważ nawet jeżeli dzieci są małe, to jest, jeśli dobrze pamiętam, do 10 roku życia, w tej kategorii można brać udział, to nawet jeżeli dzieciaki są małe, to zawsze rodzic może kontrolować psa, ale to jest naprawdę świetna zabawa i pozwala właśnie na pokazanie dzieciakom, że sport z psem, czy w ogóle spędzanie aktywnie czasu jest naprawdę warto tego?
16: Warto dodać, że dzieci są też dzielone na kategorie młodszych i starszych dzieci, także nie ma tutaj tego strachu, że bardzo małe dzieci będą musiały rywalizować z już tymi bardziej rozwiniętymi. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o kategorii dla psich seniorów, Happy Dog. To jest rewelacyjna kategoria, pozwalająca zaczerpnąć dobrej zabawy również ze starszym psem, który wcale nie chce być jeszcze odstawiony na kanapę, tylko chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu ze swoim opiekunem, a nie może już startować w biegach na równi z młodymi, silnymi psami. Oczywiście tu warto nadmienić, że wszystkie psy, które będą startowały, powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, żebyśmy tutaj też nie skrzywdzili zwierzaka, biorąc go na bieg, kiedy on nie daje rady już zdrowotnie.
12: Okej, mówiliście o tym, że jest kategoria dla amatorów, czyli tak naprawdę każdy z nas, kto ma tego większego psa, może wziąć udział. Słuchajcie, powiedzcie, jak tak naprawdę my, właściciele psów, którzy chcemy wziąć udział w tych zawodach, powinniśmy zacząć siebie przygotowywać i też naszego psa do tego startu.
16: Na przykład możecie zerknąć sobie na Skylosteam, który organizuje zawody, który organizuje tego typu treningi. I jeżeli nie wiecie kompletnie, jak to zrobić, to możecie albo poczytać nasze wskazówki, których trochę jest w internecie, albo możecie dołączyć do nas do takiego treningu. Szykujemy się zarówno teraz do biegu górskiego, gdzie przygotowujemy ludzi z psami na różnym poziomie, od początkujących do takich, którzy już biegają. Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa. I jeszcze, żeby to razem współgrało. I biegi trenujące do zawodów też będą się odbywały.
17: Więc jeśli chodzi o przygotowanie siebie i psa, to musimy zacząć od tego, żeby mieć dopasowany sprzęt, bo psy powinny mieć specjalne szelki pociągowe, tak zwane sledy, które nie krępują ruchów łopatek psa, osiadają na żebrach, tak żeby mu się komfortowo pracowało, gdy nas ciągnie. Człowieka z psem powinna łączyć linka z amortyzatorem i człowiek powinien mieć najlepiej pas biodrowy, który sprawia, że pies ciągnie nas za biodra, za pośladki i w ten sposób pomaga nam pokonywać trasę. Szykując się do zawodów, patrzymy sobie, jaki dystans nas czeka na zawodach. Tak jak u nas są to zawody sprinterskie na około 4,5 km i midowe na kilometrów 16. Więc trenujemy sobie na zakładany czas pracy. Jeżeli chcemy pokonać tą trasę w, powiedzmy, 15 minut na zawodach, to powinniśmy trenować do mniej więcej 90% tego czasu, czyli trenujemy na 12-13 minut czasu pracy psa. Nie patrzymy tak bardzo na te dystanse. Staramy się stopniowo zaczynać od, powiedzmy, 3-4 minut biegu i wydłużamy to z tygodnia na tydzień. Trenujemy na trasach, które są bardzo mokre, a tego w Świniarsku nie brakuje.
12: Dlaczego Świniarsko wybraliście na te zawody?
17: Bardzo spodobało nam się, jak Lucja nam pokazała te wspaniałe trasy, że są fajne dla psich łap, bo mimo że tam jest trochę kamieni, to one są gładkie i dużo jest miękkiej trasy, plus te trasy są ciekawe, są widowiskowe, bo można obserwować zawodników, patrząc z góry z wałów przeciwpowodziowych. I wymagają od człowieka i psa tego zgrania, tego wspólnego myślenia, pokonywania trasy. To się nie liczy tylko to, żeby jak na Formule 1 jechać jak najszybciej przez tor, nauczyć się go na pamięć, tylko faktycznie musimy nad każdym zakrętem myśleć i szukać tej nici porozumienia.
12: Tam jest tak, tam będzie tak, że zawodnicy będą biec po wyznaczonej trasie razem z psami. Jaki dystans wchodzi w grę?
18: Dystansy mamy różne, w zależności od kategorii. Nie wiem, czy będę je wszystkie pamiętać. Na pewno sprinterski jest około 4,5 km. Tak jak mówiłam, bieg dla dzieci jest 250 metrów. Mamy również kategorię dla juniorów, która ma 2,5 km, coś około tego. Następnie mamy trasę mid, która obejmuje około 16 km. Happy Dog, czyli dla seniorów, i tutaj mamy
17: 2,5 km.
18: To jest ta sama trasa, około 2,5 km.
17: I mamy jeszcze kategorię, która jest bardzo widowiskowa, czyli sztafety drużynowe, które odbywają się w niedzielę. One są na trasie około 2-2,5 km. I tam zawodnicy startują w trzech różnych konkurencjach. jeden po drugim, no, jak w sztafetach. Pierwsi startują biegacze wszyscy razem, dobiegają do mety, ich handler, czyli taki pomocnik, przejmuje psa, a ten, który startował, biegnie na linię startu, przekazać pałeczkę następnej osobie, która startuje na hulajnodze. I następnie kolejny przekazuje to rowerzyści i rowerzyści kończą ten bieg.
12: Do zawodów jeszcze zostało trochę czasu, ale powiedzcie, jak można się zapisywać?
18: Zapisy odbywają się przez główną stronę www.mashing.pl. Planujemy również stworzyć taką instrukcję, jak się zapisywać, bo jeśli dobrze pamiętam, trzeba wypełnić tam określone kroki, ale jak najbardziej zachęcamy już do zapisów. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście. Natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać, bo wspominaliśmy o tym biegu amatora. Nie wiem, czy to zostało powtórzone, ale w biegu amatora nie mamy tutaj wymagań co do wielkości psa. Czyli może być to nawet chihuahua, może być to kundelek, może być to duży pies, niezależnie, więc to proszę o tym pamiętać, bo

0: bezproblemowo mijały się na startach. Oczywiście jakieś trudności mogą się pojawić i nie martwcie się, nie będziecie surowo karani za to, że pies wasz zaszczekał na innego. Natomiast zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie umieć zapanować nad psem i wyprzedzać.
1: W tym magazynie zaglądamy jeszcze do Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Tutaj możecie znaleźć mnóstwo ciekawych zajęć, m.in. pracownię malarstwa, rysunku, wzornictwa i tkactwa. Prowadzi ją Anna Skierska-Jurczak.
2: Myślę, że podejście do nauki i chęć przekazu wiedzy plastycznej jest taka sama. Natomiast specyfika kół może nieco się różnić z uwagi na to, że moim wykształceniem podstawowym jest tkanina artystyczna i bardzo dużo wprowadzam do swoich zajęć zadań związanych z malowaniem i zdobieniem tkanin. Oprócz tego, czyli są to techniki batiku, malowania na jedwabiu, produkowania, ozdabiania ubrań, przeróżnych dekoracji scenograficznych, czyli wszystko to, co jest jakby wytwarzane na płótnie. Oprócz tego są to także zajęcia z tkactwa. Natomiast również pracujemy w technice ikony, w technice akryli, w technice farb akwarelowych, które uwielbiam, moja ulubiona dziedzina sztuki. Myślę, że tkanina artystyczna, ale taka tkanina, którą ciężko byłoby mi teraz wytłumaczyć, bo jest to tkanina unikatowa. Tkaninę unikatową się tka, natomiast do użycia jakby całego procesu tkackiego używa się niekonwencjonalnych materiałów i mogę tutaj napomknąć, jeżeli sobie chcesz wyobrazić i znasz słowo abakan, czyli pracę pani Magdaleny Abakanowicz, która tkała swoje gobeliny z sznurka sizalowego. Czyli to są wszelkie takie przestrzenne formy tkackie, które są wytwarzane z innego materiału niż wełna.
1: To ciekawe, co pani mówi, a wiem, że też pani współpracuje z młodymi, pracuje z młodymi sądeczanami od wielu, wielu lat. Proszę powiedzieć, co sprawia pani największą frajdę w tej pracy?
2: Uśmiech dzieci, zadowolenie, to, że ich spotykam po latach i krzyczą, o, pani Ania idzie. Także myślę, że ta kontynuacja plastyki w ich życiu i to, że uczę ludzi, którzy później są plastykami, to jest dla mnie największa radość i taka realizacja zawodowa. To są zajęcia pozalekcyjne, zajęcia, w których kładziemy nacisk oczywiście na jakość, czyli uczymy profesjonalnie od podstaw, ale także uczymy w takich luźnych, pozbawionych jakichś rygorów formach. Czyli rozmawiamy, śmiejemy się, opowiadamy o tym, co się dzieje wokół nas, o problemach, o radościach, o tym, co nas dotyka, a również o tym, czego te dzieci naprawdę chcą, czyli czego ta młodzież chce, jaką ma potrzebę na dany dzień. I nawet jeżeli sobie pani Ania zakłada, że to będzie malarstwo, a uczeń mówi, nie, nie, ja dzisiaj chcę tkać bransoletkę, bo tak potrzebuję, koleżanka ma urodziny i będzie to fajny prezent, to po prostu tkamy bransoletkę. Nauka musi też wynikać nie tylko z tego, że przyswajacie wiedzę, ale że chcecie ją przyswoić. Jeżeli miałabym zacząć drugi raz swoje życie od wybrania zawodu, to jeszcze szybciej wybrałabym ten zawód, który teraz wykonuję już 20 lat. Natomiast 10 lat pracowałam gdzie indziej i szczerze mówiąc, ta praca jest faktycznie spełnieniem tego, czego potrzebuję w środku jako człowiek. Sztuka jest bardzo wielka, bardzo szeroka i sztuka wymaga podążania za nią. Sztuka to jest to, co jest w muzeum, tam, gdzie trzeba pójść, gdzie trzeba kontemplować, trzeba przeżyć tą sztukę. I sztuka jest tam, gdzie nagle coś się dzieje, czyli performance i wszelakie akcje, które dzieją się w sztuce współczesnej. I sztuki nie da się zrozumieć, jeżeli sztuką się nie zaczyna żyć. Czyli jadąc do Warszawy, na pierwszym miejscu pędzę do Muzeum Narodowego zobaczyć bitwę pod Grunwaldem albo pomarańczarkę, a później jadę do innego miasta i wiem, że tam jest Muzeum Czartoryskich, tak, gdzie mogę spotkać Mona Lizę lub inne dzieło sztuki. Jak jadę na wakacje i odwiedzam Italię, to patrzę, co tam się znajduje, co mogę dotknąć, zobaczyć, przeżyć. Sztuka musi towarzyszyć człowiekowi i musi być na nią otwarty cały czas.
1: A w jakim wieku są uczniowie, którzy przychodzą do pani na zajęcia?
2: Uczestnicy są w wieku od 10

0: 10 lat do ho, ho, ho, czyli ci, którzy nawet kończą liceum i studiują, przychodzą i pomagamy im podczas sesji i dajemy tą możliwość, żeby dalej ich wspierać artystycznie. Tak naprawdę bardzo wiele dzieci, zaczynając naukę w wieku 8-10 lat, pozostaje z nami aż do końca liceum.
1: Mówiła Anna Skierska-Jurczak, która w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu prowadzi zajęcia plastyczne. Od wielu lat zbierają różne kolekcje, a swoje zbiory prezentują tylko nielicznym. Mowa o właścicielach muzeów domowych. Szacuje się, że na Sądecczyźnie, w regionie limanowskim i na Podhalu takich miejsc może być nawet kilkadziesiąt. Gdzie się mieszczą i jak można do nich trafić, o tym mówi Maria Marcinowska, która od wielu lat dokumentuje działalność muzeów domowych.
2: Muzea domowe są zupełnie niezależnymi placówkami, niezależnymi instytucjami, które działają w sferze kultury, ale działają zupełnie inaczej niż instytucje kultury, które są organizowane przez różnego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego, powiedzmy. Działają na zasadzie takiej, że ktoś, przeważnie prywatna osoba albo powiedzmy stowarzyszenie, chce udostępnić w jakiś sposób zbiory, którymi dysponuje. Zbiory na tyle cenne, że są one zauważane przez właśnie muzea, przez instytucje kultury, które powiedzmy wypożyczają te zbiory na swoje wystawy czasowe. Można też tych zbiorów używać, prowadząc różnego rodzaju badania. Tutaj jako przykład mogłabym podać Muzeum Towarzystwa Miłośników Piwnicznej, właśnie w Piwnicznej Zdroju, które gromadzi ogromną kolekcję obiektów dotyczących górali nadpopradzkich i właściwie jest największym zbiorem przedmiotów, które dotyczą tej kultury. Więc jest to jakiegoś rodzaju ranga dla tego muzeum poprzez właśnie jego zbiory. Może nawet nie przez ukonstytuowanie samej instytucji, bo takiego czegoś tam nie ma. To jest muzeum prowadzone przez prywatnych pasjonatów. Natomiast jego zbiory są właśnie bardzo ważne dla badaczy, dla muzeów, które są zainteresowane kulturą górali nadpopradzkich. Ale to jeden z przykładów. Takich muzeów prywatnych jest bardzo wiele i działają w bardzo różnych zakresach. To nie tylko kolekcje etnograficzne, bo takich jest sporo, ale to są na przykład prywatne młyny, które zostały uruchomione. To są kolekcje parafialne, które są bardzo cenne, udostępniane jako muzea, na przykład Muzeum Sztuki Ludowej w Paszynie, niedaleko tutaj Nowego Sącza. Są to wyjątkowe kolekcje, które gromadzą ludzie, nie mogąc ich pomieścić we własnych domach, z których wydzielają część pomieszczeń na zorganizowanie jakiejś galerii, czy właśnie rodzaju muzeum, które udostępniają. Na przykład takim muzeum jest Galeria Antoniego Rząsy w Zakopanem, która jest wydzielona z prywatnego domu jego syna i udostępniana powszechnie odwiedzającym. Jest Muzeum Twórczości Jana Kasprowicza, również prowadzone przez stowarzyszenie. No, mogłabym wymieniać mnóstwo takich muzeów. Mamy całą wielką bazę muzeów, którą tworzymy wspólnie z Departamentem Kultury i Promocji, Dziedzictwa i Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Generalnie cieszymy się, że województwo małopolskie zauważyło, że jest to ważna sfera działalności prywatnych kolekcjonerów, zbieraczy i że chce w jakiś sposób tym zbieraczom pomagać, bo prawdę mówiąc, jeżeli ktoś jest osobą prywatną, nie może liczyć na pozyskiwanie środków finansowych, na rozwój takich muzeów, musi szukać innych możliwości, zakładając fundacje, stowarzyszenia, które już jako organizacje pozarządowe mogą z pewnych grantów korzystać. Ale chodziłoby o to, żeby po pierwsze otworzyć oczy takim właścicielom prywatnych kolekcji, w jaki sposób mogą pozyskiwać środki, na co mogą liczyć ze strony instytucji samorządowych, instytucji kultury, które działają przecież tutaj w województwie małopolskim bardzo licznie. I w jaki sposób rzeczywiście można te wzajemne kontakty jakoś zacieśnić z obopólną korzyścią. i dla tych właścicieli prywatnych, którzy mogliby skorzystać powiedzmy z pomocy przy klasyfikowaniu czy opisywaniu zbiorów, porządkowaniu tych kolekcji, pomaganiu w realizowaniu wystaw, co zresztą przez lata robiliśmy, pomagając chociażby w Marcinkowicach przy realizacji wystawy poświęconej I wojnie światowej, obecności tam marszałka Piłsudskiego. No, pomagaliśmy chociażby oddziałowi Straży Granicznej w zorganizowaniu takiej wystawy poświęconej pierwszemu pułkowi strzelców podhalańskich. Myślę, że można by wymienić jeszcze bardzo wiele różnych działań, które muzeum podejmowało na prośbę takich prywatnych właścicieli.
3: A ile takich muzeów jest w Małopolsce?
2: Jest ich kilkadziesiąt. My cały czas budujemy bazę tych muzeów. Ja nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili dokładnie, ile tych muzeów jest, bo właśnie jestem w trakcie uzupełniania takiej bazy, którą stworzyliśmy wspólnie właśnie z Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: A na Sądecczyźnie możemy powiedzieć?
2: My tutaj na naszej stronie muzealnej internetowej prezentujemy kilka muzeów, które wyraziły chęć promowania się w ten sposób. Jest ich kilka dosłownie. Są to izby regionalne, które właśnie zajmują się kulturą górali białych. To jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, taka izba regionalna właśnie tam, czy też o podobnym zakresie tematycznym izba szkolna, bardzo rozbudowana w Maszkowicach. Wspominałam młyny. Mamy też na naszej stronie młyn w Roztoce Brzezinach, który prowadzi kolega pomagający nam chociażby, kiedy powstawał w skansenie sektor przemysłu ludowego. Tam między innymi mamy młyn. Uczestniczył właśnie właściciel tego młyna w Roztoce Brzezinach w takim projekcie urządzania tego fragmentu sektora przemysłu ludowego. No cóż jeszcze, mamy na stronie naszej kolekcjonera z Piątkowej, który zbiera metalowe różnego rodzaju talerze, patery, kielichy ozdabiane scenami produkcji, właściwie uprawy produkcji i spożywania wina. Tutaj na tym terenie mamy takiego zbieracza i właśnie ogromna kolekcja, którą też chcielibyśmy w przyszłości pokazać na wystawie czasowej. No jest naprawdę mnóstwo różnych interesujących kolekcji. Nie sposób je wymienić w takiej rozmowie.
3: Niedawno dołączyła też Nowosądecka Izba Węzła Kolejowego w Nowym Sączu.
2: Tak, mamy też taki akces właśnie do tych muzeów domowych. Oczywiście jest to bardzo interesujące, że tak różnorodne są te muzea i tak mają ludzi, którzy z tak wielką pasją się zajmują tymiż właśnie muzeami, prowadzą je czasami poświęcając swój czas po pracy zawodowej, poszukując środków, poszukując darczyńców, no bo na takich zasadach te muzea w tej chwili próbują funkcjonować. Nie jest to oczywiście coś wyjątkowego, że takie muzea funkcjonują tylko w Małopolsce, bo o ile wiem, jest ich sporo na terenie całego kraju. Powstała nawet taka międzynarodowa sieć muzeów domowych. Mówimy w cudzysłowie muzea domowe, bo czasem można by to źle rozumieć, bo to nie chodzi o wszelkie zbiory, jakie ktokolwiek posiada w domu i przywiązuje do tego wagę i uważa, że ma to jakieś wielkie znaczenie historyczne, bo muszą to być zbiory, które mają takie znaczenie ponadlokalne, zbiory, które będziemy postrzegać trochę w takiej szerszej skali. Oczywiście czasami to jest równoznaczne, że zbiór pamiątek rodzinnych równa się też takiemu zbiorowi, który jest ważny w skali szerszej. I na to trzeba zwrócić uwagę, bo nie wszystkie te zbiory istotne mogą być udostępniane w postaci prywatnych muzeów, które funkcjonują, są udostępniane nawet na telefon. Po prostu niektórzy mają zbiory, których nie mają gdzie udostępnić, ale pożyczają je chętnie na wystawy czasowe. Myśmy organizowali w tym roku konferencję, na której pojawili się przedstawiciele muzeów domowych, pojawili się też kolekcjonerzy, którzy właśnie na przykład dysponują zdjęciami, pocztówkami, które są wykorzystywane do wydawnictw, są wykorzystywane na wystawach, ale nie są codziennie pokazywane, bo po prostu nie ma ich gdzie pokazać. A są bardzo ważne z punktu widzenia chociażby ikonografii Tarnowa i dyrekcji tamtejszego muzeum.
3: Jak pani sądzi, kiedy ta lista tych wszystkich muzeów będzie gotowa?
2: Ja myślę, że wkrótce będzie gotowa taka baza muzeów prywatnych na terenie województwa małopolskiego, przy czym wcale nie mam pewności, że to będą wszystkie muzea, bo jest naprawdę bardzo wielu ludzi. Czasami te muzea się pojawiają na chwilę. Spotkałam się z takim właśnie działaniem, że ktoś bardzo chciał pokazywać swoją kolekcję we własnym prywatnym domu, potem pojawiły się jakieś inne potrzeby. Ta kolekcja została usunięta na strych, pomieszczenia zostały zagospodarowane tak dla prywatnych celów, takich domowych, rodzinnych. No i już nawet prawie zapomniano o kolekcji, która była udostępniana jako prywatne muzeum, a tylko jakiś krótki artykuł, który pojawił się w czasopiśmie regionalnym, mówił o tym, że takie muzeum w ogóle funkcjonowało. My chcemy to dokumentować, chcemy docierać do takich kolekcji, chcemy pomagać kolekcjonerom i przekonywać ich, że ta współpraca ma sens.
3: Ale to nie jest tak, że na przykład chce się przejmować tę kolekcję, to też warto powiedzieć.
2: Warto powiedzieć o tym, że czasami kolekcjonerzy prywatni mają dużo większe możliwości, a nawet wiedzę na temat własnej kolekcji, którą dysponują. Jest na przykład takie prywatne muzeum motyli, Artropoda w Bochni, które jest największym muzeum tego rodzaju w Polsce, z największą ilością, nie wiem czy w ogóle ludzie o tym wiedzą, na pewno część osób tak, ale kto nie był w tym muzeum, bardzo polecam, bo to jest naprawdę niezwykłe muzeum, fantastycznie prowadzone. I myślę, że my jako muzeum regionalne, które nie zajmuje się, nie ma w ogóle takiej działki przyrodniczej poświęconej jakimś owadom z tych terenów, przy czym oczywiście w Bochni to nie tylko owady, motyle z terenu Małopolski, ale praktycznie z całego świata. Niezwykła kolekcja i najwięcej o tej kolekcji wie jej właściciel. Więc do niego należy się zwracać w różnych sprawach, wypytywać o te motyle. Na pewno bardzo wiele potrafi powiedzieć. Mamy taki plan, żeby stopniowo te muzea, które wyrażą na to zgodę, umieszczać na naszej stronie internetowej. Chcemy też robić taki większy projekt w przyszłości. Być może stworzymy stronę prywatnych muzeów, na której będzie można dotrzeć do wszystkich kolekcji. Wiem, że Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Promocji myśli o tym, żeby stworzyć taką interaktywną mapę województwa małopolskiego, na której będzie można na stronie województwa małopolskiego wejść na każdą taką miejscowość i odnaleźć sobie prywatne muzeum z adresem, z możliwością kontaktu, z krótką informacją o tym, co to w ogóle za muzeum jest. No myślę, że to będzie jakiegoś rodzaju działanie, które jakoś tak upowszechni po pierwsze te kolekcje, a poza tym umożliwi też ludziom docieranie do nich.
1: Mówiła Maria Marcinowska, która dokumentuje działalność muzeów domowych. Nowy Sącz, miasto, które pokochałem. Fani twórczości sądeckiego malarza Wacława Jagielskiego powinni sięgnąć po tę książkę. To specjalny katalog, który artysta wydał kilka lat temu. Znalazły się w nim jego wiersze, obrazy i wspomnienia. Skąd wziął się pomysł na książkę? Posłuchajcie samego artysty, Wacława Jagielskiego.
4: Żyjąc w tym mieście spotkałem masę ludzi. Fantastycznych, wspaniałych. Spotkałem tutaj piękną przyrodę. Inną niż tą, którą zostawiłem na Dolnym Śląsku. Spotkałem świetnych ludzi, ciekawą architekturę i historię tego miasta, piękną, którą poznawałem sukcesywnie, chodząc po ulicach tego miasta, spotykając się z ludźmi, moimi nauczycielami, później kolegami też również, koleżankami. Tak wrosłem w to miasto bardziej niż i bardziej teraz w nim tkwię niż te miejsca, które zostawiłem mając lat 16. Serca przede wszystkim. Słuchajcie, największą wartością ludzką jest prawda. Jeżeli ona w człowieku dominuje, to już jest dobrze. Ja staram się żyć tą prawdą i odbierać życie prawdziwie, czyli wszystkimi zmysłami, jakie Bóg mi dał. I wtedy, słuchajcie, naprawdę jest dużo radości, jest dużo, wiele pomysłów, jest wiele koncepcji na nawet trudne sprawy. To wszystko daje się jakoś pięknie poukładać logicznie. Myślę, że prawda jest takim motywem wiodącym i w moim życiu na pewno, i w życiu przyjaciół, czyli ludzi, z którymi ja się otaczam. Każdy z nas tworzy jakąś przestrzeń swojego życia i jedni do niej pasują, drudzy nie pasują. Ci wszyscy moi przyjaciele pasują do mojego modelu, ja prawdopodobnie do ich modelu. No i tak jakoś wspólnie się tutaj obracamy i te pomysły też do moich wierszy, piosenek tworzą się z kontaktu z ludźmi, kontaktu z Bogiem, z przyrodą, słuchajcie, z modelem, czy to jest żywy, czy martwy, który ja maluję. No, ten świat naprawdę jest piękny i jeżeli tylko potrafimy go tak w ten sposób przeżywać, to chce się coś napisać, chce się coś zaśpiewać. A że jeszcze tak jest świetnie w moim przypadku, że otaczają mnie ludzie bardzo zdolni i bardzo życzliwi, no to jak nie skorzystać z tego? Ja ten Nowy Sącz, to miasto poznawałem wakacyjnie najpierw. Przyjeżdżałem tutaj na wakacje, będąc małym chłopcem, bo jak wspomniałem, mieszkałem na Dolnym Śląsku, a tutaj tak do babci przyjeżdżałem i tak wakacyjnie poznawałem. Na poranki chodziłem, mama mnie zabierała na poranki w niedzielę, do kina, do muzeum. No tak, to co można było tutaj poznać, jakieś drobne, niedalekie wycieczki. Miasto mi się podobało, dowiedziałem się, że tutaj mieszkał fantastyczny artysta Bolesław Barbacki, a ponieważ ze sztuką zawsze gdzieś tam mnie ciągnęło, więc oglądnąłem te obrazy, byłem zachwycony. Powaliło mnie to malarstwo i lubiłem co rok, jak tutaj wracałem, zawsze odwiedzałem galerię Bolesława Barbackiego. No i tak powolutku, tak jak wspomniałem, dochodziły do tego jeszcze osoby, ludzie, koledzy, moi nauczyciele, no i przyjaciele. I tak to wszystko powoduje, że się zaczyna najpierw człowiek przyzwyczajać, bo to niełatwy był pierwszy rok taki wyrwania się stamtąd, pierwsza ta moja najbardziej taka słodka młodość, dzieciństwo, młodość, tutaj nagle wszystko obce, ale taki czas adaptacji mijał, potem się to zaczęło lubić, potem kochać. A teraz już sobie w zasadzie nie wyobrażam, żebym miał opuścić to miasto i wyjechać na stałe gdzieś. Lubię jeździć poza, do Krakowa, gdzieś do teatru, tu czy tam, ale lubię wracać do Sącza. Ta książka, jeśli chodzi od strony malarskiej, no to ona się, można powiedzieć, budowała od 79 roku, bo dwa najstarsze obrazy z tego roku umieściłem w tej książce. Generalnie najwięcej obrazów jest z roku ostatniego, bo przygotowywałem do tej książki również i wystawę, pod też tą samą nazwą. Wystawa była w małej galerii, więc gro bardzo nowych kadrów powstało. Jeśli chodzi o stronę pisarską, no to zrobiłem te wszystkie teksty, napisałem łącznie z wierszami, piosenkami od października, czyli jak zamknąłem sprawę z pierwszej, wcześniejszej książki Na styku szeptów, taki tom, wierszy, album, do którego zrobiłem spektakl razem również i z przyjaciółmi, którzy dzisiaj będą na tej sali i również współtworzą dzisiejszy wieczór. To od tego momentu, od października, zacząłem wchodzić ostro w tą książkę, no i w kwietniu była już na maszynach w drukarni.
3: Były jakieś trudności związane z pisaniem tych wierszy czy wyborem obrazów?
4: W zasadzie nie. Nic na siłę. Tu wszystko naprawdę logicznie wypływało z moich potrzeb. Ona miała się zakończyć już gdzieś w styczniu, jak ogłosiłem gdzieś na wystawie swojej nawet, że właśnie dzisiaj skończyłem książkę i tak pół ludzi mi nie wierzyło. Jak znam ciebie, nic jeszcze nie jest skończone do ostatka. I rzeczywiście tak, ja tak pracuję, że gdzieś tam jeszcze w każdej swoich przemyśleniach robię korektę, jeszcze coś dołożę, jeszcze coś zmienię. No to może ta trudność, ale to nie dla mnie, bo ja tak pracuję. Dla ludzi, którzy ze mną pracują, może była ta trudność. No, tą książkę składał mój syn. On już mnie zna doskonale, Daniel. I jak ja mu powiedziałem, no to synu, tak już w styczniu jest koniec, jak cię tato znam, to jeszcze nie koniec. I tak rzeczywiście było. No bo im dokładałem jeszcze roboty troszeczkę i on musiał jeszcze tam pewne rzeczy zmieniać. Ale ja naprawdę napisałem to z potrzeby i bez wysiłku jakiegoś takiego specjalnego. Coś muszę na siłę wymyśleć. Nic. Okazuje się, że powinien powstać drugi tom, bo tyle rzeczy nie opisałem, a pięknych, ciekawych, zabawnych, śmiesznych, o ludziach, z którymi się przyjaźnię, że prawdopodobnie jak Pan Bóg pozwoli, da sił i zdrowia i trochę pożyć, to coś nowego jeszcze w tym temacie zrobię. Warto jest sobie zrobić czasami, ja robię codziennie, taki rachunek sumienia, czyli co zrobiłem, co wyszło, co nie wyszło, dlaczego tak, dlaczego nie tak. No i taki, z takim myśleniem, jak się człowiek kładzie spać, to w zasadzie nie śpi, tylko siada i zaczyna, no czasami pisać. To tak właśnie z życia to się bierze, z życia, z obserwacji, z potrzeby, z wdzięczności, z fascynacji muzyką, ludźmi, powietrzem, słońcem, wiatrem. Jestem pejzażystą przede wszystkim, z elementami architektury, ale nie obca jest mi postać ludzka. Jeśli tak, to ona jest dominującą, motywem dominującym. Nie maluję pejzaży z dodatkiem człowieka, że tam człowiek sobie gdzieś jako sztafasz istnieje. Nie, dla mnie albo człowiek jest tym numer jeden, tą postacią numer jeden, głównie kobieta, która jest piękna, która jest pełna wrażliwości, można tutaj dokładać wiele przymiotników, i pełna fascynacji dla mnie. No więc maluję kobietę albo pejzaż bez ludzi. Każdy obraz, który ja maluję i który zdecyduje się na to, że on może być pokazany publiczności, jest mi bardzo bliski. To nie ma tak, że są dla mnie obrazy przeciętne i takie, które bardzo kocham. No, to może to wypływa z takiego mojego egoizmu trochę, ale taki egoizm dla artysty jest niezbędny, bo muszę się nacieszyć tym obrazem. Jak on mnie raduje wewnętrznie, to ja go mogę pokazać, ja się nim mogę podzielić z odbiorcą. Jeśli nie czuję tego, on nie jest oglądany. Także no, lubię te swoje obrazy, lubię je malować. To jest takie zajęcie, które pozwala mi czuć wolność, swobodę. No a to chyba najważniejsze cechy.
1: Mówił sądecki artysta malarz Wacław Jagielski. Jak dawniej ubierali się mieszkańcy Nowego Sącza i jaka moda panowała w XIX wieku, tego wszystkiego można dowiedzieć się z katalogu, który można dostać w Nowosądeckim Muzeum. W jego przygotowaniu pomogła Maria Molenda z Fundacji Nomina Rose w Nowym Sączu.
5: Jest to katalog zbiorów muzealnych i dwa teksty, które przygotowałam, dotyczą spraw mody. Pierwszy w ogóle dotyczy tego, jak się kształtowała moda mieszczańska w Sączu w XIX wieku i na początku XX, a drugi jakby rozpatruje sprawę stroju poprzez pryzmat fotografii i pracowni fotograficznych i w ogóle fotografii jako nowej sztuki, która narodziła się w wieku XIX, na początku tego wieku, tej epoki i stała się takim ważnym medium w życiu, w ogóle w sztuce, również w kulturze XIX wieku. Tekst, myślę, że sam temat jest po prostu bardzo interesujące, dlatego że pozwala nam odkryć pewien aspekt takiego codziennego życia sądeczan, które przecież bardzo też kręciło się wokół ubioru. W zależności oczywiście od tego, kto jaką zajmował pozycję społeczną w tym naszym XIX-wiecznym mieście, czy to była osoba zamożna, czy to była osoba uboga, która z trudem wiązała koniec z końcem, to ten stosunek do ubioru był inny i wiązał się też jakby z innymi sposobami postępowania z ubiorem. Znaczy osoby mniej zamożne nie posiadały tylu sztuk garderoby, które pozwalałyby im na dostosowanie się do takiej obyczajowości XIX-wiecznej, która na przykład wymagała założenia odpowiednich ubiorów na przykład na spacer, innych na jakieś wieczorne spotkania, do teatru, czy na jakieś uroczyste wydarzenia. I oczywiście też w jakiś sposób dostrzegamy to w fotografiach, ponieważ fotografie, zresztą te, które są w katalogu, pochodzą i ze zbiorów fundacji, ale też pochodzą ze zbioru Muzeum Okręgowego, który posiada bardzo też interesujący zbiór fotografii, z fotografią jedną, której szczególnie muzeum zazdroszczę. To jest piękna fotografia Anieli Cyło, żony inżyniera Cyło. Przepiękna fotografia z jej córeczką, malutką. Te fotografie tutaj się pojawiają w katalogu i pokazują nam jakby zarówno twarze, jak i stroje dawnych sądeczan. I też pozwalają nam właśnie zobaczyć, dostrzec, że gdzieniegdzie mamy do czynienia z bardzo takimi wystylizowanymi kreacjami, bardzo pięknymi, z odpowiednimi dodatkami, takimi jak wspaniale przystrojone kapelusze w przypadku kobiet, a gdzie indziej te ubrania są takie bardziej prostsze. Widać też, że trochę znoszone, że to jest coś, coś, w czymś ja jednak w dużym, jakby bardzo funkcjonuję. Właściwie na co dzień niemalże się używa podobnego ubioru. To jest w zasadzie, jeśli chodzi o ubiory, druga połowa XIX wieku, bo od wtedy zaczynamy mieć takie źródła, które nam po prostu więcej mówią na temat ubioru mieszkańców Nowego Sącza. I tutaj docieram prawie do II wojny światowej, opierając się na przykład również o fotografie, które się w tej publikacji ukazały, a które pochodzą ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, oddział w Nowym Sączu. To jest bardzo ciekawa kolekcja fotografii, które należały do, czy łączone są ze sobą Uszera Wakszala, czyli takiego młodego żydowskiego mężczyzny, który być może wyjechał do Palestyny przed wojną, a być może zginął w czasie II wojny światowej. Tego się nie dowiemy pewnie nigdy i nie wiemy tego teraz, ale to jest bardzo ciekawa kolekcja, która zawiera kilkadziesiąt fotografii, gdzie widzimy młodzież żydowską, sądecką w różnych sytuacjach, na różnych spotkaniach, w czasie różnych jakichś wydarzeń życiowych, czy tam na przykład uprawiania sportu, jakichś spotkań i możemy też zobaczyć, że ten ubiór zasymilowanych Żydów nie różnił się w zasadzie, nie różnił się niczym od tego, jak ubierali się inni mieszkańcy Nowego Sącza. W katalogu są też zdjęcia ze zbiorów biblioteki publicznej w Nowym Sączu. To są absolutnie wspaniałe i unikatowe fotografie związane na przykład z Trębeckim, który był burmistrzem Nowego Sącza, czy z młodym Zubrzyckim, który był też takim i jakby darczyńcą, mecenasem miasta, który swój bogaty zbiór książek przekazał bibliotece. I tutaj są jego fotografie nawet z jego dzieciństwa, czyli to są fotografie z dosyć, jeśli chodzi o czasy fotografii w Nowym Sączu i funkcjonowania tutaj wczesnego okresu, bo z lat 70. i są też niezwykle ciekawe, także dlatego, że możemy prześledzić po prostu życie właściwie Zubrzyckiego od czasów, kiedy był małym dzieckiem, do czasów, kiedy już stał się dojrzałym mężczyzną.
1: No jak pani sądzi, które z elementów garderoby właśnie z tamtych czasów mogą nas dziś zaskakiwać?
5: Myślę, że bardziej to ma miejsce w ubiorze może kobiecym, ponieważ ubiór męski w zasadzie uległ takiej standaryzacji w XIX wieku i wtedy w zasadzie rodzą się korzenie też tego ubioru, który znamy nawet współcześnie, chociaż już w tym eleganckim wydaniu, czyli że mamy marynarkę, koszulę, spodnie, czasem kamizelkę i to był taki podstawowy skład tego ubioru męskiego, który oczywiście w bardzo subtelny sposób też różnił się w zależności od okazji, czyli inne było ubranie spacerowe, inne było ubranie wieczorowe, były surduty, fraki, tużurki, one się między sobą różniły krojem, wyglądem, ilością guzików i to były takie subtelności, które mężczyźni wówczas potrafili ocenić i również zwrócić uwagę na to, z jakiej tkaniny dany ubiór męski był wykonany, ponieważ to ta tkanina głównie decydowała jakość wykonania o tym, czy dane ubranie było rzeczywiście tak elegancko odszyte i należało do kogoś zamożniejszej warstwy czy zamożniejszych sfer. Taką ciekawostką w ubiorze męskim były na pewno dopinane kołnierzyki i dopinane mankiety, które można było właśnie przypiąć, odpiąć, wymieniać je w ciągu dnia na przykład i tu mężczyźni już dbali o to, żeby mieć taką odpowiednią kolekcję do wymieniania. W związku z tym były przydatne spinki do mankietów. Taka ciekawa tutaj te teksty osobiste wspominające takie spinki do mankietów pochodzi ze wspomnień Bolesława Barbackiego, jak to po zdanej pięknie maturze od ojca dostał w prezencie spinki z orłem i to dla niego było dodatkowym takim przeżyciem, bo ten orzeł był oczywiście znakiem Polski. To były spinki, które miały dla niego patriotyczne, bardzo emocjonalne znaczenie. No ciekawostką mogły być też nakrycia głowy, czyli meloniki. Dzisiaj już tych nakryć głowy się nie stosuje, nie nosi się ich, natomiast w XIX wieku to było nie do pomyślenia, żeby wyjść na zewnątrz, wyjść z domu bez nakrycia głowy i to dotyczyło zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Kobiety również musiały mieć te nakrycia głowy i one akurat miały bardzo wyrafinowane, przystrojone, pięknymi piórami, czasem wypchanymi ptakami nawet, bo XIX wiek był bezlitosny dla zwierząt niestety i całe gatunki przetrzebiono, żeby te piękne, egzotyczne ptaki na przykład miały miejsce potem na kapeluszach kobiet, czy z nich tworzono na przykład peleryny przepiękne z piór egzotycznych ptaków, które przepięknie się mieniły, dawały wspaniałe efekty kolorystyczne.
1: Katalog można dostać w Nowosądeckim Muzeum, a część strojów, o których mówiła Maria Molenda, można zobaczyć na stałej wystawie w budynku głównym muzeum. przy ulicy Jagiellońskiej.
6: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Trzy osoby zamieszane w kradzież biżuterii o wartości blisko 600 tysięcy złotych u jubilera w Limanowej z zarzutami. To dwaj mężczyźni, którzy dokonali kradzieży i jeden, który miał pomagać zacierać ślady. Do zatrzymań doszło w minioną niedzielę w jednym z mieszkań w Krakowie.
7: Prokuratura rejonowa w Limanowej prowadzi postępowanie w sprawie kradzieży zuchwałej złotej biżuterii o wartości przekraczającej 550 tysięcy złotych. Na podstawie dotychczasowych ustaleń stwierdzono, że w dniu 18 września w godzinach porannych do jednego z salonów jubilerskich w Limanowej wszedł mężczyzna, który twierdził, że jest zainteresowany zakupem złotej biżuterii. Ekspedientka wyjęła rolę ze złotem, którą zostawiła na ladzie, pokazując mężczyźnie złote łańcuszki, a następnie mężczyzna, wykorzystując chwilową nieuwagę ekspedientki, zabrał tę rolę z biżuterią i zaczął biec w kierunku wyjścia. W tym czasie drugi z mężczyzn, który przebywał na zewnątrz, umożliwił sprawcy szybkie opuszczenie tego lokalu. Następnie wsiedli do zaparkowanego nieopodal samochodu i gwałtownie odjechali. Jak ustalono, na trasie mężczyźni spotkali się jeszcze z innymi osobami, którymi przekazano pozostałości po tej biżuterii, w tym tą rolę, a także zawieszki, które były uprzednio przymocowane do skradzionej biżuterii. Te przedmioty zostały następnie spalone. Dzięki intensywnym czynnościom funkcjonariuszy policji na terenie Krakowa zatrzymano 4 osoby. Finalnie 3 przedstawiono zarzuty, 2 mężczyznom przedstawiono zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu kradzieży zuchwałej biżuterii o wartości przekraczającej 550 tysięcy złotych. 3 z mężczyzn usłyszał zarzuty poplecznictwa, polegającego na zacieraniu śladów poprzez spalenie tych pozostałości po wyrobach jubilerskich. Natomiast 26-letnia kobieta, która również została zatrzymana wraz z mężczyznami, została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona. Mężczyźni nie przyznali się do zarzuconych im przestępstw przed prokuratorem i odmówili składania wyjaśnień. Jeden ze sprawców w toku posiedzenia aresztowego przyznał się do zarzuconego mu czynu, złożył krótkie wyjaśnienia. Te wyjaśnienia będą weryfikowane w toku prowadzonego postępowania. Jednemu z mężczyzn przedstawiono zarzuty poplecznictwa, czyli inaczej mówiąc zacierania śladów przestępstwa. Natomiast będą jeszcze ustalane inne osoby, które w tej sprawie również mogły pomagać w zacieraniu tych śladów. W tym zakresie w dalszym ciągu prowadzone są intensywne czynności śledcze. Przestępstwo kradzieży, szczególnie zuchwałej, zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. W tym momencie nie udało się jeszcze odzyskać biżuterii. W chwili zatrzymania przy jednym z mężczyzn ujawniono środki odurzające. W tym zakresie również został przedstawiony zarzut.
1: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. Na razie nie udało się odzyskać skradzionej biżuterii. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Na tę inwestycję powiat nowosądecki czekał ponad 30 lat. Ruszają prace przygotowawcze do budowy nowej kolei gondolowej w Krynicy-Zdroju. Ma ona połączyć istniejącą kolej na Jaworzynę Krynicką z centrum miasta. Właśnie zaczęły się prace związane z przygotowaniem pasa terenu pod przyszłą trasę kolei.
8: Śmiało mogę powiedzieć, że marzenia stają się rzeczywistością, gdyż długo wyczekiwana w naszym regionie inwestycja nabiera właśnie realnego kształtu. Rozpoczynają się prace przygotowawcze związane z budową nowej kolei gondolowej Krynica Express, kolei, która połączy centrum miasta, w tym nasz ośrodek na Górze Parkowej, z ośrodkiem na Jaworzynie Krynickiej. No jest to inwestycja, na którą Krynica i cała Sądecczyzna czekały prawie 30 lat. Niewielu też wierzyło, że kiedykolwiek się wydarzy. No dzisiaj możemy powiedzieć, udało się. Tak, udało się, bo nowa kolej gondolowa stworzy wygodniejszą możliwość przemieszczania się pomiędzy najważniejszymi częściami Krynicy bez konieczności wykorzystania samochodu. Sama kolej Krynica Express to nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości. Te 2 km pokonamy w niecałe 8 minut. Kolej gondolowa będzie miała charakter kolei dowozowej. Jej zadaniem będzie stworzenie wygodnego i bezpiecznego połączenia pomiędzy uzdrowiskiem, górą parkową, no a naszym całorocznym ośrodkiem turystycznym na Jaworznie Krynickiej. Krynica Express stworzy też realną alternatywę dla przejazdu samochodem na tej trasie, co naturalnie przełoży się również na mniejszy ruch samochodów w całej Krynicy. Nowa kolej to rozwiązanie znane z najlepszych alpejskich destynacji turystycznych. Kolej gondolowa Krynica Express to też kolejny etap konsekwentnego rozwoju naszego ośrodka. Przypomnę tutaj, że program inwestycji rozwojowych w różnych obszarach na Jaworznie Krynickiej trwa już od 3 lat, a wisienką na tym inwestycyjnym torcie miała być właśnie kolej gondolowa do centrum, co właśnie się dzieje. Mamy więc powód do dumy, z czego się bardzo cieszymy.
1: Mówił Tomasz Pasieka z zarządu kolei gondolowej Jaworzyna Krynicka. Podróż nową koleją z centrum miasta do kolei na Jaworzynę ma trwać 8 minut. 2 miliony złotych w tym roku przekazał powiat nowosądecki na poprawę bezpieczeństwa. Pieniądze poszły m.in. dla jednostek OSP, WOPR czy GOPR. Mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
9: Raz do roku przekazujemy środki wspierające nasze służby oczywiście. W tej chwili, w tym roku była to kwota łącznie około 2 milionów złotych. Duże środki poszły na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Tam finansowanie było ponad 800 tysięcy, plus do tego powiat ze środków oliosłowych zakupił dla każdej jednostki torby PSPR-1. Każda jednostka otrzymała. Oprócz tego zakupiliśmy też telefony satelitarne, które poszły do gmin w ramach zarządzania kryzysowego. Oprócz tego było wsparcie też dla Państwowej Straży Pożarnej do tej nowej jednostki, którą otworzyliśmy na wiosnę w tym roku. Mówię o Biegonicach. Tam też w sumie w zeszłym roku 200, w tym roku 300, czyli są pół miliona poszło na wyposażenie z powiatu jeszcze ekstra. No to są, że tak powiem, gwaranty naszego bezpieczeństwa, szybkiej pomocy, szybkiej reakcji, więc staramy się to wspierać. Zarówno też wsparcie poszło do Górskiego Ochotniczego Pogotowia, jak i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe mają potężny wniosek też na wymianę całego sprzętu. My też zapewniliśmy odpowiednią ilość środków na wkład własny, więc stąd też te pieniądze się skumulowały. No i oczywiście tutaj też jest kwestia wsparcia z naszej strony też policji, no gdyż też oczekujemy też takich działań, że tak powiem, szybkich interwencji. No mamy czasy, jakie mamy, dlatego też bardzo się cieszę z tej dobrej współpracy z jednostkami mundurowymi. Tutaj na policję oczekujemy jeszcze na informacje, bo ma się rozstrzygnąć przetarg na zakup takiej łódki motorowej, takiego ścigacza na Jeziorze Żarnowskim, żeby dodatkowo jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo. Wychodzimy na razie z założenia, że ta prewencja powinna być bardziej, że tak powiem, intensywna, żeby nie dochodziło do różnego rodzaju wypadków czy wykroczeń związanych chociażby z ostatnim czasem, gdzie zginęła kobieta, też naruszenie, wjechanie w strefę ciszy bez żadnego sprzętu, bez żadnych kapoków. No, mieliśmy tragedię. No właśnie to jest to, że być może tutaj ta prewencja te tematy by w jakiś sposób rozładowała i uspokoiła niektórych bardziej emocjonująco przeżywających nasze sporty zimowe na naszym jeziorze, które jedyne mamy tutaj na terenie powiatu. Więc to się cieszę. Oczywiście zakup też furgonu i na przyszły rok też planujemy w budżecie, ale to zobaczymy, jak będą, bo prace budżetowe zaczynamy już od 5 października, więc myślę, że będziemy to spinać i również chcemy wesprzeć dużymi kwotami nasze jednostki.
1: Ale też wiem, że wspieracie uczniów, tych takich najzdolniejszych uczniów z powiatu nowosądeckiego. Będą przyznawane specjalne stypendia dla tych, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, tak?
9: Tak, oczywiście. Powiat zwiększył środki. Od ostatniego roku mamy te środki zwiększone. Jest to 1500 zł na rok, czyli 150 zł miesięcznie dla uczniów, którzy osiągnęli średnią 5.0 i w górę. Oprócz tego też są znaczne środki przeznaczone na jednorazowe stypendia materialne dla uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, więc tutaj z naszej strony jest wsparcie jak najbardziej rosnące, że tak powiem, w ramach oczywiście potrzeb i oczekiwania naszych uczniów w naszych szkołach. No oprócz tego też proponujemy uczniom szereg różnego rodzaju projektów, rozwiązań, różnego rodzaju branżowych tematów, między innymi też w naszych szkołach, takich jak Technikum Weteryjne w Nawojowej, czy Technikum Budowlanym w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. Tam też oferujemy kwestie przygotowania do prawa jazdy, czyli finansujemy cały kurs z teorią łącznie z jazdą, także zostaje tylko zdać egzamin.
1: Czyli taka pomoc przydatna dla tych uczniów.
9: Wydaje się bardzo przydatna, taka praktyczna, gdzie można to zrobić za tańsze znacznie pieniądze i mieć już dokumenty, a nie potem szukać rozwiązań, jeżeli chodzi o chociaż taką podstawową rzecz, jaką prawo jazdy są. A oprócz tego mamy szereg kursów branżowych z branży, praktycznie wszystkich branż, od budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, kosmetycznej. No, jest tych ofert bardzo dużo, uczniowie korzystają, z czego się oczywiście bardzo cieszymy. Chcemy tą ofertę jeszcze rozszerzyć, też czekamy jeszcze na pojawienie się nowego programu w Urzędzie Marszałkowskim, bo wstępnie opracowane już tam jakieś są dotyczące dodatkowych kursów. Też robiliśmy taką analizę, jeżeli chodzi o szkołę mundurową naszą, którą mamy jedyną, mówimy o Marcinkowicach, jakie dodatkowe punkty były potrzebne dla młodzieży, która kończy nasze szkoły, tam mamy profil wojskowy, policyjny, straży pożarnej, do tych jednostek, jaki kurs dodatkowy by powodował, że można łatwiej się dostać do pracy, więc to też będziemy tą bazę kursów rozszerzać o te właśnie potrzeby.
1: I wiem też, że do końca września można składać wnioski o stypendia starosty w dziedzinie kultury, w dziedzinie sportu. Do kogo te stypendia trafią?
9: To są nagrody w dziedzinie sportu i kultury. Tutaj mówimy o osobach, które zasłużyły się, są wybitne w kwestiach sportu, treningów, prowadzenia zajęć, nauczycieli, trenerów i zarówno jeżeli chodzi o szeroko rozumianą kulturę, czyli takie wybitne jednostki z naszego powiatu. Oczywiście wnioski są składane przez samorządy, przez NGOsy, przez szkoły, więc do końca września zapraszamy do składania wniosków. Są to nagrody finansowe i wyróżnienia ze strony powiatu.
1: A w jakiej wysokości te nagrody?
9: No, nagrody są w wysokości około 3000, jeżeli mówimy o sporcie, więc tutaj nie jest to tak mało, więc zachęcamy, jeżeli są takie osoby i ktoś uważa, że ta osoba zasługuje, zapraszamy do składania wniosków, komisja będzie rozpatrywać te wnioski.
1: To muszą być osoby, które osiągają wysokie wyniki w sporcie, czy są zaangażowane mocno w kulturę, tak?
9: Tak, oczywiście w sporcie, ale też w trenowaniu. Tu mówimy też o trenerach, mówimy też o nauczycielach, o osobach, które gdzieś tam wspierają bardzo mocno działalność sportową, angażując się w różnego rodzaju zajęcia prowadzone, jeżeli chodzi o naszą młodzież sportową.
1: Panie starosto, a co dalej z nową podstacją pogotowia ratunkowego w Nowym Sączu? Czy są szanse na to, żeby być może w najbliższych miesiącach pojawiła się, żeby nie było tego problemu z wyjazdem karetek z ulicy Śniadeckich?
9: Tak, temat już jest, że tak powiem, długo maglowany, natomiast już dostaliśmy informację od pana prezydenta. Działka jest w przekazaniu, w tej chwili trwają podziały, jest to ulica Głowackiego przy ulicy Tarnowskiej, tam będzie podstacja, w tej chwili przygotowujemy się do takiego prowizorycznego zbudowania tej stacji, czyli będą to albo kontenery, albo zabudowa modułowa na czas projektu i wybudowania już takiej stacji, podstacji z prawdziwego zdarzenia. Jeden zespół będzie tam przesunięty. Głównie chodzi nam o miasto, gdyż mamy doświadczenia z tego roku, ze stycznia, opady śniegu, totalna blokada. Oprócz tego no, widzimy sami, że miasto w godzinach szczytu jest już też skorkowane mocno, więc ten wyjazd na ulicę Młyńską i wyjazd dostanie się do Ronda no, ograniczał bardzo mocno. Karetki pogotowia, przy tym jeszcze opady śniegu, no, spowodowało to, że jednak trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie. No i tutaj wspólnie z miastem znaleźliśmy. Uważam, że jest to świetne rozwiązanie przede wszystkim dla miasta, gdyż no, będzie to dodatkowe miejsce, z którego będzie mogła karetka szybko wyjechać, by wesprzeć jakiegoś mieszkańca, który będzie potrzebował nagle pomocy.
1: Myśli pan, że jeszcze w tym roku?
9: No takie są plany, my już przygotowujemy. Pan dyrektor już dzisiaj nawet raportował, że przygotowane już są zabudowy te modułowe. Pismo do pana wojewody o tym, że będzie podstacja w drugim miejscu już poszło. Czekamy na potwierdzenie, chociaż ja już mam wstępną zgodę ustną, więc myślę, że tutaj no, to nie wiąże się żadnymi środkami. My to ze swoich środków wykonamy. Cały dokument dokumentację projektową, jak również wybudujemy tą instalację. To potrwa pewno z rok, półtorej, natomiast docelowo w tym roku, w jesieni, planujemy już właśnie taką tymczasową podstację.
1: Czyli będą dwie stacje w Nowym Sączu wtedy?
9: Znaczy główna tam, gdzie jest, będzie, tak, to jest główna baza, tam będzie się to odbywało, natomiast w razie W, tak jak to miało miejsce w tym roku 13 stycznia, będzie jeszcze jedna opcja na terenie miasta, żeby wesprzeć mieszkańców.
1: Panie starosto, powiedzmy jeszcze o promocji Sądecczyzny na lotnisku w Balicach, bo też taki temat się przewija. O co dokładnie chodzi? Chcecie przyciągnąć turystów, którzy przylatują do Krakowa, do naszego regionu?
9: Znaczy, panie dyrektorze, to powiem tak, promocja Sądecczyzny powinna być w takich miejscach, gdzie jest duży ruch turystyczny, a wiemy, jaki jest ogromny przepływ turystów na lotnisku w Balicach, to już mówimy o milionach, więc takie stoisko dostaliśmy propozycję razem z Małopolską Organizacją Turystyczną, żeby postawić, do tego chcemy włączyć nasze firmy turystyczne, które mogą zaprezentować, jakie są tutaj u nas świetne hotele, jakie są miejsca uzdrowiskowe, jakie też mamy tradycje kulinarne, więc tutaj chcemy taką współpracą wejść i oczywiście promocja będzie się odbywała na przełomie października, listopada. My chcemy też tutaj wyjść z taką inicjatywą. Chcemy też ogłaszać takie różnego konkursy. Wynikiem tych konkursów będzie na przykład tutaj voucher na lot nad powiatem w naszym, z naszego lotniska aeroklubu podhalańskiego w Ososinie.
1: A jaki jest pomysł na promocję Sądecczyzny na lotnisku?
9: Na lotnisku, no to myślę, że najlepszą promocją Sądecczyzny były ostatnie pokazy jubileusz, pokazy air show, no po prostu to do dzisiaj są jeszcze zapytania, czy będzie powtórka, czy nie. Kolejnym takim dużym tematem, który też odbił się bardzo mocnym echem, było też Małopolska Odlotowa i odloty balonów. Chcemy to też tutaj utrzymać na Sądecczyźnie, bo wiemy, że to się odbywało w różnych miejscach Małopolski. Chcielibyśmy to zatrzymać. No i szereg takich imprez związanych z, począwszy od agropromocji, począwszy przez Mistrzostwa Strongmanów. Mówimy też o Hubertusach, teraz oczywiście będą święto Rydza, więc te wszystkie imprezy, otwarcie zimowe, otwarcie lata, to wszystko ma wpływ, plus oczywiście imprezy, które się odbywają na terenie naszych gmin, które też świetnie organizują takie imprezy, które promują nie tylko ich gminy, ale też cały powiat, więc ten cykl chcielibyśmy bardziej jeszcze rozszerzyć i szerzej pokazywać, co będzie miało na pewno wpływ na to, że chętniej nas będą odwiedzać. No, Polska jest piękna, nie wszyscy o tym pamiętają. Nie tylko za granicą, ale w Polsce też jest pięknie.
1: I tego napływu turystów życzymy, a na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać, jak działa urzędomat, który jakiś czas temu zainstalowano przy budynku starostwa przy ulicy Kościuszki.
9: Zainstalowaliśmy dwa urzędomaty, jeden stary w Sączu.
1: Tak,
9: w tym samym czasie praktycznie byłem uruchomiony, natomiast ten starym Sączu szybciej zaczął funkcjonować, gdyż myśmy musieli przerobić ogrodzenie na ulicy Kościuszki, więc tamten był z opóźnieniem tam dwutygodniowym, ale tam już mamy ponad 500 spraw załatwionych. To jest kwestia od maja, czerwca tego roku, więc no dość szybko widzę, mieszkańcy się interesują tym i zaczynamy załatwiać tam większość spraw. Czekamy jeszcze na potwierdzenie, czy takie tematy jak odbiór prawo jazdy pierwszego, czy inne dokumenty takie bardziej z danymi osobami będzie można też tych urzędomatach przekazywać, bo to uprościłoby znacznie sprawę naszym mieszkańcom. Mówię tutaj o czasie oczekiwania, no ale też tutaj muszę powiedzieć, że w tej chwili przygotowujemy się do otwarcia jeszcze jednej filii. Będzie to filia otwarta w gminie Podegrodzie. Tam w tej chwili trwają przygotowania i ustalania miejsca. Z uwagi na to, że stary Sącz mamy bardzo obłożony, tam już robi się bardzo ciasno. Tam jest praktycznie obsługa całej Doliny Popradu plus gmina Łącko, Podegrodzie i nawet mieszkańcy Chełmca się zdarzają, gdyż do Sącza trudniej wjechać niż przejechać do starego Sącza, więc chcielibyśmy trochę rozładować, więc ten pomysł idzie na gminę Podegrodzie.
1: Ale urzędomat czy filia?
9: Filia.
1: Filia. Kiedy filia będziemy mogli?
9: Urzędomaty oczywiście, tak jak mówiliśmy, czekamy. Na razie dość zaczyna się to rozwijać fajnie. Mówimy tu już w ciągu tam tych paru miesięcy ponad 500 spraw załatwionych, więc w mojej ocenie i zarządu też to nie są jakieś duże środki, żeby potwierdzać te urzędomaty w przyszłości przy wszystkich filiach.
1: Ale widać to, że te kolejki są mniejsze w starostwie?
9: Panie dyrektorze, zapraszam do starostwa zdecydowanie rano. Kiedyś wchodziło się, to ciężko było wejść. Tyle ludzi dzisiaj, to naprawdę rzadko się zdarza, żeby zobaczyć więcej jak 20 osób.
1: A tę filię w Podegrodziu kiedy planujecie uruchomić?
9: No, w październiku.
1: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Przed nami Małopolska Noc Naukowców. Do akcji włączyły się m.in. uczelnie wyższe z Nowego Sącza. O tym, co będzie działo się w Akademii Nauk Stosowanych, mówi rzecznik Tomasz Zacłona.
10: To jest 20. Noc Naukowców, także to jest taka historyczna i ważna Noc Naukowców, dlatego wracamy do tradycji z lat ubiegłych, mianowicie dwie lokalizacje, krążące pomiędzy nimi bus, oczywiście bezpłatnie, oraz oczywiście też cała impreza jest otwarta dla wszystkich mieszkańców i osób zwiedzających. Jak zwykle przygotujemy i przygotowaliśmy pokazy w zakresie 6 wydziałów. Oczywiście ten główny trzon organizacyjny i też tematyczny biorą na siebie Wydział Nauk Inżynieryjnych oraz tutaj Wydział Lekarski Nauk o Zdrowiu oraz Wydział o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie. To są wydziały, na których terenie będzie realizowana Noc Naukowców. Natomiast oczywiście jak co roku też przygotowaliśmy masę ciekawych pokazów i nowości. Z racji tego, że mamy kierunki około medyczne i medyczne, które się bardzo dobrze rozwijają, no tutaj Wydział Lekarski Nauk o Zdrowiu przygotował przede wszystkim prezentację Centrum Symulacji Medycznej, ambulansu, ale też różnego rodzaju warsztaty w zakresie ratowania życia, zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy. Między innymi będą to warsztaty, które pozwolą opatrywać osoby ranne na naszych fantomach, czyli będziecie Państwo mogli poczuć się jak studenci kierunku pielęgniarskiego, lekarskiego lub też kierunku związanego z ratownictwem medycznym. Będzie też oczywiście dużo o zdrowiu, o tym jak o to zdrowie dbać, pielęgnacja własnego ciała, będzie też troszeczkę o kuchni, jak jeść zdrowo, tak żeby ta dieta nam służyła, oraz drugi wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie. To jest wydział, który przygotowuje m.in. gry, zabawy, różnego rodzaju warsztaty związane z ruchem, ze zdrowiem i będzie tutaj wskazywał i pokazywał też, jak dbać o to, jak ćwiczyć. Będzie też możliwość skorzystania z relaksacyjnego masażu. Natomiast na Zamenhofa, głównie Wydział Nauk Inżynieryjnych, z racji tego, że my mamy energetykę i ta energetyka jest takim nowym kierunkiem, tutaj przygotowaliśmy różne pokazy i elementy gier dydaktycznych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Między innymi będziemy pozyskiwać energię z wodoru, słońca, wiatru, ale też będziemy mówić generalnie o robotyce. Jak Państwo wiecie, mamy dwa fenomenalne roboty. Humanoidalny robot oraz robot pies, więc te roboty będą też do dyspozycji. Będziemy też uczyć programowania robotów takich technologicznych, robotów, które są robotami nie humanoidalnymi, tylko robotami przemysłowymi. Będzie też dużo na temat druku 3D, prototypowania, mechanizmów pojazdowych, czyli mechatroniki, elektroniki, więc naprawdę tych atrakcji jest sporo. Dodatkowo oczywiście jeszcze wydziały, które funkcjonują na naszej uczelni, Wydział Nauk Ekonomicznych, tutaj jakaś zielona matematyka, takie łamigłówki ekologiczne, kreuj świat 3D, to będzie też za pomocą gogli VR, będą tutaj mogli też nasi zwiedzający skorzystać z gry, którą przygotował nasz kolega. Natomiast Wydział Nauk Humanistycznych, to jest natura w przestrzeni miejskiej oraz wabank, różnego rodzaju quizy, i też Wydział Nauk Społecznych i Sztuki. Tutaj mamy doświadczenia nauka w kuchni, książka artystyczna i niewidzialni bohaterowie, czyli no też moc atrakcji, którą przygotowaliśmy dla właściwie zwiedzających w różnym wieku.
11: W jakich godzinach będzie można odwiedzić wydziały?
10: Wydziały można odwiedzać od godziny 16 do 20. Dlaczego? Dlatego, że wtedy tak koncentrował się w latach ubiegłych ten główny ruch. Później po 20 było mało zwiedzających, więc też nie chcąc robić nadziei i trzymać całej infrastruktury przez całą noc, ograniczyliśmy. Zresztą tak było w latach ubiegłych, że o 20 impreza się kończyła. Zresztą w większości lokalizacji tak się kończy, więc to jest dogodny czas do tego, żeby wrócić do domu, zabrać dziecko i przyjść na nasz kampus jeden, drugi, zobaczyć tą imprezę i no, przekonać się, że nauka to jest też wyzwanie, to jest też przyjemność, to jest też ciekawość świata, to jest też rozwijanie wiedzy, którą my jako ludzkość zgromadziliśmy i którą się możemy dzielić i że tak powiem, z niej korzystać.
11: Wspominał Pan też o tym bezpłatnym transporcie. Będzie można przejechać z jednego wydziału na drugi?
10: Zdecydowanie tak. Tutaj w latach ubiegłych ograniczyliśmy tą imprezę do jednej lokalizacji, natomiast wiemy, że te dwa wydziały, one są najbardziej bogate w laboratoria, różnego rodzaju maszyny, których też przewóz jest problematyczny. Stąd jakby wracamy do tradycji. Zresztą pierwsze noce naukowców odbywały się na ulicy Zamenhofa 1 na Wydziale Nauk Inżynieryjnych. Wtedy to był Instytut Techniczny. Natomiast później później została ta impreza przeniesiona na kampus dydaktyczno-sportowy, i po jakimś czasie połączona właśnie takim połączeniem autobusowym. Natomiast w tym roku wracamy do tej tradycji po to, żeby raz, że zróżnicować zwiedzającym ten koloryt, pokazać dwie lokalizacje, pokazać też naszą specyfikę, no i też dać możliwość takiego sprawnego przemieszczania się.
12: Przygotowywaliśmy między innymi ze współpracą na przykład z policją warsztaty kryminalne. Przygotowaliśmy również parę zajęć w naszych salach specjalnościowych, typu na przykład pokazy rozprawy prawnej, jakieś pokazy chemiczne, wiadomo, z ciekłym azotem. Można również zobaczyć nowe technologie typu gogle VR, AR i pokaz naszej aplikacji, gdzie można wybrać się w podróż po naszej uczelni, tylko że przez komputer. Oraz również przygotowaliśmy Silent Disco. Również nasi tutaj licealiści, którzy korzystają z naszego budynku, przygotowali pokaz, jak powstają gry komputerowe. I więcej nie będę zdradzał, żeby zachować też troszkę zaciekawienia przed wydarzeniem.
1: A kogo zapraszacie na Noc Naukowców?
12: Ogólnie zapraszamy dzieci, młodzież, ogólnie całe rodziny. Całe wydarzenie jest przygotowane, żeby cała rodzina miała z tego fan, więc zapraszamy, wstęp jest darmowy, więc warto wpaść i zobaczyć, co przygotowaliśmy.
13: O której zaczynacie?
12: O godzinie 19 w głównej auli naszej uczelni, to jest dokładnie teraz sala 001.
13: Do której pracowanie
12: zresztą? Około do godziny 24 w to celujemy, więc czeka parę godzin fajnej zabawy.
1: Mówił Piotr Plata z Wyższej Szkoły Biznesu. Noc Naukowców już w najbliższy piątek. Patronujemy tej imprezie. Jakie tajemnice kryje Góra Zyndrama koło Łącka w powiecie nowosądeckim? To już od kilku lat sprawdzają archeolodzy. Prace były też wykonywane także w minione wakacje. Co do tej pory udało się odnaleźć, o tym mówi dr Marcin Przybyła z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który razem ze studentami bada Górę Zyndrama.
14: Już od 2020

tego miejsca, że mamy do czynienia z kamienną architekturą obronną, absolutnie unikatową w skali europejskiej. Znaczna część tego muru została odkryta w poprzednich latach, do roku 2020. Ona jest odrestaurowana i te 50 metrów muru jest widoczne w północnej części stanowiska dla każdego odwiedzającego to miejsce. Natomiast teraz 40 metrów dalej na południe udało się nam uchwycić kolejny fragment. I to jest ciekawa informacja, myśmy wiedzieli, że on powinien tu gdzieś być, ale spodziewałem się, że może być bardzo zniszczony erozją, bo tu jest teren niezwykle stromy poniżej, natomiast okazało się, że jest dobrze zachowany, że możemy liczyć na podobny stan zachowania, jak ten, z którym mieliśmy do czynienia na północy. Kopanie tego muru to już jest plan na przyszły rok. Teraz w jednej części wykopu, tej, którą też panowie filmowali, dochodzimy do takiego miejsca, gdzie wydaje się, że mamy do czynienia z jakimś elementem konstrukcyjnym przy murze, być może z kolejnym wejściem. To na razie jest z pewnym znakiem zapytania, ale wszystko na to wskazuje, że to może być kolejna brama, trzecia brama już, którą odkryliśmy, i w jej obrębie, w takiej nietce, znajdują się cały czas nawarstwienia, które eksplorujemy. Wiemy, że ta populacja nie była bardzo liczna, mieszkańców tego miejsca w epoce brązu, to mogło być około 200 osób, natomiast to, co tutaj miało miejsce, to jest taka sytuacja, w której mamy do czynienia z takimi początkami trochę bardziej miejskiego stylu życia. To znaczy, oni cały czas oczywiście uprawiali rolę, hodowali zwierzęta, ale mamy dowody na istnienie specjalizacji wytwórczej, mamy dowody na to, że to miejsce nie było tak jak wioska, nie składało się z szeregu rozproszonych gospodarstw, tylko miało charakter takiej zwartej, zabudowanej przestrzeni, gdzie dom stał koło domu, czy tam sąsiad koło sąsiada, na jakichś wydzielonych parcelach, i właśnie między tymi budynkami obserwujemy ślady pewnych specjalizacji. Na przykład w jednym z nich znaleźliśmy przedmioty kościane, które służyły do obróbki skóry, gdzie indziej warsztat metalurgiczny, więc widzimy, że ta ludność mogła być w jakiś sposób podzielona na pewne takie kategorie rzemieślnicze, co jest pierwszym krokiem w stronę takiego bardziej miejskiego stylu życia. Podobnie jak ślady praktyk rytualnych, które też tutaj obserwujemy. Tu od lat już jakby obserwujemy, czy zbieramy dowody wskazujące na to, że w tym przypadku możemy mówić o migracji, jakkolwiek archeologi jesteśmy dość ostrożni pod tym względem, to w przypadku tego konkretnie stanowiska wszystko na to wskazuje. Miejsce nie było wcześniej zamieszkane przez parę tysięcy lat w całej Kotlinie Łąckiej. Nie mamy żadnych śladów sadnictwa. Ci ludzie tutaj przybyli z zewnątrz, a cała ich kultura materialna, sposób, w jaki wykonywali ceramikę, inne przedmioty, pochodzenie metalu, styl tej architektury również kamiennej, ona jest bardzo prosta, ale posiada pewne cechy stylistyczne, to wszystko wskazuje na południe Europy i jakby pozwala nam przyjąć, że mamy do czynienia w tym przypadku z taką zaplanowaną migracją grupy ludzi z terenów leżących w Kotlinie Karpackiej, być może dalej na południe, w stronę Adriatyku. Ona była związana z tym, że w okresie, kiedy powstało to osiedle, czyli około 1750-1725 roku przed naszą erą, my wiemy z innych danych archeologicznych, się ukonstytuowało coś w rodzaju takiego szlaku komunikacyjnego łączącego północ i południe Europy. Mamy wtedy do czynienia po raz pierwszy z napływem na przykład bursztynu bałtyckiego do wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Wcześniej bursztyn był w ogóle nieznany, a w tym okresie staje się nagle bardzo popularny, choćby paciorki z bursztynu bałtyckiego występują w słynnych grobach szybowych z Myken, więc to jest taki dowód na popularność tego nowego surowca, jego wysoki prestiż na południe Europy. Więc z wymianą czy przewożeniem tego rodzaju towarów, takich jak bursztyn, ale zapewne wielu innych, które pochodziły z północy, mogło wiązać się pragnienie stworzenia czegoś w rodzaju takiej stacji handlowej w ważnym miejscu na szlaku komunikacyjnym w pobliżu przełęczy karpackich, czyli takim kluczowym punkcie z punktu widzenia właśnie kontroli dróg komunikacyjnych. Tak sobie możemy wyobrazić początki tego miejsca. Więc tak, mamy z terenu stanowiska ślady działania ognia, pożarów, być może również napaści w postaci grocików, krzemiennych grocików strzał, które się grupują w pobliżu fortyfikacji, ale nie wydaje się, żeby te ślady doprowadziły do jego upadku, a są odrobinę wcześniejsze. To są pewne elementy, to się wydarzało w trakcie kolejnych generacji, które żyły w tym miejscu, natomiast nie na samym końcu. Sam koniec osiedla wydaje się być bardziej spokojny. Można mieć wrażenie, że został opuszczony w pewnym momencie, w taki planowy sposób, ale to się może wiązać z wydarzeniami gwałtownymi, do których doszło bardziej dalej od naszych ziem na południe od Karpat, w szczególności na terenach zwłaszcza północnych Węgier, częściowo zachodniej Rumunii, południowo-wschodniej Słowacji. Tam żyły społeczności, z którymi ci ludzie mieli bezpośredni kontakt. To byli najbliżsi, powiedzmy, ich pobratymcy zapewne również. Tam zachodziła wymiana pewnego stylu, na przykład ceramicznego, systematycznie. To możemy sobie dobrze śledzić, dobrze obserwować. I na tamtych terenach, właśnie na południe od Karpat, w końcu XVI wieku, czyli wtedy, kiedy kończy się osiedle w Maszkowicach, dochodzi do jakiejś takiej całkowitej katastrofy. Wszystkie osiedla zostały zniszczone w wyniku pożaru. To mogły być jakieś wewnętrzne konflikty, może jakieś zewnętrzne najazdy, tak czy owak. Tam zupełnie znika osadnictwo, przerywa się pewna bardzo długotrwała tradycja, do której ci ludzie nawiązywali. Można sądzić, że z punktu widzenia gdyby ich racji bytu tutaj, czyli pośredniczenia w kontaktach z południem, po prostu urwanie się tego powiązania z

0: Terenami zakarpackimi sprawiło, że jakby dalszy ich pobyt w tym miejscu nie miał sensu, bo przestał istnieć szlak komunikacyjny, dla którego podtrzymywania oni jak gdyby tutaj przybyli. To są oczywiście pewne spekulacje, pewien scenariusz, tak naprawdę tego nie wiemy, to nie jest nigdzie napisane, ale tyle możemy wyspekulować ze źródeł archeologicznych, którymi dysponujemy. Jakby to jest scenariusz, który w oparciu o te źródła jest najbardziej wiarygodny w tym momencie.
1: Aleksandra Wójcik, doktorantka w Instytucie Archeologii UJ i Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. No, szczególnie tutaj to zdobywaniem ogromnej ilości doświadczenia w przeróżnych działaniach. W tym sezonie nam się trafiło tak, że mogliśmy kopać i w takich warstwach kulturowych, w których kopie się na drobno, pędzelkiem, tak jak to widać czasami na filmach, ale można sobie też było pokopać normalnie sztychem, łopatą, więc to są już różne techniki. Studenci się tu uczą namierzać zabytki za pomocą tachimetru, uczą się jak dokumentować rysunkowo, fotograficznie wszystkie nawarstwienie i zabytki, które tutaj znajdujemy. No, więc jest to przede wszystkim ogromne doświadczenie, które tutaj można zdobyć, różne nowe umiejętności. Tak, zdecydowanie. Szczególnie tutaj, gdzie czasami pracujemy w troszkę trudniejszych warunkach, z troszkę cięższym sprzętem, takim jak łopaty czy takie duże grace, to jest szczególnie przydatne w późniejszej pracy, szczególnie w sektorze prywatnym archeologii, na przykład na badaniach ratowniczych czy na autostradach, gdzie trzeba tą łopatą czasami pomachać. Tutaj nam zresztą słońce często przygrzewa, także jest to taka szkoła bojowa, bym powiedziała. Tak, zdecydowanie jest to, myślę, że najciekawsza część tej pracy. To dotknięcie czegoś, co ktoś wytworzył 3,5 tysiąca lat temu. Jest to niesamowite doświadczenie, szczególnie myślę dla studentów pierwszego roku, którzy tutaj przyjeżdżają na swoje pierwsze praktyki. A w tym roku niestety, jeżeli chodzi o takie małe, ruchome zabytki, mamy małą posuchę. Głównie są to narzędzia kościane, takie jak igły czy szpile dekoracyjne. Dużo kawałków ceramiki, jakiś paciorek gliniany. No a w zeszłych sezonach mieliśmy różne ciekawsze artefakty, jak grociki krzemienne wzdłuż muru, czy jakieś miniaturowe naczynia. Tak. A w tym roku głównym znaleziskiem jednak jest odkrycie dalszej części muru, no i tej dziwnej struktury tutaj kamiennej, która być może będzie bramą, być może jakąś inną strukturą związaną z fortyfikacjami z wczesnej epoki brązu. W takich podstawowych czynnościach byli samowystarczalni, natomiast widzimy, że oni utrzymywali kontakty z różnymi stanowiskami tutaj naokoło, w bezpośrednim sąsiedztwie i też być może z obszarami troszkę dalszymi, ale to nie było. Widać tutaj, że wymieniali się takimi przedmiotami, jak na przykład właśnie jakieś. Widać wymianę jeszcze raz. Widać wpływy różnych motywów dekoracyjnych na ceramice. Mamy tutaj już z poprzednich sezonów takie znalezisko, jak na przykład kawałki bursztynu, więc widać, że też jakiś kontakt musiał tu nastąpić z północą, z Morzem Bałtyckim. No i widać tu też wpływy z tych zupełnie dalszych terenów, szczególnie w tej najwcześniejszej fazie z południem Europy. Więc pod takie jakieś handlowe wymiany, czy może takie wymiany idei, widać, że ona się tu odbywała. Natomiast po takie rzeczy jak podstawowe jedzenie od zwierzęce czy od roślinne, to tutaj sobie mogli je zapewnić. We wczesnej epoce brązu tutaj kamień zdecydowanie nie był normą. To ogrodzisko jest tutaj, powiedziałabym, ewenementem najwcześniejszym okazem takiej architektury kamiennej na ziemiach Polski. Takie grodziska raczej były na południu Europy, po drugiej stronie Karpat, więc tutaj to jest jakieś takie najbardziej wysunięte na północ przykład tej architektury. I potem, po tym jak oni zrobili we wczesnej epoce brązu ten mur i on zmienił potem swoją funkcję na taki mur bardziej oporowy, to przez długi, długi czas już tutaj nie było takich aż imponujących kamiennych fortyfikacji. Mamy tutaj ślady różnych fortyfikacji z późniejszych okresów i one są już raczej na przykład takie kamienno-drewniano-ziemne. Już nie są to takie mury z kamienia w technice suchego muru. Więc jest to zdecydowanie coś wyjątkowego na tym terenie w tym okresie, a niekoniecznie tak wyjątkowego tam po drugiej stronie Karpat.
2: Dzień dobry, nazywam się Artur Grabowski. Bardzo podobają mi się praktyki, zarówno poprzednie praktyki, na których byłem pod Orońskiem, kopiąc prawdziwe kopalnie krzemienia czekoladowego, jak i tutaj te fortyfikacje, certyfikacje są absolutnie super. Jest to ewenement na skalę europejską tak naprawdę. Zanim stykamy się z materią, musimy się jeszcze zetrzeć z kupą ziemi, która na niej zalega, więc uczymy się też przede wszystkim dobrze kopać. Zarówno sztychami, jak i gracami, a też wszystkie te czynności, które są wykonywane po to, żeby dobrze zadokumentować te wykopy, też wymagają trochę praktyki. I to jest tutaj super, bo mamy całą szkółkę. No a potem oczywiście schodzimy już do tych drobniejszych narzędzi i można faktycznie pokopać trochę zabytków. Przede wszystkim pozwala się zetknąć już na wczesnym etapie studiów z realiami pracy archeologicznej. Podejrzewam, że niektórzy przychodząc na studia, które jednak są podczas roku akademickiego dość teoretyczne, a mogą nie wiedzieć, z czym będziemy się mierzyć potem w terenie. A praca wymaga troszkę wysiłku też tutaj. Oczywiście i spotkanie z historią, i spotkanie z ludźmi, którzy tą historię tutaj tworzą. To można przez miesiąc faktycznie pomieszkać z ludźmi, którzy są równie zajawieni historią. To też jest element wykopalisk, który polecam każdemu.
3: Nazywam się Adam Hellstein, student pierwszego roku archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. No, okazją na zdobycie doświadczenia i poznania też trochę kultur, które były tutaj przed kulturą słowiańską, tego, co tu się działo 1000 lat temu, bo prawdę mówiąc, to nie są rzeczy, które są opisywane w podręcznikach historii, na przykład w szkołach. I dzięki temu mogę się dowiedzieć wiele rzeczy, których z innych źródeł bym się nie mógł dowiedzieć. Praca to jest ważna część tych wykopalisk, ale jednak jak się już zejdzie do bazy, ogarnie się wszystko, sprzęt, materiał, no to jednak przychodzi ten taki moment, gdzie się ludzie integrują, spędza się czas razem, robi się różne rzeczy razem, więc ten element wakacji też to jest. Jest to taka praca, która jest męcząca, ale zarazem to zmęczenie jest takie dosyć przyjemne. Praca jest ciężka, tak, szczególnie jeżeli są cieplejsze temperatury, słońce wyjdzie, ale da się to pogodzić też z jakąś taką formą wypoczynku może aktywnego, jakichś takich wakacji, bardziej taki sposób może obozu integracyjnego z innymi ludźmi. No jest takie dziwne poczucie, jak się dotyka kawałek jakiegoś naczynia albo ceramiki ogólnie, czegokolwiek i wie się, że jakaś osoba parę tysięcy lat temu to najpierw musiała ulepić, wypalić i teraz nagle my parę tysięcy lat później jakby jesteśmy w stanie dotknąć tych samych rzeczy, co ci ludzie dotykali. I jest to takie przeżycie, myślę, warte przeżycia.
1: To są badania prowadzone przez instytucję publiczną, przez Uniwersytet Jagielloński, także bardzo ważne jest dla nas, żeby pokazywać na bieżąco, co tutaj mamy, a nie żeby publiczność musiała czekać przez 10 lat na kolejny artykuł naukowy. Dlatego staramy się szczególnie w trakcie sezonu aktywnie postować na Facebooku, na Instagramie oraz na naszej stronie internetowej z takimi najnowszymi odkryciami. Na Instagramie Forteca Maszkowice, na Facebooku Warownia na Górze Zyndrama w Maszkowicach i strona forcecamaszkowice.pl. Tam wrzucamy zdjęcia najnowszych zabytków, najnowszych odkryć w stylu tego muru, zdjęcia z pracy, jak się ukazują jakieś publikacje czy filmy na nasz temat, to również je tam umieszczamy. Więc zachęcamy, jeżeli ktoś jest zainteresowany dowiedzieć się, co jest najnowszego u nas, albo popatrzeć na poprzednie sezony, to żeby sprawdzić tam.
4: Swoje plany dla Góry Zyndrama ma też gmina Łącko, która chce tam urządzić park edukacyjny, który opowie o historii tego miejsca. Kolejne ciekawe wydarzenia przygotowało dla nas Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza. Coś dla siebie znajdą m.in. fani filmów. O szczegółach mówi Filip Nowak z Sokoła.
5: Filmoteka Małopolska przede wszystkim może kojarzyć się słuchaczom z programem, którego celem jest tworzenie filmów bądź stwarzanie tej możliwości. My jako Małopolskie Centrum Kultury Sokół jesteśmy operatorem tego programu, a program jest finansowany ze środków województwa małopolskiego. Natomiast no, takim nieodłącznym elementem tego przedsięwzięcia i takim elementem, który nie pozwala nam o Filmotece zapomnieć w zasadzie cały rok, jest przegląd Filmoteki, bo jeżeli jesteśmy koproducentami tych kilkunastu filmów corocznie, no to chcemy się z Państwem podzielić tymi produkcjami, zaprezentować się Państwu w specjalnie przygotowanym cyklu, przeglądzie. Filmy pokazujemy w ramach zestawów, więc to też nie jest tak, że te filmy dokumentalne, krótkometrażowe są przypadkowo wyświetlane, ale zawsze znajdujemy jakiś wspólny mianownik dla nich, żeby je połączyć w takie zestawy i w zestawach Państwu zaprezentować.
6: I 25 września rusza kolejna edycja tego przeglądu filmowego. Co zobaczymy?
5: Tak, 25 września o 18:30, to jest taka stała godzina, rozpoczynamy. To jest pierwszy zestaw. Zestaw nazwaliśmy, bo zawsze jest taka pokusa, żeby te zestawy jakoś nazwać. Kino superbohaterskie Made in Małopolska. No oczywiście tytuł zestawu nawiązuje do popularnego nurtu kina superbohaterskiego, no, ale jest czymś zupełnie innym, chociaż jeśli chodzi o pewne wartości, przesłanie, no to być może zbliżone, a tym przesłaniem jest pokonywanie własnych słabości, ograniczeń, często naprawdę takich obciążających, które finalnie okazują się być taką trampoliną do sukcesu. Dwa filmy pokazujemy w ramach tego zestawu, Supermoce oraz Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać. Supermoce to film w reżyserii Pauliny Ibek i opowiada o grupie młodzieży, dzieci w zasadzie, ale już takiej też powiedzmy młodych nastolatkach, z pewnymi ograniczeniami, czy to ruchowymi, fizycznymi, mentalnymi, którzy jednak wspólnie w ramach warsztatów, co ciekawe, realizowanych w Gorlickim Centrum Kultury, to jest też miejsce akcji, tam realizowano te nagrania, przygotowują, realizują pewne warsztaty i realizują pewien spektakl, wydarzenie, więc można powiedzieć, że trochę taka fabuła, chociaż to jest dokument, no ale to fabuła takiego filmu, który mógłby być po prostu filmem fabularnym, natomiast jest to pięknie sfilmowane przez Paulinę Ibek, no i to, co charakteryzuje tę twórczynię, z którą, która już w ramach Filmoteki kilka filmów zrobiła, to niezwykła więź, jaką ona buduje ze swoimi bohaterami i jak zwykle jej się to udaje, jest to bardzo autentyczne, ale też estetycznie, warsztatowo jest bardzo filmowe, bardzo takie sprawnie zrealizowane. Natomiast Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać, w reżyserii Michała Króla, to opowieść o człowieku, mieszkańcu Krakowa, który cały świat doświadcza, może nawet bardziej niż te osoby, które no właśnie widzą, ponieważ Rysiek widzi te dźwięki świata, ale nie oczami, ale wszystkimi innymi zmysłami. On się zajmuje i muzyką, i jest kibicem, i my trochę tak podążamy za tym bohaterem w różnych sytuacjach. On może wzbudzać naszą sympatię, czasem złość, czasem się możemy z nim nie zgadzać, ale to też jest przykład takiego bohatera, który ze swojej słabości tak naprawdę czyni siłę. Stąd takie to odniesienie do superbohaterskości, która zresztą zawarta jest w tytule tego pierwszego filmu Supermoce, ponieważ właśnie pokonywanie swoich słabości i tworzenie z nich czegoś takiego większego, lepszego, no, świadczy o superbohaterstwie. No i to jest ten pierwszy zestaw z cyklu, z przeglądu, który Państwu prezentujemy.
6: Filmoteka Małopolska to też jest taki przegląd, w którym my zobaczymy filmy nakręcone w naszym regionie, bądź opowiadające o naszym regionie, tak?
5: Tak, ponieważ no, jak sama nazwa wskazuje, musi to dotyczyć Małopolski, to musi dotyczyć bohaterów. No to jest pewien taki wymóg wręcz formalny, ale cała idea tego przedsięwzięcia już, który wieloletniego, bo to już jest dobrze ponad 10 lat, to legło jakby u podstaw stworzenia tego programu, że te elementy tam. Natomiast zakładam, że zmierzamy do pytania o to, czy odnajdziemy coś tutaj blisko starego
6: naszego Sądeckiego, tak, Nowosądeckiego.
5: To nas zawsze interesuje. Zawsze taki film się trafia. No i takim filmem, który prezentujemy w ramach cyklu Genialne Fantasmagorie Zapomniane, gdzie słowo zapomniane jest dosyć istotne. No i w ramach tego zestawu pokazujemy Państwu film Genius Loci nad Popradem w reżyserii Krzysztofa Broszka. Może było o tym ostatnio trochę głośno, dlatego że ten film opowiada historię trochę zapomnianego przedsięwzięcia artystycznego, tak zwanego kramu, czyli takiego przedsięwzięcia ruchu artystycznego, i to wydarzenie było przez wiele lat do 1989 roku realizowane w Myślcu koło Starego Sącza, więc w zasadzie między Nowym a Starym Sączem, i tam trochę przypomniano sobie o tym przedsięwzięciu, a w zasadzie nawet odkryto, kiedy szukano nowego miejsca dla innego festiwalu znanego w regionie, czyli Panonika. Ponieważ organizatorzy Panoniki i też twórcy filmu, czyli Centrum Kultury imienia Adysari w Starym Sączu, gdzie dyrektorem jest Wojciech Knapik, szukali nowego miejsca na festiwal Panonika i w tych poszukiwaniach trafili do Myślca, gdzie cała ta infrastruktura, chociaż zarośnięta, jeśli chodzi i trochę taka zapomniana, to jednak się znajdowała i z jednej strony wydawało się, że to jest trudne miejsce do okiełznania i zorganizowania tam festiwalu, z drugiej okazało się, że już te szlaki gdzieś tam były przytarte. No i to rozpoczęło trochę takie śledztwo właśnie tych organizatorów, odkrywania tego kramu, i wtedy okazało się, że bardzo dużo ludzi przecież uczestniczyło w tym.
6: Jeszcze pamięta.
5: Tak, pamięta, co taka, no, odbyła się taka uroczysta premiera w Starym Sączu i bardzo dużo tych osób przyszło. Natomiast to nie są tylko sądeczanie, ponieważ okazało się, że mnóstwo osób, które na kramie się pojawiały w młodości, jako studenci, to w tej chwili jest często kierownikami dużych placówek kulturalnych, więc ten kram odegrał dużą rolę w kształtowaniu ich. No to było wydarzenie, na którym pojawiały się naprawdę gwiazdy dużego kalibru. Ja jestem filmoznawcą, dla mnie sensacją było to, że tam pojawiali się twórcy z amatorskiego klubu filmowego Klaps w Chybiu, słynny klub, który gdzieś tam zainspirował Krzysztofa Kieślowskiego i do stworzenia filmu Amator. Natomiast no, pojawiali się na tym wydarzeniu również takie gwiazdy jak Jerzy Tryla czy Jan Nowicki, który zresztą został utrwalony na kramie i są dzięki właśnie Klapsowi. Także no, jest to, myślę, duże odkrycie i dobrze, że takie filmy w ramach Filmoteki też powstają, bo one wypełniają pewne ważne zadanie, czyli przypominania, nie tylko utrwalania, czy też uczczenia jakichś rocznic, ale przypominania o rzeczach, które no, z jakiegoś powodu, chociaż na wyciągnięcie ręki, to umknęły naszej uwadze.
6: A gdzie program znajdziemy?
5: Oczywiście program można znaleźć na stronie Kina Sokół, ale również MCK Sokół. Oczywiście można do nas zadzwonić, udać się do kasy, tam pozyskać taką wyjściówkę to za 2 zł na te zestawy, 2 zł na każdy zestaw, także taka kwota wręcz symboliczna. Myślę, że naprawdę warto, ponieważ można zobaczyć profesjonalnie zrobione filmy dokumentalne, no ale tak jak mówię, bardzo dużo też nauczyć się o regionie. Jest bardzo duża różnorodność od takich filmów zahaczających o reportażową formułę po filmy również artystyczne i nie boję się tutaj stwierdzić, że takie filmy artystyczne się również w ramach Filmoteki pojawiają.
6: Kolejną taką propozycją, którą ma dla nas Małopolskie Centrum Kultury Sokół, a właściwie dla uczniów sądeckich szkół, to tak zwana kinoterapia. Co to za projekt?
5: Kinoterapia to już, można powiedzieć, przećwiczony przez nas, chociaż wciąż stosunkowo nowy projekt edukacyjny, który łączy kino, bądź traktuje kino jako pewne narzędzie do takich obserwacji psychologicznych, ponieważ spotkania w ramach kinoterapii odbywają się zarówno z filmoznawcą, w tym przypadku będzie to znany sądeckiej publiczności Karol Szafraniec, prezes DKF-u KOT. Natomiast bardzo ważną osobą na tych spotkaniach jest również psycholog, który odgrywa kluczową rolę. W tym przypadku będziemy współpracować dalej już od wielu lat, myślę, że też również znaną panią Jolantą Piesiewicz Miłek, która powiedzmy, no, ten zespół troszkę się powiększył, bo pojawiają się kolejne osoby, kolejni psycholodzy, psycholożki, którzy zasilają ten zespół, więc można powiedzieć, że program się rozwija. Natomiast no, jeśli chodzi o jego założenia, no to są 3 spotkania dla różnych grup wiekowych i zachęcamy do skorzystania z wszystkich 3 wejść w ramach karnetu, dlatego że ta wiedza, te doświadczenia się osadzają, każde kolejne spotkanie uzupełnia się z innym. Natomiast przed filmem wyselekcjonowanym odpowiednio, skonsultowanym właśnie też z psychologami, odbywa się krótka prelekcja, ale najważniejsza jest dyskusja po filmie, w której młodzież no, konfrontuje swoje doświadczenia z tym, co zobaczyła na ekranie, oraz z tym, co ma psycholog do powiedzenia przy wsparciu filmoznawcy. Myślę, że ten projekt ma bardzo duży potencjał. On może oczywiście wędrować w tych rozmowach w różne obszary i również sztuki, ale tutaj mamy bardzo ważny ten komponent psychologiczny ze względu na osoby w to zaangażowane.
6: Więc można się już zapisywać do kinoterapii?
5: Już można się zapisywać. Tak jak mówię, najlepsza jest forma karnetu, który umożliwia nam wejść na 3 zajęcia i te karnety jakby mają pierwszeństwo, ale potem, jeżeli jeszcze będą wolne miejsca, to na takie pojedyncze zajęcia też można się dopisywać, chociaż tak jak mówię, ta preferowana forma to karnetowa. Także zapisy trwają, szybko to się wypełnia, zapisy trwają do 9 października bądź do wyczerpania miejsc, dlatego
6: warto się pospieszyć.
5: Tak, żeby mieć już spokojną końcówkę września i początek października. Tak.
6: I jeszcze jeden program edukacyjny, który proponuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół, również dla szkół, Kinoszkoła. W krótkich, żołnierskich słowach, co to takiego?
5: Kinoszkoła to już też znany sądeckiej publiczności, sądeckim uczniom program edukacyjny przez nas realizowany. On ma trochę inne założenia niż takie typowe spotkania z filmem, ponieważ nie ma dyskusji po filmie, natomiast jest takie dosyć rozbudowane wprowadzenie w formie prezentacji, ale też rozmowy z prelegentem, który naświetla pewne zjawisko, które potem w filmie odpowiednio dobranym jest zilustrowane. Także młody widz wchodzi w ten film już z pewnym takim bagażem, nie tylko tym, co sam przyniósł do kina, ale co też dostał w ramach tego spotkania. Może się nie zgadzać na przykład z tym, co było powiedziane na prelekcji, bądź tym, że film w niewłaściwy sposób to ukazuje, bądź błędnie, ale też jakby to my możemy to potem weryfikować, jeżeli później się spotykamy. I tutaj Kinoszkoła trwa przez cały rok i to jest 6 spotkań i też zachęcam do tego, żeby najlepiej zakupić taki karnet, żeby szkoła zdecydowała się na karnet 6 spotkań, bo my się wtedy poznajemy, budujemy relacje. Jeżeli są jakieś zajęcia z konkretną grupą, to już ten prelegent jest przypisany do tej grupy i to już z praktyki wiem, że te więzi gdzieś tam z poszczególnymi uczniami są budowane, jakaś wymiana spostrzeżeń, mamy wspólne doświadczenia i możemy się pięknie pokłócić nawet o te filmy, bądź o jakieś spojrzenie na pewne problemy, natomiast panuje tam zawsze bardzo duży szacunek, kultura takiej wymiany myśli i myślę, że to uda nam się utrzymać. Myślę, że ten aspekt właśnie taki komunikacyjny też tutaj jest bardzo istotny. Oczywiście istnieje możliwość uczestnictwa w 3 zajęciach, bądź w pojedynczych zajęciach, ale tak jak mówię, to jest...
6: Lepiej wziąć ten pakiet, żebyście się lepiej poznali.
5: Który
6: też, tak?
5: Pozwala nam po prostu, daje nam pełne takie możliwości czerpania z tego programu. Więc to nie jest tylko wyjście na film, tylko to jest coś więcej.
6: Coś więcej, ale coś więcej wiem, że też jest na Leżaku, czyli Młodzieżowym Klubie Filmowym, który również wraca po wakacjach.
5: Nie mieliśmy przerwy wakacyjnej.
6: Nie mieliście przerwy,
5: tak, chociaż jest to trochę trudniejsze.
6: Myślałem, że mieliście jednak.
5: Może mniej było o nas słychać, ale to właśnie ze względów takich urlopowych, natomiast udało nam się utrzymać ciągłość.
6: W każdym razie na pewno proponujecie nowe rzeczy dla nowych osób, dla nowych licealistów, bo to tak naprawdę jest skierowane pod liceum.
5: Tak, liceum, szkoły średnie okazują się być takim trzonem. Tak. I na ostatnim spotkaniu pokazywaliśmy film Niebo nad Normandią przedpremierowo. On już jest w repertuarze też Kina Sokół, więc jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam. No to wygląda tak, że jeżeli macie legitymację szkolną bądź studencką, to wchodzicie za 10 zł i to jest bardzo ważne, żeby ją mieć. Oczywiście jesteśmy też otwarci na gości bez legitymacji, ale uczniowie, studenci mają pierwszeństwo i w kupowaniu biletów, i jakby w uczestnictwie w takiej dyskusji, która jest po filmie, ale także w uczestnictwie w naszych social mediach, gdzie wybieramy filmy, rozmawiamy o nich, to się coraz bardziej rozrasta również na tę przestrzeń cyfrową, co mnie bardzo cieszy, bo też nie wpływa na to, że kurczy się takie bezpośrednie spotkanie, a wręcz przeciwnie, na ostatnim spotkaniu okazuje się, że nie byłem ostatnią osobą, która opuściła nasze obrady i po prostu w wyniku pewnych obowiązków ja musiałem wyjść, ale żakowcy jeszcze chcieli zostać, żeby o filmie
6: rozmawiali.
5: To był już taki duży sukces, do którego dążyliśmy. Czyli takiego usamodzielnienia się młodego widza w naszym kinie, żeby to, czyli uczynienia też tym kinem taką przestrzenią bardzo dla nich przyjazną, taką właśnie studencko-uczniowską.
4: Mówił Filip Nowak z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.
6: A na koniec tego magazynu jeszcze wspomnienie o pewnej malarce, która całe życie spędziła w Nowym Sączu. Uznawana jest za jedną z najlepszych w Polsce malarek intuicyjnych. A mowa o Władysławie Iwańskiej. Jej życie nie było łatwe, a prace, które tworzyła, dziś są prezentowane w galeriach i muzeach. O życiu artystki opowiada Justyna Stasiek-Harabin z Nowosądeckiego Muzeum.
7: Mamy Władysławę Iwańską, która też tak naprawdę maluje, interesuje się sztuką od dawna, natomiast dla niej ta twórczość jest azylem i takim sposobem na ucieczkę od rzeczy, które ją smucą. Ona mieszkała na Helenie, na bardzo zalewowym terenie. Dunaj jest non stop wylewał. Ona non stop była tak naprawdę obciążona taką traumą, takim strachem przed śmiercią, przed zalaniem całego dobytku, przed utratą tego, co się ma. A jednocześnie całe życie przeżyła w tym małym domku i nigdy się z niego nie wyprowadziła. I dla niej ta sztuka właśnie to był oddech, to było coś, co pozwalało jej przeżyć. Mówimy o znanymi w kontekście sztuki tej nieprofesjonalnej, która zawsze poniekąd była trochę na uboczu tego głównego nurtu. To jest zawsze taka sztuka, powiedzmy, na marginesie. I też trzeba przyznać, że zwłaszcza w latach 70., 80. Była to sztuka bardzo popularna. I w ogóle znawcy tematu zaczęli dostrzegać taką w ogóle tendencję do tego, że jest coś takiego jak sztuka nieprofesjonalna. I ona była trochę łączona ze sztuką ludową. Dużo się o tym też mówiło i można nawet powiedzieć, że była pewna moda na to, żeby taką sztukę posiadać. Później to trochę zanikło i my teraz też tak, wydaje mi się, próbujemy wrócić do tego, to znaczy sprawdzić, czy ta sztuka wciąż ma szansę zachwycić. Ja jestem przekonana, że tak i że to wciąż jest twórczość, która jest uniwersalna w każdym czasie i wartość taka estetyczna, ale właśnie ta historia, którą też ona opowiada, to jest na pewno coś, co jest aktualne i co na pewno będzie się podobało także teraz. Władysława Iwańska to jest właśnie malarka, o której wspominałam, że mieszkała na Helenie i faktycznie jej twórczość jest niezwykle bajkowa, malownicza. Ona właśnie operuje niezwykłym kolorem, jest fantastyczną kolorystką. Ma piękną, miękką, taką secesyjną linię i faktycznie mogłyby spokojnie te prace właśnie ilustrować. Jakieś bajki, baśnie są niezwykle lekkie, chociaż też jeśli pozna się więcej tych prac i popatrzymy na nie przez pryzmat jej samotności, jej takiego też wyautowania społecznego, bo to była osoba raczej zamknięta w sobie, dość nieufna w stosunku do osób. No i też tego właśnie, tego smutku, który wynika z tych przeżyć związanych z powodzią, to faktycznie zerkniemy na te domy, to one też w zasadzie bardzo dużo mówią o tym, co ona przeżyła. Ona bardzo często też umieszcza jedną postać gdzieś samotnie wokół właśnie jakiejś architektury takiej fantazyjnej. To często jest ona sama i też te fale, które gdzieś tam właśnie obijają się o brzeg, które gdzieś otaczają jakiś dom, to wtedy to inaczej na to patrzymy, nie? I właśnie to jest niezwykle ważne, bo żeby poznać też, mieć możliwość właśnie zrozumieć, dlaczego ta sztuka wygląda tak, jak wygląda, bo wtedy po prostu patrzymy na nią inaczej, bardziej jesteśmy w stanie ją bardziej zrozumieć, utożsamiać się też z tymi emocjami. Więc faktycznie liczymy, że Władysława Iwańska jeszcze kiedyś tutaj zachwyci szersze grono, bo też często mówiono na nią, że jest takim Nikiforem Spódnicy. Ja uważam, że to jest bardzo krzywdzące określenie z wielu powodów, ale głównie dlatego, że ona jest tak fantastyczna, że ona nie potrzebuje porównania do dużego innego artysty. Ona sobie radzi sama doskonale. Poza tym Nikifor miał zupełnie inną też i historię, i stylistykę. Ona jest sama, odrębna, własna i nie potrzeba jej do nikogo porównywać tak naprawdę, żeby wskazać jej wartość. Natomiast faktycznie jeszcze nie jest tak znana jak Nikifor, ale jak wiemy, bywa tak, że to jest tylko kwestia czasu.
6: Mówiła Justyna Stasiek-Harabin z Muzeum Ziemi Sądeckiej. I to był ostatni temat, jaki na dziś przygotowaliśmy w naszym magazynie lokalnym. Przypominam, że na bieżąco informacje możecie śledzić na naszej stronie sk.pl. Warto tam zaglądać. Radio S.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: I po reklamie.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

posiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

spał, przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedy.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.